fixtures bridge.

Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. 7 lipca Kościół katolicki wspomina w liturgii błogosławioną rodzinę Ulmów, Józefa, Wiktorię i ich 7 dzieci, zamordowanych przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. Data nie jest przypadkowa. 7 lipca 1935 roku Józef Ulma i Wiktoria Niemczak zawarli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym świętej Doroty w Markowej. Kościół wybrał więc na liturgiczne wspomnienie Ulmów nie dzień ich śmierci, ale rocznicę ślubu Józefa i Wiktorii. W czasie przygotowań do beatyfikacji podkreślano, że ta data pozwala spojrzeć na Ulmów nie tylko przez pryzmat męczeństwa, ale także przez ich codzienne życie, małżeństwo, rodzinę, pracę, wychowanie dzieci i otwartość na innych. To z tego domu zakorzenionego w Markowej i w wierze wyszła później decyzja o przyjęciu pod dach prześladowanych Żydów. Ulmowie zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów 24 marca 1944 roku za pomoc udzielaną żydowskim współobywatelom i sąsiadom. Razem z nimi zginęli ukrywani w ich domu Żydzi. 10 września 2023 roku w Markowej Ulmowie jako pierwsza rodzina w historii Kościoła zostali beatyfikowani. Na ołtarze wyniesiono nie tylko rodziców Józefa i Wiktorię, ale także ich dzieci Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia, Marysię i bezimienne dziecko, które zaczęło przychodzić na świat w momencie egzekucji. 8 lipca przypada pierwsza rocznica śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Duchowny diecezji tarnowskiej zmarł rok temu w wieku 93 lat. Wiosną 2025 roku przeżywał 50. rocznicę sakry biskupiej. O swoim rodaku pamięta jego rodzinna miejscowość Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem. Właśnie tam odbyły się uroczystości pogrzebowe, a ciało duchownego spoczęło w grobie na tutejszym cmentarzu parafialnym. Mieszkańcy tych okolic w dniu pogrzebu wspominali kapłana jako wielkiego człowieka. Podkreślali, że są dumni z takiego rodaka.
3: Był dobrym biskupem, bardzo dobrym. Przyjeżdżał zawsze. Ja byłem nawet bierzmowany przez niego. Jego brata znam dobrze.
4: Wszystkie moje dzieci bierzmował.
5: Super człowiek, otwartym sercem. Kochany, naprawdę kochany. Chodziłem na mszę, tutaj odprawiam mszę u swojego brata.
6: Wspomnień jest bardzo dużo, oczywiście. No był szczególny, był, bo to jest nasza rodzina.
7: Jaka to była osoba?
6: Cudowna, bardzo wspaniała, niepowtarzalna.
7: Jaki to był człowiek?
8: Bardzo dobry, bardzo uśmiechnięty, taki ludzki człowiek to był.
9: Już będzie brak takiego człowieka.
8: No.
2: W środę 8 lipca w Tropiu o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci księdza biskupa Władysława Bobowskiego. Eucharystii z okazji pierwszej rocznicy śmierci kapłana będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Jak budować relacje, jak wspierać rodzinę w kryzysie, jak rozmawiać z seniorami, dzieckiem czy osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji? To pytania, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Odpowiedzi szukają nie tylko eksperci, ale także młodzi ludzie wybierający swoją zawodową drogę. Taką wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywają studenci Wydziału Nauk Społecznych jednego z wydziałów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie trwa właśnie rekrutacja. W ofercie znajdują się kierunki nauki o rodzinie, praca socjalna oraz pedagogika. Jak podkreśla pełnomocnik dziekana wydziału, dr habilitowany Bartosz Łukaszewski, studia nie uczą wyłącznie teorii. Kształcenie jest nastawione na relacje, bliskość i kontakt z osobą potrzebującą wsparcia.
10: Kluczem zatem jest wejście w interakcję. Tego uczymy naszych studentów. Studenci stają się po naszych studiach zarówno profesjonalistami, jeśli chodzi o pracę socjalną, familiologami, którzy potrafią rozwiązywać rodzinne konflikty, pomagać rodzinom, pracować ze społecznościami lokalnymi, ale także, co jest szalenie ważne, jeśli chodzi o studia pedagogiczne, pracować z dziećmi i młodzieżą.
2: Tematy związane z rodziną i relacjami od lat obecne są również na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W audycji Rodzina w sercu Małopolski, emitowanej w każdy czwartek o 13.15, słuchacze wyruszają śladami Karola Wojtyły. To opowieść o rodzinie, przekazywaniu wiary, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wielodzietności i przeżywaniu cierpienia. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej powoli dobiega końca Wielki Odpust Tuchowski. W przedostatnim dniu, w środę, 8 lipca przed obliczem Maryi, będą się modlić m.in. uczestnicy pieszej i rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, Rycerstwa Niepokalanej i Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, a także nadzwyczajni szafarzy Komunii Świętej oraz arcybractwa Straży Honorowej. Tego dnia na Lipowym Wzgórzu będzie można posłuchać także wyjątkowego koncertu odpustowego Tuchowski Skarb. Wystąpi sanktuaryjna orkiestra Denta.

0: Koncert odbędzie się o godzinie 20 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. W programie znajdą się utwory maryjne w aranżacjach kapelmistrza Piotra Kucharzyka, a także muzyka rozrywkowa z repertuaru Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Golec Orkiestra. A Wielki Odpust Tuchowski zakończy się w czwartek, 9 lipca.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: wszystko dla niczego. Mój przyjaciel przepracował wiele lat w usługach informatycznych. Pomagał klientom użytkować sieci komputerowe. Na przestrzeni tych lat w jego branży zaszły niewiarygodne zmiany. Kiedy podjął pracę po studiach, używano jeszcze taśmy perforowanej w komputerze, który wymagał olbrzymiego pomieszczenia. Dzisiaj zwykły pendrive ma pamięć 16 tysięcy razy większą od tamtego komputera wielkości mamuta. Mój kolega rozmawiał ze znajomym ze Stanów, który powiedział: niedługo będziemy mogli zapisać wszystko na niczym. I to chyba prawda. Ale czy ten postęp i coraz wymyślniejsze gadżety przyniosły nam szczęście? Czy rzeczywiście wzbogaciły nasze życie? Czy są dla nas źródłem radości? Czasem myślę, że jeśli spędzamy życie na pościgu za tym wszystkim, to jest tak, jakbyśmy poświęcali wszystko dla niczego. W głębi serca, w tych chwilach, gdy jesteśmy sam na sam ze sobą, wiemy, że pragniemy prawdziwego życia, przyszłości, nadziei, wieczności i Boga.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana z Dukli. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej. Uczył się w rodzinnym mieście, a później w Krakowie. W młodości przebywał w pustelni na wzgórzu Zaśpit koło Dukli. Opuściwszy pustelnię, wstąpił do zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów. Studiował w Krakowie. W zakonie pełnił funkcję gwardiana oraz kaznodziei. Pełnił też urząd kustosza kustodii przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego. W wieku 60 lat przeszedł do surowszej gałęzi zakonu zwanej w Polsce bernardynami. Pełnił tam również funkcję kaznodziei i spowiednika w klasztorach w Poznaniu i Lwowie. Pod koniec życia poważnie chorował i utracił wzrok. Zmarł i został pochowany we Lwowie w tamtejszym kościele bernardyńskim. Obecnie główne relikwie znajdują się w rodzinnej Dukli. Kanonizował go papież Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: We wspomnienie świętego Jana z Dukli o poranku wspominamy również zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 2008 roku do domu ojca odszedł ksiądz Franciszek Mlyczyński, w 2017 ksiądz Janusz Skrzypek, w 2025 biskup Władysław Bobowski, biskup pomocniczy senior w Tarnowie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dziś mamy poznać szczegóły planu naprawczego dla polskiej ochrony zdrowia. Zapowiedziany pakiet zmian ma być systemową odpowiedzią na serię bulwersujących doniesień z państwowych placówek. Chodzi przede wszystkim o likwidację tzw. saloników dla VIP-ów, ukrócenie omijania kolejek oraz uporządkowanie kominów płacowych medyków. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Petycja jest, ale przełomu nie ma. Miasto bezradne wobec sporu o mur na Małym Burku w Tarnowie. Handlarze nie rezygnują z walki o jego usunięcie, choć jak sami przyznają, z każdym tygodniem mają coraz mniej nadziei na szybkie rozwiązanie problemu. Jednocześnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W ostatnich dniach do Urzędu Miasta Tarnowa trafiła przygotowana przez sprzedawców petycja. Apelują w niej do prezydenta o pomoc i podjęcie działań, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania trwającego od miesięcy konfliktu. Na razie jednak odpowiedź magistratu nie daje powodów do optymizmu.

0: Jak podkreślał w rozmowie z RDN Małopolska rzecznik Tarnowskiego Urzędu Wiktor Bochenek, miasto nie dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwalałyby ingerować w tę sprawę. Twierdzi, że jest to kwestia sporu sąsiedzkiego, wobec którego Urząd Miasta nie ma odpowiednich narzędzi. Tymczasem właścicielka części targowiska znajdującej się poza murem skierowała sprawę na drogę sądową. Jak tłumaczyła reporterce RDN Ewa Chlebuś, kwestia dojścia do jej terenu była ustalana ze zmarłym już poprzednim właścicielem frontowej części, a aktualny zarządca nie respektuje tych ustaleń.
1: Po prostu on się budował w granicy mojej. Za to zezwolenie, że mu pozwoliłam na to, poszłam na rękę ile mogłam. Obiecał mi, że będę miała tu dojście z tej strony do mojego terenu. No ale syn teraz ruszył rękami, to kto to podpisał, to tata podpisał, to ja nie podpisywałem. No, więc po prostu nie uznaję w ogóle tego. Także no jest sprawa w sądzie, bo zwróciliśmy się, bo chodzimy do urzędów o pomoc. Nikt nam nie pomaga, każdy nas odsyła. Służyliśmy do sądu, ale w to trwa.
0: Poza murem znalazły się stoiska z warzywami, kosmetykami czy sklep spożywczy. Ich właściciele starają się zachęcać klientów do przychodzenia na zakupy mimo utrudnionego dostępu i zasygnalizować, że nadal funkcjonują. Zza betonowej konstrukcji wystaje plakat z napisem "Targ za murkiem", otwarty od poniedziałku do soboty.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To Jan Kiepura wyprowadził operę na zewnątrz, mówi dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, które jest partnerem Krynickiego Festiwalu. Łukasz Gaj wciela się w postać słynnego tenora podczas ceremonii otwarcia 59. festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko przez 8 dni stanie się muzycznym sercem lata. Festiwal, który tradycyjnie odbywa się w sierpniu, przyciąga melomanów nie tylko z regionu, ale też z kraju i z zagranicy. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Łukasz Gaj mówił w słowo za słowo, że Jan Kiepura jest ogromną inspiracją dla każdego tenora.
3: Brunetki, blondynki, ja wszystkie masz dziewczynki, całować trzeba.
4: Jan Kiepura jest wpisany w życie każdego polskiego tenora od samego początku jego istnienia. Nie znam tenora, który by zaczynał swoją drogę artystyczną polskiego tenora i nie inspirował się Janem Kiepurą. Jan Kiepura, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w latach 20., w latach 30. to był król tenorów. Mówi się o tym, że trzej tenorzy, Pavarotti, Domingo i Carreras, wyprowadzili operę na stadiony. To nieprawda. Tą operę na stadiony wyprowadził już Jan Kiepura, śpiewał na dachach samochodów, na balkonach, na deptakach, dla szerokiej publiczności. I to on pierwszy wyprowadził tą operę na zewnątrz.
0: 59. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Tyle o tej porze. Ja na kolejne wiadomości zapraszam punktualnie o 7 za niespełna pół godziny.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek jeszcze pochmurny, a w niektórych miejscach lokalnie może jeszcze delikatnie nam popadać. Mówię jeszcze pochmurny, ponieważ w ciągu dnia spodziewane są przejaśnienia, chwile nawet ze słońcem, tak więc czekamy na to słoneczko. Na razie chmury nam dominują. W ciągu dnia temperatura to 20 stopni, o poranku mamy 16 stopni, ciśnienie 985 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jeszcze tylko o poranku delikatnie może nam pokropić, a później o tym parasolu powinniśmy zapomnieć, ale jednak warto go mieć gdzieś w pogotowiu, ponieważ kolejne dni również tutaj z deszczem synoptycy nam zapowiadają, tak więc dzisiaj przerwa, a czy jutro czwartek, piątek, sobota, przelotny opadem deszczu, tak więc ta pogoda, no niestety, mało wakacyjna. No i kolejny tydzień również trochę taki w kratkę, ale temperatury już dużo wyższe, bo będą dochodziły w ciągu dnia do 27 stopni. 8 dzień lipca w kalendarzu. My czekamy na to słoneczko, które powinno nam się dzisiaj pojawić, a wstało o 4.25, zajdzie o 20.56.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: 24 minuty nam pozostało tylko do godziny 7. Za chwilę informacje dla zmotoryzowanych, ale wcześniej na dzień dobry Golec Orkiestra.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl. Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Zaglądamy na ulicę, spoglądamy, jak wygląda sytuacja, bo po ranku, myślę, dobry poranek, pochmurne ulice, mokre, powadało nam w nocy, tak więc kierowcy uważajcie, ale w ciągu dnia będą przejaśnienia. Jednak ten wiatr będzie nam również i dziś dokuczał w poruszaniu się po tych naszych drogach i w porywach będzie dochodził nawet do 30 km na godzinę, tak więc szczególny apel o ostrożność. Te boczne podmuchy wiatru mogą być niebezpieczne, szczególnie dla tych pojazdów wielkogabarytowych. Jak wyglądają ulice teraz o poranku? Naszą się noc i poranek bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ważne informacje, powiatowy zarząd dróg w Bochni informuje, że w związku z trwającym remontem drogi powiatowej w miejscowości Kobylec właśnie dziś 8 lipca do 10 lipca, czyli do piątku, nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu. Zakres zamknięcia obowiązywać będzie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zwężenia jezdni. Na czas prowadzenia robót jest wyznaczony objazd, tak więc kierowcy, no, musicie my tutaj szukać tego objazdu, no i pamiętać o tym, że my do piątku włączniemy tutaj miejscowość Kobylec, remont drogi i całkowicie zamknięcie drogi dla ruchu. Odcinek, przypomnę jeszcze raz, od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zwężenia. Jest jeszcze jedna ważna informacja o poranku dla zmotoryzowanych. Czasowe wyłączenie z ruchu ulicy Mickiewicza w Szczucinie. Wyłączenie z ruchu w godzinach od 7 do 17. Tak więc tam też kierowcy bądźcie czujni. Ulica Tarnowa, teraz przenieśmy się. Zobaczmy, jak wyglądają z samego rana. O poranku spokojnie, płynnie, bez postojów. No jak to wakacyjny poranek, czyli mały ruch w mieście. Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego bez utrudnień tutaj przejedziemy, nie zatrzymujemy się. Podobna sytuacja to Szkodnik, Solidarności, Słowackiego, Klikowska. Zarówno tutaj dojeżdżając do jednego ronda czy drugiego przejedziemy bez problemów. Podobna sytuacja Aleja Kwiatkowskiego. Tutaj też bezproblemowo będziemy przejeżdżać od strony Witosa i od strony Mościckiego. Zbylitowska ulica też płynnie. No i zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką. Oj, tutaj mamy większy ruch. Bez postoju, ale wzmożony ruch już od Dobrzańskiego, Bohubala, Mieszka Pierwszego w kierunku skrzyżowania z ulicą Krakowską i ulicą Czerwoną.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Spoglądam na zegar. 9 minut nam zostało do godziny 7, tak więc moi kochani, czy ci, którzy na 7 do pracy, to wydaje mi się, już powinni być w drodze. A propos drogi, no to teraz Ed Sheeran Drive, czyli za kierownicą o poranku.

0: Eddie Williams, który ma wszystko pod kontrolą, bo 3 minuty przed samą godziną 7. Pytanie, czy maturzyści? Tegoroczni maturzyści też mają wszystko pod kontrolą. No powiem tak, na pewno za nimi nerwowamy noc, ponieważ dzisiaj poznają rano wyniki egzaminu dojrzałości, a to wszystko o godzinie 8.30. Będą mogli sprawdzić te właśnie wyniki swojego egzaminu dojrzałości online. Ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów? W szkołach też mogą odbierać świadectwa maturalne. Wydaje mi się, wcześniej sięgną jednak i sprawdzą online te wyniki. Tak więc no, życzymy wam powodzenia i mam nadzieję, że matura zaliczona na 5. A propos wiadomości, one już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska. Punktualnie o siódmej, ale o ósmej też wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska. A siódma dokładnie za 2 minuty.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
3: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska.
1: Inwestor wycofuje wniosek dotyczący magazynu energii w gminie Lisie Górę. Mieszkańcy nadal jednak mają obawy i planują pikietę przed urzędem. Autobusem Kolei Małopolskich do Szerzyn trwają starania o nowe połączenie. O szczegółach już za chwilę. W centrum Limanowej zmienia się organizacja ruchu. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Dziś mamy poznać szczegóły planu naprawczego dla polskiej ochrony zdrowia. Zapowiedziany pakiet zmian ma być systemową odpowiedzią na serię bulwersujących doniesień z państwowych placówek. Chodzi przede wszystkim o likwidację tzw. saloników dla VIP-ów, ukrócenie omijania kolejek oraz uporządkowanie kominów płacowych medyków. Piotr Durys.
2: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się Warszawa. Szpital Południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracowali nad zmianami.
3: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak jak powinien, został naprawiony.
2: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych.
2: Pakiet, który poznamy o 13:00, ma wprowadzić prawdopodobnie m.in. centralną e-rejestrację oraz sztywne ograniczenie czasu pracy dla lekarzy kontraktowych.
1: Przyjęcie wspólnej deklaracji przez sojuszników zakończy dziś w Ankarze szczyt NATO. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają potwierdzić w nim dotychczasowe zobowiązanie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Sesja robocza szczytu będzie krótka, nieco ponad 3 godziny, by ograniczyć okazję do sporów na linii Europa-USA. Na marginesie szczytu ma dojść do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Firma, która chciała wybudować magazyn energii w Pawełzowie, wycofała wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Pismo inwestora wpłynęło do urzędu w poniedziałkowe popołudnie. Potwierdził to w rozmowie z RDN Małopolska zastępca wójta gminy Lisia Góra Piotr Miotła, który podkreślił, że inwestycja nie będzie realizowana na terenie tej gminy. Przypomniał również, że w związku z uchwałą Rady Gminy z 19 lutego nie powstanie też farma fotowoltaiczna w Łukowej i w ślad za tą farmą pewna jest decyzja tej firmy. Czy zatem mieszkańcy, którzy nie zgadzali się na inwestycje, mogą spać spokojnie? Przeciwnicy inwestycji podkreślają, że wycofanie wniosku nie zamyka sprawy i nie wyklucza budowy takich instalacji w przyszłości. Jak przypomina przedstawiciel społeczności Łukasz Kusior, mieszkańcy próbowali wcześniej zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pawełzowa, jednak Rada Gminy nie przyjęła tej inicjatywy uchwałodawczej.
5: 6 maja Rada Gminy odrzuciła naszą uchwałę. Zgodzili się na to, żeby te działki zostały poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. A teraz jest procedowany plan ogólny, który obejmie właśnie te działki, ponieważ przez to, że są wyłączone z planu miejscowego, zostaną objęte planem ogólnym, a w planie ogólnym na tych działkach dopisano profil dodatkowy, teren elektrowni słonecznej. Nie uspokaja nas w ogóle ta informacja, że ten wniosek został wycofany. Inwestor ma już zgodę na przyłącz, a gmina w nowych przepisach zostawia wpis, na którym na tej działce pozwala budowę tej infrastruktury. Dopóki tego wpisu nie usuną, to inwestor w każdym momencie może złożyć nowy wniosek o to samo i inwestycje realizować.
1: Łukasz Kusior podkreśla, że do tej pory głównie mówiło się o Łukowej i Pawełzowie, ponieważ tych miejscowości dotyczyły plany przedsiębiorstwa. Przedstawiciel mieszkańców zauważa, że plan ogólny będzie dotyczył całej gminy, więc z podobnymi problemami mogą mierzyć się w przyszłości mieszkańcy pozostałych miejscowości. Więcej o tym piszemy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Szerzyny mogą zyskać połączenie autobusowe z Tarnowem realizowane przez Koleje Małopolskie. Obecnie mieszkańcy korzystają z połączeń oferowanych przez konsorcjum prywatnych przewoźników. Na tę trasę mogą wejść małopolskie linie dowozowe. Wicemarszałek Ryszard Pagacz przyznał w radiu RDN, że samorządowi wojewódzkiemu zależy na wsparciu mieszkańców żyjących na obrzeżach Małopolski.
6: Chodzi o to, żeby dawać możliwość komunikacyjnego połączenia mieszkańcom, ale też i uczniom, przyszłym studentom chociażby tarnowskiej uczelni, żeby nie szukali kierunku na Podkarpacie. Pamiętamy, że Szerzyny to jest ta gmina, która kiedyś przyłączyła się w drodze referendum do Małopolski i trzeba im stwarzać tą możliwość i to będzie realizowane. Staramy się pomagać tym gminom tak zwanym kresowym. Szerzyny do takich należą. i te projekty, które tam są realizowane bądź były, jak na przykład ta Szerzyńska Riviera, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Szerzyn, ale i sąsiednich okolicznych gmin, jest tego przykładem.
1: Jedna z rozpatrywanych koncepcji zakłada wydłużenie linii autobusowej, która obecnie kursuje między Tarnowem a Ryglicami. Autobusy linii A63 wyjeżdżają z Ryglic i do Tarnowa dojeżdżają m.in. przez Tuchów, Łękawice i Skrzyszów. W centrum Limanowej zmienia się organizacja ruchu. To tylko czasowe zmiany. Wszystko związane jest z organizacją i przebiegiem tegorocznych Dni Limanowej. Utrudnień kierowcy mogą spodziewać się na ulicy Bronisława Czecha. Szczegóły zna Maria Mołka.
7: Ulica Bronisława Czecha aż do wtorku do godziny 20 będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do skateparku przy Limanowskim Domu Kultury. Dodatkowo od czwartku od godziny 6 do poniedziałku do godziny 20 nie będzie można korzystać z parkingu po obu stronach ulicy Bronisława Czecha. Dzień później, czyli w piątek o 20 nie będzie można wjeżdżać na tę ulicę na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skateparku. Te utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 20. Dodatkowo utrudnienia dla pieszych dotyczyć będą niedzieli i poniedziałku, gdy w godzinach od 1 w nocy do 6 nad ranem nie będzie można też tędy przechodzić.
1: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zamiast chmur, teraz słoneczko w regionie tarnowskim. Pytanie tylko, jak długo z nami pozostanie. Wstępnie do 10, później znowu mogą chmury dominować i ponownie słoneczko w godzinach popołudniowych 14-15. Ale z drugiej strony, to powiem szczerze, że wolałbym, żeby cały czas jednak mimo wszystko z nami pozostało. W ciągu dnia temperatura to 20 stopni. O poranku mamy 16. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś 20 stopni, drobne 19, 20 stopni w piątek, sobota, niedziela to 22, 27 stopni dopiero w przyszłym tygodniu, tak wstępnie zapowiadają nam synoptycy, 27 to dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Te temperatury już takie typowo wakacyjne, na w nocy 15 stopni. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy dzisiejszym dniu, 189 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 16 godzin, 31 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 48 minut.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
5: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
6: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
5: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
8: To była autopromocja.

Wyjątkowe miejsce zabrała na zaporanku 17 minut po 7 Roxy Węgiel. Pytanie, gdzie my zabierzemy naszych dzisiejszych solenizantów? No bo oni czekają nie tylko na życzenia, ale czekają też na spędzony czas z tymi wszystkimi, którzy do nich przyjdą i odwiedzą. No i spotkają się z nimi. Jak ten dzisiejszy dzień solenizanci będą spędzać? No mam nadzieję, że już jest zaplanowany. No i ciekawie będą spędzać środę, 8 dzień lipca. No propozycje, jeżeli jeszcze nie padły żadne, to mam nadzieję, że na pewno zaraz jakieś padną. Elżbieta, Adrian Prokow, oni są solenizantami dnia dzisiejszego, ale również jeszcze Piotr, Jan, Eugeniusz, Adolfa, Odetta oraz Kilian. Tak więc wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy się urodzili 8 lipca. No i czego życzymy? Oprócz słoneczka, które teraz są na świeci, dużo słodyczy i przede wszystkim radości. Na do życzeń dołącza się jeszcze Sylwia Grzeszczak. No i muzyczna dedykacja również specjalnie dla Was.

tak dużo zmian. No ale my Polacy raczej nie lubimy tych zmian. A propos zmian, no to powiem tak, że już wszystko jest jasne, już wszystko wiadome, kto zagra w ćwierćfinałach, w finałach. 1/8 finału już za nami. Dzisiaj przerwa, odpoczynek od piłkarskich zmagań. Jutro wracamy do tego, co się będzie działo na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, mundial cały czas trwa. Ćwierćfinały przed nami. Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, RPA, Kanada. To już 1/16 finału. No i pytanie, kto zdobędzie ten puchar, ale jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać, bo tych jeszcze rozgrywek troszeczkę przed nami, ale więcej na ten temat będziemy mówili w wiadomościach sportowych. One podczas wakacji, przypominam, to godzina 8.30 na antenie Radia Ardent Małopolska Wiadomości Sportowe, a za chwilę o 7.30 zaglądniemy, sprawdzimy prognozę pogody. Powiem tylko tyle, jeżeli ktoś się zastanawia, jak się ubrać, no to będzie miał dylemat dzisiaj, bo tak, z jednej strony trochę słońca, z drugiej strony trochę chmur, w tych godzinach porannych słoneczko, w godzinach południowych pochmurno, w godzinach popołudniowych znów słoneczko, tak więc wydaje mi się, że no do pracy chyba może być krótka koszulka, no bo to tak, teraz słońce, będziemy wracać po pracy, też będzie słońce, ale czy nie zmarzniemy? Tylko 20 stopni, przypominam, w ciągu dnia, ale więcej w pogodzie o 7.30 za 7 minut, do tego czasu jeszcze David Bowie. I've been tragic like I'm...

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Spoglądam sobie na zdjęcia satelitarne i obecnie na horyzoncie nie widać chmur. Te chmury deszczowe, które nam towarzyszyły wczoraj w nocy, jeszcze troszeczkę o poranku już u naszych południowych sąsiadów. No pytanie tylko, czy ta pogoda pozostanie z nami, czy to niebo bezchmurne pozostanie z nami. Oby tak było. Dziś maksymalnie to tylko 20 stopni, o poranku mamy 16-17.
2: Pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Ale jeszcze chmury troszeczkę na południu naszego kraju, Zakopane jeszcze w chmurach, ale mam nadzieję, że to słońce tutaj z Tarnowa do Zakopanego dojdzie. Ci, którzy wybierają się w nasze polskie góry, bo przecież tutaj mamy najbliżej, też tym słońcem będą się cieszyć, bo przecież wakacje jak wakacje, no to troszeczkę tego czasu wolnego mamy, no i spędzamy te wakacje na świeżym powietrzu, obowiązkowo mam nadzieję, nie zamknięci w domu przed monitorem albo w mediach społecznościowych. Chociaż znając życie, to pewnie o poranku ci, którzy teraz obudzili się, to już zaglądają i sprawdzają, co tam ciekawego słychać. Dlatego, moi kochani, pamiętajcie, odłóżcie te telefony i po prostu kawa, śniadanie i z samego rana, proszę bardzo. Ładna pogoda, można wybrać się na spacer. A ładna pogoda, nie tylko w Tarnowie, spoglądamy na nasze polskie morze, proszę bardzo, i też tam się pogoda zmieniła, tak więc ci, którzy wypoczywają nad polskim morzem, to mogą wreszcie odetchnąć. 29 minut do 8.

0: Z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Odpalamy te nasze silniki, no i w drogę, wybieramy się w drogę. Dziś a propos tej drogi, no to zaglądnijmy do stajni Erlinga Holanda, bo przecież no, na boisku nie tylko skuteczność, ale również wyjątkowa kolekcja samochodów, w której nie brakuje limitowanych modeli, super samochodów i luksusowych SUV-ów. Sporo o Holandzie się mówi teraz, a w sieci, oj, to zawrzało, różnego rodzaju filmiki możemy zobaczyć na temat właśnie Holanda. Ja przypominam, dzisiaj przerwa w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Od jutra znów wracamy na boiska. No i a propos właśnie Holanda, najdroższy egzemplarz w jego garażu kosztuje no prawie 20 milionów złotych i ten samochód dysponuje mocą 1800 koni mechanicznych. Kupił sobie Bugatti Turbillona, którego produkcja modelu rozpoczęła się na początku właśnie tego roku 2026 roku. No i tutaj ceny tego samochodu wahają się od 16 nawet do 21 milionów złotych. Proszę bardzo, taki samochodzik w swojej stajni posiada między innymi Holand. Takich samochodów też i wam życzę. Przyznam się szczerze, że ja jestem akurat zwolennikiem troszeczkę innych, no ale nie ukrywam, że z przyjemnością bym zobaczył na żywo ten samochód. Dobrze, a propos tych naszych samochodów, no to kierowcy, dzisiaj trzeba się uzbroić w cierpliwość w paru miejscach. Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, przypominam, informuje, że w związku z trwającym remontem drogi powiatowej w miejscowości Kobylec od właśnie dziś 8 lipca do 10 lipca, czyli do piątku, całkowite zamknięcie drogi dla ruchu. Zakres zamknięcia obowiązywa będzie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zwężenia. Jest nim, tam już przygotowane są objazdy, tam jest kierowcy. Pamiętajcie o tych utrudnieniach. Kolejne utrudnienia jeszcze dla zmotoryzowanych i czasowe wyłączenie z ruchu ulicy Mickiewicza w Szczucinie od wczoraj, czyli od 7 lipca i to do 20 lipca. Ulica Mickiewicza w Szczucinie będzie okresowo wyłączona z ruchu w godzinach od 7 do godziny 17. No i jeszcze zobaczmy sobie tutaj na ulicę Tarnowa i regionu tarnowskiego. Bez zdarzeń drogowych, to są bardzo dobre informacje, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A jak teraz przed 8? Tutaj wygląda sytuacja w mieście. Dalej spokojnie, chociaż już troszeczkę więcej samochodów, ale bez postojów. Płynnie Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Gumniska, Szkotnik, Słowackiego, Solidarności, Klikowska też bez utrudnień. Troszeczkę więcej tutaj dojeżdżając do ronda elektryczna Wyszyńskiego na Klikowskiej, ale bez postoju, płynnie. Płynnie na Alejach Kwiatkowskiego, również ulica Zbylitowska. Zobaczmy sobie na Koszycką. Tutaj od gdzieś mniej więcej Dąbka Sucharskiego możemy już powolutku zwolnić i nawet zatrzymać się na chwilę, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i ulicą Krakowską.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To tyle na razie z dróg, na drogi jeszcze wyjedziemy. W naszym porannym spotkaniu drogi na antenie Radia RDN Małopolska jeszcze przed samą godziną 9. A do 8 pozostało nam 12 minut. Tina Turner w poszukiwaniu na bohatera.

Landbury oczy nam się śmieją, a powiem tak, że oj, wczoraj to dopiero nam się oczy śmiały, bo przecież w kalendarzu świąt nietypowych wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Czekolady. Ale znając życie i znając nas, to wiemy bardzo dobrze, że ten Światowy Dzień Czekolady to praktycznie mamy codziennie, bo są tacy, którzy bez czekolady ani rusz, a szczególnie w tych godzinach porannych, no muszą sobie troszeczkę tych słodkości dostarczyć, dlatego ci, którzy już o poranku po tej tabliczce czekolady, no może nie całej, ale tam na pewno pół tabliczki już byliby w stanie, że tak powiem, zjeść. No to słuchajcie, no to dzień na pewno już dobrze rozpoczęty, ale pamiętajcie, żeby, no, z umiarem, tą czekoladę spożywać. Ja wiem, że ktoś powie, że zdrowa, bo tutaj wczoraj mówiłem na ten temat, żeby są korzyści, no ale trzeba jednak ten umiar zachować. A propos tych wyjątkowych słodkości. Teraz bardzo słodko zespół ABBA, WLW, 5 minut przed samą godziną 8, punktualnie o 8 wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, czyli słowo za słowo. A kto dziś gościem radia o godzinie 8:10? Wójt gminy Bochnia Marek Bzdek.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tchów zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tchów 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
11: Radiowe kino plenerowe.
12: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
13: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
14: Prawie 130 interwencji Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami i nawałnicami. Magazyn energii w Pawełzowie nie powstanie, przekonują władze gminy. Mieszkańcy twierdzą, że to jeszcze nie koniec sprawy i planują pikietę. Tańsze tankowanie jeszcze w lipcu w Tarnowie rusza miejska stacja paliw. Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci biskupa Władysława Bobowskiego.
15: Był dobrym biskupem, bardzo dobrym. Przyjeżdżał zawsze.
16: Bardzo dobry, bardzo uśmiechnięty, taki ludzki człowiek to.
14: Argentyna gra dalej na mundialu. Za chwilę o tym, jak fetowali mistrzowie świata. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Prawie 130 interwencji Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami i nawałnicami. Najpoważniejsze zdarzenie to przewrócone drzewo, które upadło na samochody osobowe w miejscowości Siercza w powiecie wielickim. Jedna osoba została lekko ranna. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, powiedział, że najwięcej interwencji związanych jest właśnie z usuwaniem powalonych drzew.
17: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych.
14: Strażacy na bieżąco przyjmowali nowe zgłoszenia. Dziś o 13:00 mamy poznać szczegóły planu naprawczego dla polskiej ochrony zdrowia. Zapowiedziany pakiet zmian ma być systemową odpowiedzią na serię bulwersujących doniesień z państwowych placówek. Chodzi przede wszystkim o likwidację tzw. saloników dla VIP-ów, ukrócenie omijania kolejek oraz uporządkowanie kominów płacowych medyków. Inwestor wycofał wniosek dotyczący budowy magazynu energii w Pawełzowie, ale mieszkańcy nie czują się spokojni. Ich zdaniem podobne inwestycje nadal mogą powstać, bo projekt planu ogólnego, który jest w tej chwili procedowany, przewiduje na części terenów gminy możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Przeciwnicy inwestycji obawiają się, że po uchwaleniu dokumentu inwestorzy będą mogli ponownie ubiegać się o zgodę na budowę takich instalacji. Jak podkreśla przedstawiciel mieszkańców Łukasz Kusior, problem może dotyczyć nie tylko Pawełzowa i Łukowej, ale także innych miejscowości w gminie.
4: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało naszą gminę jako wręcz idealną pod magazyny energii, a bardzo dobrą pod farmy fotowoltaiczne, więc każdy inwestor może przyjść. Na 5000 hektarach naszej gminy wpisano właśnie teren elektrowni słonecznej. To właściwie gdziekolwiek na tych hektarach by się firma jakaś dogadała z jakimś właścicielem gruntów na dzierżawę, będą mogli sobie procedować takie farmy. Breń, Kobierzyn, Śmigno, Zaczarnie, część Starych Żukowic, Brzozówka. Prawdopodobnie by w całej gminie można było, tylko na wschodzie gminy Nowe Żukowice i Jastrząbka jest park krajobrazowy, więc się po prostu nie dało prawdopodobnie tam wpisać.
14: Choć spółka wycofała wniosek o warunki zabudowy dla magazynu energii, mieszkańcy podkreślają, że ich protest się nie kończy. Przypominają, że od kilku miesięcy sprzeciwiają się planowanej budowie magazynu energii i farmy fotowoltaicznej, wskazując m.in. na ochronę gruntów rolnych. Zapowiadają też pikietę przed Urzędem Gminy Lisia Góra i zachęcają mieszkańców do składania uwag do projektu planu ogólnego. Więcej na ten temat piszemy na rdn.pl. Tarnowianie będą mogli tankować taniej jeszcze w tym miesiącu. Miejska stacja paliw jest już gotowa, a jej zbiorniki czekają na zalanie paliwem. Jak mówi prezes MPK Tarnów Robert Pacana, stacja M-Petrol powinna ruszyć przed końcem lipca.
18: W tym momencie całą infrastrukturę potrzebną do tego, aby uruchomić stację, mamy już zainstalowaną. Mamy dwa nowe dystrybutory, zarówno na benzynę bezołowiową, jak i na olej napędowy. Mamy zainstalowany również terminal płatniczy wraz z oprogramowaniem. No, czekamy w tym momencie na koncesję, tak aby móc zalać zbiorniki i uruchomić stację na mocy.
14: W czasie wcześniejszej działalności stacji oferowane paliwo było od kilku do kilkunastu groszy tańsze niż u konkurencji. Aktualnie na cenę ma wpłynąć również dodatkowe ograniczenie kosztów własnych. Stacja będzie w pełni autonomiczna, czyli będzie można płacić bez konieczności uiszczania tej opłaty w okienku czy sklepiku. Z tankowania przy wykorzystaniu płatności samoobsługowej będzie można korzystać całodobowo. Płacić będzie można w ten sposób zarówno kartą, jak i gotówką.
12: Słuchacie wiadomości RDN.
14: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. O swoim rodaku pamięta jego rodzinna miejscowość Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem. Właśnie tam odbyły się uroczystości pogrzebowe, a ciało duchownego spoczęło w grobie na tamtejszym cmentarzu parafialnym.
15: Był dobrym biskupem, bardzo dobrym. Przyjeżdżał zawsze. Ja był nawet bierzmowany przez niego. Jego brata znam dobrze.
19: Wszystkie moje dzieci bierzmował.
20: Super człowiek, otwartym sercem. Kochany, naprawdę kochany. Chodziłem na mszę, tutaj odprawiam mszę u swojego brata.
21: Wspomnień jest bardzo dużo, oczywiście. No był, szczególnie był, bo to jest nasza rodzina.
22: Jaka to była osoba?
21: Cudowna, bardzo wspaniała, niepowtarzalna.
22: Jaki to był człowiek?
16: Bardzo dobry, bardzo uśmiechnięty, taki ludzki człowiek to był.
23: Brak takiego człowieka. No.
14: Biskup Władysław Bobowski zmarł 8 lipca 2025 roku w wieku 93 lat. Dziś w Tropie o godzinie 18 odbędzie się msza święta w intencji świętej pamięci księdza biskupa Władysława Bobowskiego pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
14: Piłkarska reprezentacja Argentyny gra dalej na mundialu. Mistrzowie świata, mimo że przegrywali już z Egiptem 0-2, w ciągu niespełna kwadransa odrobili straty i wygrali 3-2. Decydującego gola w 93 minucie strzelił Enzo Fernandez. 8 gola na mistrzostwach strzelił Leo Messi i objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu. Z Miami Jan Pachlowski.
24: Tak kibice albiceleste na stadionie w Atlancie fetowali zwycięstwo swojej drużyny. Po ostatnim gwizdku sędziego wzruszeni zawodnicy reprezentacji Argentyny zalali się łzami. Leo Messi w trakcie swojej kariery w Mistrzostwach Świata ma już zdobytych 21 goli. Piłkarz na początku meczu nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Argentyńczyk na mundialach na 8 jedenastek ma 4 niestrzelone, w tym 2 na turnieju. Przegrywając 0-2 w 78 minucie, Lionel Messi i reprezentacja Argentyny dokonali imponującego zwrotu akcji. Zdobyli 3 bramki i pokonali Egipt na stadionie w Atlancie i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, podsumowała na gorąco telewizja Fox, która w Stanach Zjednoczonych pokazuje mistrzowski turniej. Messi i Argentyna szokują Egipt wspaniałym powrotem. czytamy w dzienniku USA Today.
14: Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Na Mundialu grają dalej m.in. Francja i Argentyna, czyli zwycięzca i finalista poprzednich Mistrzostw w Katarze. Do zakończenia imprezy pozostały niecałe 2 tygodnie, a serwis sportowy u nas w wakacyjnej ramówce o 8.30. Wiadomości jak zwykle o 9.00 już teraz zapraszam, a za chwilę słowo za słowo w RDN Małopolska wójt gminy Bochnia Marek Bzdek, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Tadeusz Królczyk, wójt gminy Ochotnica Dolna.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W regionie tarnowskim teraz słonecznie, ale ci, którzy wybierają się w góry, proszę sprawdzać na bieżąco prognozę pogody. Jeszcze teraz o poranku w Zakopanem, w rejonach podgórskich i górskich chmury i lekkie opady deszczu. Ale mam nadzieję, że szybko te chmury przeminą, przejdą i będziemy mogli również i tam cieszyć się słońcem. Dziś maksymalnie 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
2: Po reklamie.
6: RDN Małopolska.
1: 11 minut mamy już po godzinie 8 i przechodzimy do naszej porannej rozmowy. My słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
7: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
8: Naszym gościem o poranku jest wójt gminy Bochnia Marek Bzdek. Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
8: Już od kilku dni dzieci i młodzież cieszą się z wakacji. Jakie atrakcje w gminie Bochnia dla najmłodszych?
9: Jak co roku nasze Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu przygotowało wiele atrakcji. Generalnie są to opieka dzieci i różnego rodzaju zajęcia w świetlicach naszych gminnych, ale także są organizowane wyjazdy, które też są atrakcyjne. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia czasu pod opieką naszych wychowawców, pań świetlicowych z Gminnego Centrum Kultury.
8: A od września wszyscy uczniowie wrócą w pełni sił do szkolnych ławek. Po wakacjach na terenie gminy Bochnia zaczną też działać dwa nowe żłobki w Nieszkowicach Małych i Proszówkach. Jak dużo miejsc jest przewidzianych?
9: Przewidzianych w sumie jest około 80 miejsc. 50 miejsc jest przygotowanych w Proszówkach, no bo to jest większy teren, większy obszar, większych miejscowości. Natomiast w Nieszkowicach Małych przygotowane jest 30 miejsc dla dzieci, dla tych małych dzieci.
8: Była rzeczywiście potrzeba, żeby utworzyć takie żłobki?
9: Do tej pory nie mieliśmy infrastruktury związanej ze żłobkami. Budowane były sale gimnastyczne, termomodernizowane były szkoły, różnego rodzaju inwestycje były drogowe, natomiast brakowało nam żłobków. Takie też były potrzeby i tak jak w kampanii wyborczej sprzed 2 lat obiecywałem, że będziemy się starać pozyskać pieniądze na żłobki, tak też zostało to wykonane. Jesteśmy na etapie już odbiorów. Do końca lipca powinno one być wykonane. I od września powinniśmy ruszyć ze żłobkami.
8: Jak dużo zainteresowanych? Była już taka deklaracja wstępna rodziców, kto będzie chciał posyłać dzieci, żeby zorientować się właśnie, jak duże zainteresowanie, ile się zgłosiło?
9: Jest zainteresowanie. Na razie była rekrutacja wstępna. Są jeszcze wolne miejsca, także na pewno będziemy przyjmować i wszystkich chętnych postaram się przyjąć.
8: Pytam o to zainteresowanie, dlatego że wiele gmin boryka się z takim problemem, że kilka lat temu powstawały żłobki, a później okazało się, że jednak więcej jest miejsc niż chętnych, bo z tą demografią najlepiej nie jest. Śledził pan te ostatnie lata demografię, jak u was to wygląda? Rzeczywiście, czy tych dzieciaków ubywa bardzo, czy jednak jest to wszystko na bezpiecznym poziomie?
9: Generalnie demografia oczywiście obniża się w skali kraju, niemniej my jesteśmy gminą pod tym względem chyba rozwojową, przybywa nowych mieszkańców, jest zapotrzebowanie na żłobek, na te żłobki było zapotrzebowanie. Myślę, że odpowiedź na to zapotrzebowanie powinna być docelowo w 100%.
8: Dla mieszkańców gminy Bochnia, a czy bierze pan pod uwagę, żeby ktoś spoza gminy także starał się o miejsce?
9: Jeżeli będą wolne miejsca, to jak najbardziej.
8: Nie ma obaw rzeczywiście, że w przyszłości będzie z tym kłopot, że tych dzieci będzie mniej?
9: No, nie wiadomo, jak będzie za 10 lat, za 20. Na dzień dzisiejszy myślę, że to, co mamy sprawdzone, zapotrzebowanie powinno być spełnione.
8: Ile łącznie żłobków na terenie gminy posiadacie?
9: Do tej pory żadnego. To są pierwsze.
8: To
9: będą pierwsze żłobki na terenie gminy Bochnia.
8: A ilu mieszkańców na terenie gminy Bochnia macie?
9: Ponad 20 tysięcy.
8: To zatrzymajmy się jeszcze przez chwilkę w Proszówkach, gdzie latem będzie można zagrać w tenisa, a zimą pojeździć na łyżwach. Nowa inwestycja przed wami.
9: No jeszcze nie w tym roku. Jeszcze nie w tym roku zagrać w tenisa, w to lato oczywiście. Natomiast pozyskaliśmy pieniądze 2 300 000 z Ministerstwa Sportu. W sumie to były 4 samorządy wtedy otrzymały te pieniądze, otrzymały takie dofinansowanie na tego typu zadania. Myśmy otrzymali największą kwotę. W ramach tego zadania powstanie bardzo nowoczesne lodowisko, które będzie funkcjonowało w zimie i na tym samym obiekcie, jak już nie będzie lodowiska w lecie, to będzie kort tenisowy, który spełniał będzie wymogi i zapotrzebowanie na tego typu zajęcia.
8: To będzie zupełnie nowy budynek, który dopiero będzie powstawać.
9: To będzie zupełnie nowy obiekt sportowy. Tamto lodowisko, które było wcześniej, ono już było dość mocno zużyte, bo lata miało już swoje, bardzo energochłonne było. To będzie bardzo nowoczesne lodowisko. Myślę, że będzie spełniało te wymogi i atrakcyjności, i zapotrzebowania na tego typu, w sumie, atrakcje tak naprawdę.
8: I dla młodszych, i dla starszych.
9: Dla wszystkich.
8: Jest już projekt, wiemy, jak to będzie wyglądać w szczegółach?
9: Znaczy, projekt już jest, my jesteśmy już po przetargu. Myślę, że do połowy sierpnia powinna być już podpisana. Jak będzie wszystko zgodnie, przejdzie tą całą procedurę poprzetargową. Do połowy sierpnia powinna podpisana umowa i w tym roku już powinno być otwarcie lodowiska, na które już serdecznie panią redaktor Radia Dobranowina zapraszam na otwarcie.
8: To teraz jeszcze powiedzmy coś więcej o samym tym miejscu. Czy będzie można wypożyczyć łyżwy? Jak będzie w ogóle wyglądać ten obiekt? Czego mieszkańcy, którzy będą z niego korzystać, mogą się spodziewać?
9: Znaczy, ciężko teraz opowiedzieć, jak będzie obiekt wyglądał. Na pewno będzie bardzo nowoczesnym obiektem. Oczywiście, tak jak do tej pory można było wypożyczyć pożyczać sprzęt, no, głównie łyżwy, ale też przyrządy typu te pigwinki, które pomagały małym dzieciom uczyć się jeździć. To wszystko funkcjonowanie będzie na tej samej zasadzie, natomiast na pewno będzie to obiekt bardzo, bardzo nowoczesny. Tak naprawdę będzie wizytówką chyba nie tylko gminy Bochnia, ale zaryzykuję stwierdzenia, że i powiatu bocheńskiego.
8: Będziecie przyciągać też mieszkańców okolicznych miejscowości?
9: No myślę, że będzie to poważna konkurencja dla lodowisk, które są w innych, w odległych miejscowościach. Myślę, że sama atrakcja takiego pięknego, nowoczesnego budynku, bo wizualizację, no, widziałem siłą rzeczy, więc na pewno to będzie to piękny i nowoczesny obiekt.
8: Tej zimy lodowisko, a w przyszłe lato...
9: A w lecie
8: lato...
9: już powinien być na wiosnę tak naprawdę, jak będą po roztopach, po jak przyjdzie już wiosna, będzie ciepło, na pewno już będzie można korzystać z kortu tenisowego.
8: To nie są jedyne inwestycje w gminie Bochnia, z których będą korzystać nie tylko młodzi mieszkańcy. W Cerekwi powstanie nowoczesne boisko ze sztuczną trawą i na te inwestycje gmina również pozyskała dofinansowanie.
9: Tak, pozyskaliśmy na tą inwestycję, na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale też jeszcze o tym nie mówiliśmy, bo to jest bardzo świeża sprawa. Pozyskaliśmy również z Urzędu Marszałkowskiego na drugie boisko. To było zadanie, które było łączone z Ministerstwem Sportu, Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. Pozyskaliśmy na drugie boisko tego typu właśnie ze sztuczną nawierzchnią. To będzie przy szkole podstawowej w Gałowie. Więc w tym roku tak naprawdę będą dwa boiska ze sztuczną trawą. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie, bo my już jakby mamy już listę do przodu miejscowości, w których będziemy aplikować o boiska ze sztuczną nawierzchnią. Jest takie zapotrzebowanie, jest takie zainteresowanie. Na pewno są to obiekty nowoczesne, na pewno są to obiekty bezpieczne. W tych miejscowościach, które mamy, w Bogucicach, w Ostrowie Szlacheckim, w Gorzkowie, w Damienicach, w Gierczycach już powstały te boiska. No, cały czas są obłożenia tych boisk, więc takie zapotrzebowanie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
8: Pan jako nauczyciel, który przed laty uczył w szkole także wychowania fizycznego, wie, jak bardzo potrzebna jest tego typu infrastruktura na terenie gminy. Dla młodych ludzi ten ruch rzeczywiście to istotna sprawa, a tego ruchu, no, patrząc na te statystyki, które się pojawiają, jeśli chodzi o otyłość młodych ludzi, no ciągle brakuje.
9: Wychodzimy dlatego też, ale to nie jest tylko dla młodych ludzi, dla dzieci, bo na tych boiskach starsi...
8: Ale młodzi przyprowadzą swoich rodziców.
9: Nawet przychodzą rodzice bez dzieci i grają.
8: Również świetnie się bawią. Gmina Bochnia stawia na ekologię. Wkrótce na drogi wyjadą elektryczne autobusy. Kiedy dokładnie będzie można nimi podróżować?
9: Tak naprawdę te autobusy już są na bazie naszego przedsiębiorstwa RPK.
8: Ile pojazdów łącznie?
9: Trzy pojazdy. Są to nowoczesne, elektryczne pojazdy. Myślę, że około końca lipca, początek sierpnia powinny już być obsługiwać mieszkańców.
8: Na jakich trasach? Proszę? Powiedzmy, na jakich trasach będą się przemieszczać?
9: No, teren gminy Bochnia, to jest teren gminy Bochnia. No oczywiście będą przejeżdżały się rzeczy przez miasto, bo nie da się ominąć miasta Bochni. Zresztą nie ma takiej potrzeby. Tak samo będą korzystają z naszej komunikacji mieszkańcy miasta Bochni. Także.
8: Będziecie poprawiać jakość powietrza?
9: No to na pewno. Oczywiście różne są głosy na temat pojazdów elektrycznych. Na pewno nie ucieknie się od elektromobilności, od nowoczesności, bo to jest jakaś forma nowoczesności. Staramy się być gminą nowoczesną, innowacyjną. W terenie tutaj jako gmina to jesteśmy chyba pierwsi, którzy będą mieli takie autobusy. Staramy się też wychodzić naprzeciw i wygodzie, nowoczesności, ale też ekologii. Od tego się po prostu nie ucieknie.
8: Na razie trzy pojazdy. Myśli pan, że w przyszłości więcej może być też potrzebnych?
9: Myślę, że tak, ale to muszą być dofinansowanie, bo my pozyskaliśmy, o ile pamiętam, 3 miliony 200 pozyskaliśmy.
8: A łączny koszt?
9: Około 5 milionów. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale ponad 5 milionów.
8: No tym,
9: to są autobusy, to są jeszcze stacje ładowania, fotowoltaika, więc to jest cała infrastruktura, która się naokoło tych autobusów jest.
8: czyli jeszcze w lipcu będzie można zauważyć.
9: Myślę, że tak. Na pewno będą to ekologiczne, na pewno będą wygodne, nowoczesne, ale też tak naprawdę ładne.
8: Radni przyznali panu wotum zaufania i absolutorium podczas sesji Rady Gminy. To zmotywuje do kolejnej pracy?
9: To na pewno jest jakaś satysfakcja. Zawsze powtarzałem, odkąd zostałem wójtem, podczas sesji, która była absolutoryjna, że to, owszem, formalnie jest to absolutorium dla mnie jako dla wójta. Formalnie tak to wygląda. Ale jest to tak naprawdę udzielenie takiego zaufania, takie podziękowanie za pracę, za współpracę między mną a radą, między radnymi, między mną a sołtysami, pracownicy urzędu tak samo przecież na to wszystko pracują. To jest cały mechanizm różnych organów, różnych ludzi, różnych instytucji, którzy na to wszystko pracują. Musi być współpraca między wójtem, mną a radnymi, bo nie ma innej możliwości. Musi być współpraca. Tak naprawdę wykonuje zadania, które rada swoimi uchwałami zleca wójtowi, zleca mnie, tak mówię, bez współpracy z radnymi, sołtysami i pracy urzędników, no nie byłoby możliwości wykonywania tych zadań, które wykonuję. Jest to tak naprawdę absolutorium dla wszystkich, którzy działają na rzecz mieszkańców.
8: I ta współpraca pomaga też, pozwala już planować kolejne inwestycje na kolejne lata. Jakie jeszcze inwestycje w planach macie z takich, które no, mieszkańcy na pewno odczują?
9: Znaczy się, oprócz takich rzeczy jak inwestycje drogowe czy inwestycje poprawiające funkcjonowanie straży pożarnych, czy inwestycje tak naprawdę nie tyle budowlane, kubatorowe, ale też inwestycje w kapitał ludzki, bo przecież tak naprawdę na przykład przedszkola, gdzie dla wydłużony czas pracy przedszkoli do pełnych 10 godzin w ciągu dnia, to jest tak samo inwestycja i w te dzieci, które są zaopiekowane przez profesjonalną kadrę, ale tak samo dla rodziców, którzy mogą spokojnie swoje dzieci oddać pod opiekę, jechać do pracy i po pracy odebrać dzieci z przedszkola, więc jest to tak samo, tak naprawdę jest to inwestycja w kapitał ludzki. Ale tak bym powiedział, że najważniejsza inwestycja, którą planujemy robić, będzie to inwestycja, która polegała na stacji wybudowanie od początku, od podstaw stacji poboru, stacji uzdatniania wody, która miałaby uniezależnić od zewnętrznych podmiotów, żebyśmy nie byli zależni od zewnętrznych dostawców. A wiadomo, że idą czasy takie, no, pogodowe, można powiedzieć.
8: Ta susza jednak do skwiera.
9: Jednak wcześniej czy później z tym się trzeba będzie zderzyć. Myślę, że wybudowanie takiej stacji poboru wody będzie zabezpieczy naszą gminę, naszych mieszkańców od problemów z tym związanych.
8: Panie wójcie, do tego tematu z pewnością jeszcze będziemy wracać na antenie naszego radia, natomiast chciałabym zapytać o to, co w najbliższy weekend będzie działo się właśnie w gminie Bochnia, bo będziecie świętować.
9: Będzie to 10. święto gminy Bochnia, można powiedzieć jubileuszowe. No, gwiazdy będą chyba znane i rozpoznawalne. W sobotę będzie Sławomir, a w niedzielę no, chyba historia polskiej muzyki rozrywkowej, albo ja bym powiedział nawet muzyka rozrywkowa, jaką jest Marela Rodowicz, bo to jest ikona polskiej muzyki rozrywkowej. Ale oprócz takich właśnie tego typu wydarzeń, jak właśnie koncerty tych gwiazd, no to będzie w sobotę na pewno będzie turniej sołectw, gdzie na 37 miejscowości na dzień dzisiejszy zgłosiło się 24, więc tak naprawdę jest to duża frekwencja. I to będzie, to tak naprawdę konkurencje między sołectwami, no to zawsze wzbudza emocje i na pewno będzie zacięta rywalizacja.

0: czas integracji wszystkich mieszkańców, a właśnie na święto gminy Bochnia jubileuszowe, 10. zapraszał wójt gminy Bochnia Marek Bzdek. Bardzo dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Egipt 3-2 i awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po pierwszych 70 minutach meczu bliżej awansu był Egipt, który prowadził 2-0. W końcówce jednak Argentyna się przebudziła. W ćwierćfinale Argentyńczycy zagrają ze Szwajcarią. To państwo jako ostatnie dołączyło do grona ćwierćfinalistów, pokonując Kolumbię. W regulaminowym czasie gry było po dogrywce 0-0, a spotkanie rozstrzygnęło się w rzutach karnych. Tę część meczu Szwajcarzy wygrali 4-3. Tym samym znamy już wszystkie drużyny, które wystąpią w ćwierćfinałach. O szczegółach Jan Pachlowski.
4: W Mistrzostwach Świata pozostało już tylko 8 najlepszych drużyn. W ćwierćfinałach zapowiadają się 4 fascynujące starcia, gdyż układ drabinki turniejowej odzwierciedla hierarchię światowego futbolu. Biorąc pod uwagę ranking FIFA, w ćwierćfinałach znalazły się Francja, która jest na pierwszym miejscu, Argentyna na drugim, Hiszpania trzecim, Anglia czwartym, Maroko szóstym, Belgia ósmym, Szwajcaria 14. oraz Norwegia w 19 miejscu. Rywalizacja 1/4 finału rozpocznie się w czwartek spotkaniem Francji z Marokiem. Dzień później Belgia zmierzy się z Hiszpanią, a w sobotę Anglia z Norwegią i w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Szwajcaria z Argentyną. Na te spotkania ceny biletów

0: Na rynku wtórnym rozpoczynają się od $1000. Tyle trzeba zapłacić za najtańszą wejściówkę na spotkanie Francuzów z Marokiem. Mecz Belgów z Hiszpanią jest o $200 droższy. Starcie Argentyny ze Szwajcarią to wydatek rzędu $1400. Anglii z Norwegią ponad $1700. Mowa tutaj o najtańszych dostępnych wejściówkach.
1: Tarnowskie drużyny piłki nożnej poznały pary pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu tarnowskiego podokręgu. B-klasowcy Błękitnych Tarnów podejmą występującą w A-klasie Pogorie Pogórska Wola. Beniaminek A-klasy rezerwy Tarnowi zmierzał się ze zdegradowaną z okręgówki Olszynką Łupinę. Rywalem B-klasowej Iskry Tarnów będą A-klasowe Zgłobice. Grające w klasie okręgowej rezerwy Unii Tarnów zagrają na wyjeździe z rezerwami LKS-u Szynwałt. To drużyna, która niedawno została zgłoszona do rozgrywek klasy. Spotkania pierwszej rundy zostaną rozegrane podczas weekendu 1-2 sierpnia. Zmiany w Sandecji Nowy Sącz. Po wygaśnięciu kontraktu Simon Ure nie zdecydował się przyjąć propozycji zespołu i przedłużenia umowy, tym samym opuszcza biało-czarnych. Od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Stali Mielec. 26-latek w rozgrywkach Betclic drugiej ligi zanotował 30 występów, zdobywając 7 bramek oraz 3 asysty. Swoją grą pomógł Sandecji w walce o awans oraz w dotarciu do finału baraży o Betclic pierwszą ligę. Tymczasem na kolejny sezon w drużynie Skilińskiego zostaje 33-letni pomocnik Bartłomiej Kasprzak. Małopolanin ponad 200 razy grał dla Sandecji, a w minionym sezonie 29 razy. Drużyna z Nowego Sącza będzie mieć też w zbliżającym się sezonie nowego zawodnika. To 21-letni lewy obrońca Łukasz Gerstenstein, który związał się z klubem 2-letnią umową z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Pochodzący z Dolnego Śląska Nowy Sączers ma doświadczenie w Ekstraklasie, drugiej lidze czy też Centralnej Lidze Juniorów. Łukasz Gerstenstein notował także występy w reprezentacjach Polski U18, 19, 20 oraz U21. MSK Limanowia szuka trenera asystenta do sztabu pierwszej drużyny. Liczy się chęć rozwoju w piłce nożnej, zdobywanie doświadczenia i pracowanie w sztabie pierwszego zespołu z ofertą odbycia stażu do końca rundy. Jest możliwość dołączenia do zespołu na stałe. Limanowia zaprasza zainteresowanych na swoją stronę internetową i media społecznościowe.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Cały czas mocno wieje, ten wiatr w porywach może dochodzić nawet do 30 km na godzinę. Najwięcej słońca w regionie tarnowskim, w dalszym ciągu pochmurno w Krynicy i w Zakopanem. Dziś w ciągu dnia temperatura będzie dochodziła do 20 stopni. Mamy teraz obecnie 17. Jutro również 20, a w nocy 12 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dziś my bez opadów, ale niestety kolejne dni zapowiadają nam się z przelotnymi opadami deszczu i te przelotne opady deszczu w czwartek, w piątek, również i w sobotę i niedzielę. 24 minuty nam zostało do godziny 9.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: 8.30 już nam minęła, a w kalendarzu dziś środa. A jak środa, to muzyczna biesiada i tą muzyczną biesiadę czas rozpocząć.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Idą, idą chłopcy, a teraz nie idą, ale my jadą chłopcy. Kwadrans nam został do godziny 9, czyli czas jeszcze raz wyjechać na ulicę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Ale zanim wejdziemy na ulicę regionu Tarnowskiego, zaglądnijmy na ulicę miasta europejskich. No bo tak, trwają wakacje, my wiemy o tym. I od poniedziałku mamy tutaj parę takich ciekawostek na temat poruszania się po krajach europejskich, my podaję. No i kolejna ciekawostka dla tych, którzy wybierają się na wycieczki zagraniczne. Bo tak, no powiem, że na europejskich drogach można spotkać różnego rodzaju rozwiązania. Dla miejscowych kierowców to po prostu naturalna rzecz, ale dla osób przyjezdnych no tutaj zagwozdka. Co to może oznaczać? No i taki przykład. Kolejny przykład to nietypowy sygnalizator z czerwonym krzyżem. Co to oznacza? Taki sygnalizator z czerwonym krzyżem? Otóż to symbol, który to dokładnie znak plus informuje kierowców skręcających na przykład w lewo, że ruch z naprzeciwka jest zatrzymany. No ale symbol ten nie nakazuje zatrzymania pojazdu, ani nie oznacza zakazu wjazdu na skrzyżowanie, a ostateczna ocena sytuacji i decyzja o wykonaniu manewru zawsze należy do kierującego. No tutaj to rozwiązanie ma na celu poprawę płynności ruchu. No i pytanie mnie tylko, czy spotkaliście się już z takim sygnalizatorem, z czerwonym symbolem przypominającym znak plus? Jeżeli nie, a będziecie za granicą, to pamiętajcie, że możecie coś takiego napotkać na naszych drogach, dlatego warto, przypominam jeszcze raz, warto sprawdzić przepisy dotyczące danego kraju, przepisy ruchu drogowego, żeby się później nie okazało, że nie wiemy, jak się poruszać, widząc na przykład taki sygnalizator. A propos poruszania się, to jeszcze raz przypominam, zmotoryzowanym, pamiętajcie, Zarząd Dróg w Bochni informuje, że w związku z trwającym remontem drogi od dziś 8 lipca do 10 lipca w miejscowości Kobylec zamknięcie obowiązuje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zwężenia jezdni na czas prowadzenia robót jest wyznaczony na objazd. No i kolejne utrudnienia, jeszcze tutaj kolejnym przypomnieniem dla zmotoryzowanych, to przenosimy się teraz do Szczucina. Czasowe wyłączenie z ruchu ulicy Mickiewicza i to czasowe wyłączenie od 7 lipca, czyli od wczoraj, do 20 lipca potrwa. To czasowe wyłączenie okresowo z ruchu w godzinach od 7 do godziny 17. No to teraz jeszcze ulica Tarnowa nam zostało bez zdarzeń drogowych. To już wzmożony mamy ruch na tych naszych ulicach. Na szczęście bez postoju, ale tych samochodów więcej. Gumniska, Dąbrowskiego, Konarskiego, Tuchowska. Na Tuchowskiej krótki postój do Konarskiego dojeżdżając. Też tych samochodów mamy więcej już na Klikowskiej, od Paderewskiego do Ronda Słackiego. Szkotnik, no i też na ulicę Szkotnik jadąc w kierunku Szujskiego też wzmożony ruch. Na szczęście nie stoimy płynnie. Płynnie na Kwiatkowskiego, również na ulicy Zbylitowskiej i podobna sytuacja na ulicy Koszyckiej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Kierowcy, uważajcie, wiatr w porywach do 30 km na godzinę w ciągu dnia, tak więc uważajcie na te mocne podmuchy wiatru. Bądźcie tutaj czujni, ostrożnie i powoli. 10 minut nam zostało do godziny 9, wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Ta muzyka biesiadna do godziny 12.

Gdybym miał gitarę, to bym na nim grał. A gdybym zdał egzamin maturalny, to bym... No właśnie. No i maturzyści wreszcie będą mogli sobie odpocząć. Wreszcie mogą powiedzieć, mam wakacje. Od 8.30 tegoroczni maturzyści już mogą poznać wyniki egzaminu dojrzałości. Mogą to wszystko sprawdzić online. Dziś również mogą odbierać świadectwa maturalne. Ja tylko przypomnę, że do matury przystąpiło w maju ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych, szkół drugiego stopnia. No i tutaj musieli zdać obowiązkowo no i przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. To był język polski, matematyka, język obcy, nowożytny oraz dwóch ustnych z polskiego i języka obcego. Tak więc, no, maturzyści, jeżeli tego nie zrobiliście, chociaż wydaje mi się, że tam już od wczesnych godzin porannych każdy maturzysta wie, że od dobrych 25 minut można już sprawdzić wyniki tegorocznej matury. My też będziemy to sprawdzać na antenie Radia Ardent Małopolska, jak poszło maturzystom. Wiadomości przypominam punktualnie o 9:00, za 4 minuty. Do tego czasu jeszcze kapela Festa.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
4: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
3: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
5: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. Trzy dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Filox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Strona społeczna oburzona nieobecnością minister zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego.
8: Że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek.
7: Muzyka Jana Kiepury znów rozbrzmi w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko szykuje się na wakacyjny festiwal kiepurowski.
9: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować.
7: Ceny owoców na tarnowskich targach idą w górę, ale klientów nie brakuje.
10: No i różnica w jakości. Mam panią zaufaną, od której wiem, co kupuję.
7: Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Strona społeczna jest oburzona nieobecnością minister zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Choć miało się ono odbyć z jej udziałem, ostatecznie Jolanta Sobierańska-Grenda odwołała swoją obecność. Strona społeczna liczyła na rozmowę m.in. o planowanych przez rząd reformach systemu. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, uważa to zachowanie za lekceważące.
8: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakim powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
7: Minister zdrowia zaproponowała spotkanie z zespołem 16 lipca, na to nie zgodziła się strona społeczna. To była kurtuazyjna rozmowa o sprawach bieżących, mówi prezydent Karol Nawrocki o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Zełańskim. Prezydenci Polski i Ukrainy mieli okazję do rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki wyjaśnił, że spór, który powstał w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek imienia bohaterów UPA, nie może rzutować na bilateralne stosunki.
11: Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
7: W związku z decyzją Wołodymyra Zełańskiego Karol Nawrocki odebrał mu najwyższe polskie odznaczenie, czyli Order Orła Białego.
12: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Maturzyści poznają od rana wyniki egzaminu dojrzałości. Od 8.30 mogą sprawdzać online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. Joanna Stankiewicz.
13: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
13: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej.
7: Muzyka Jana Kiepury znów rozbrzmi w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko szykuje się na wydarzenie, które co roku przyciąga melomanów z całej Polski i z zagranicy. 59. Festiwal Kiepurowski odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Partnerem krynickiego festiwalu jest Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Dyrektor Łukasz Gaj, który jest również tenorem, podczas ceremonii otwarcia festiwalu wciela się w postać Jana Kiepury. Na antenie RDN mówił, że Kiepura jest ogromną inspiracją dla każdego tenora.
9: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
15: Jan Kiepura jest wpisany w życie każdego polskiego tenora od samego początku jego istnienia. Nie znam tenora, który by zaczynał swoją drogę artystyczną, polskiego tenora i nie inspirował się Janem Kiepurą. Jan Kiepura, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w latach 20., w latach 30. to był król tenorów. Mówi się o tym, że trzej tenorzy, Pavarotti, Domingo i Carreras, wyprowadzili operę na stadiony. To nieprawda. Tą operę na stadiony wyprowadził już Jan Kiepura, śpiewał na dachach samochodów, na balkonach, na deptakach, dla szerokiej publiczności i to on pierwszy wyprowadził tą operę na zewnątrz.
7: Tegoroczna edycja festiwalu imienia Jana Kiepury obejmie 30 wydarzeń, 4 muzyczne spotkania każdego dnia, poranki dla najmłodszych w Krynickim Amfiteatrze, spotkania z gwiazdami, kameralne koncerty popołudniowe w Amfiteatrze oraz wieczorne spektakle, gale i koncerty w Pijalni Głównej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RDN. Choć ceny owoców w tym roku nie zachęcają klientów, nie brakuje. Na Tarnowskim Burku mieszkańcy szukają czereśni, truskawek, ale i ogórków czy fasolki szparagowej. Tarnowianie, z którymi rozmawiała reporterka RDN Małopolska, przyznają, że wolą kupować owoce i warzywa od lokalnych rolników niż w supermarketach.
16: Ja tylko na targu kupuję.
10: No i różnica w jakości. Mam panią zaufaną, od której wiem, co kupuję, bo od lokalnych tutaj dostawców, więc polskie.
17: Teraz kupiłem to, wydaje mi się, że świeższe są. Urywane z drzewa i lepsze, takie soczyste są bardziej. No wolę takie na targu kupić.
16: Wolę trochę więcej zapłacić niż w marketach kupować.
7: A w tym sezonie jest nieco drożej. Jak mówią sprzedawcy z Tarnowskiego Burku, na ceny owoców duży wpływ miała w tym roku pogoda, która zniszczyła dużą część upraw.
18: Na czereśnie, na truskawkę, w ogóle na owoce, bo przypaliło je na drzewach, a później przyszedł chłód i deszcz i spadły. Czereśnia jest droga, bo nie ma, bo pomarzła. Dużo pomarzło. No wszystko jest drogie. Truskawka już się kończy, nie ma. Też droga. Poza tym to wszystko drogie. No czarnej porzeczki prawie w ogóle nie ma. Też przez pogodę. Upał i deszcze. I to upał zrobił swoje, że tak zwanie smażył je na drzewach. I spadły same. Nie było po co zbierać nawet.
7: Za czereśnie zapłacimy dziś na Tarnowskim Targu w zależności od gatunku od 13 do 25 zł. Za borówkę amerykańską od 15 do 30 zł, a za leśną około 70 zł za kilogram. Truskawki można spotkać już tylko w niektórych stoiskach, kosztują około 20 zł.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Oj, zrobiło nam się smacznie na koniec wiadomości. Truskawki, czereśnie. No tylko, żeby te ceny troszeczkę inne były. Prognoza pogody. Trochę słońca, trochę chmur i do tego ten wiatr, który w porywach nawet do 30 km na godzinę. To prognoza na dziś. Bez opadów deszcz, ale niestety jutro znów może nam popadać i pojutrze, sobota, niedziela, lekkie opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj 20 stopni. Mamy 17 teraz.
0: CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos tego wiatru, który w ciągu dnia będzie nam troszeczkę dokuczał, jak wspominałem, do 30 km na godzinę, to muzycznie też o tym wietrze. Teraz 8,5 minuty po godzinie 9:00 zespół Baciary.

Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: To zespół Akcent, Inne Życie, to są na chwilę, przypominam, muzyka biesiadna, proszę bardzo, czas odlicza, zegar odlicza. Mówiliśmy w wiadomościach, że od godziny 8.30 już maturzyści mogą online sprawdzać wyniki tegorocznych matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie podała wyniki matur w Polsce. Jak wygląda matura tegoroczna? Otóż maturę zdało 81,1% wszystkich tegorocznych absolwentów. Tak właśnie wynika z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 12,3% abiturientów ma prawo do poprawki w sierpniu, a 6,6% osób egzaminu dojrzałości nie zdało. To Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przypomnę, od 8.30 online można już sprawdzać wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości, a także w szkołach można odbierać już świadectwa maturalne. 17 minut po 9.00 wracamy do naszej muzyki biesiadnej, która potrwa do godziny 12.00. Teraz Mariusz Kalaga i Jedna z gwiazd.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

to zespół Transi ze mną, bądź 25 minut, mamy po godzinie 9. No i mogę powiedzieć, wylądowaliśmy. A dokładnie tak powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola po historycznym głosowaniu nad nowymi prawami pasażerów linii lotniczych. I to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy będą latać, a wiemy, że lubimy latać, a lubimy... Nie każdy lubi latać. Są tacy, którzy się boją latać, no ale mimo wszystko są takie miejsca, no, gdzie tylko tym samolotem się dostaniemy. Europosłowie poparli przepisy, które mają ułatwić uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot, zagwarantować bezpłatne miejsce dla dzieci obok opiekunów oraz zapewnić możliwość wniesienia na pokład bagażu podręcznego bez dodatkowych opłat. I to są dobre informacje, bardzo dobre informacje. Tak więc nowa umowa dotycząca praw pasażerów lotniczych została przegłosowana zdecydowaną większością w Parlamencie Europejskim. No i teraz tylko czekamy, kiedy wejdzie w życie. No mam nadzieję, że jak najszybciej. No i tutaj będziemy mogli zmienić, a dokładnie zostaną zmienione i będzie aktualizacja unijnych przepisów, które obowiązują od 2004 roku, które chronią m.in. podróżnych w przypadku opóźnienia, odwołanych lotów czy odmów wejścia na pokład. No to tyle na temat tego poruszania się i do tego tematu wydaje mi się jeszcze wrócimy, jeszcze ten temat będziemy poruszać, za chwilę wiadomości ekonomiczne, a po ekonomii przeniesiemy się do Czchowa, moi kochani. Warto wybrać się do Czchowa, jest taki festiwal, który przyciąga, przyciąga turystów nie tylko tutaj z naszego kraju, ale można powiedzieć, że z całej Europy. Co to za festiwal? O tym po 9.30.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
8: Spłacające kredyty mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma dziś stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak przypomniał, że jeszcze niedawno prawdopodobna była podwyżka stóp.
9: Rok temu dawaliśmy propozycje, jakie powinny być wprowadzone do zmian w ochronie zdrowia.
8: Wysokość stóp wpływa m.in. na wysokość rat kredytów w złotych. Są jednak osoby, które nie śledzą aktualnej wysokości stóp procentowych. Decyzję w sprawie stóp poznamy po południu. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Maksymalna stawka za godzinę, umowy o pracę zamiast kontraktów i limity czasu pracy lekarzy to część pomysłów, które strona społeczna proponuje rządowi, by naprawić system ochrony zdrowia. Dzisiaj minister zdrowia ma po południu przedstawić plany resortu w tej sprawie. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok uważa, że rząd mógłby skorzystać z pomysłów przedstawionych przez medyków jeszcze w ubiegłym roku.
9: Rok temu dawaliśmy propozycje, jakie powinny być wprowadzone do zmian w ochronie zdrowia, przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
8: Z kolei przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebulek-Kubat opowiada się za jasnym ograniczeniem czasu pracy medyków. Resort swoje plany przedstawi po południu. Będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin miesięcznie. Państwowa Inspekcja Pracy może zmusić pracodawcę do przekształcenia umowy śmieciowej na umowę o pracę. Dziś wchodzi w życie reforma, która daje inspekcji takie uprawnienia. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział, że nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
10: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
8: Janusz Krasoń wyjaśnił, że nowe uprawnienia pozwolą walczyć o prawa pracowników świadczących pracę dla jednego pracodawcy, którzy zostali zmuszeni do założenia własnej działalności gospodarczej. Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Tarnowianie będą mogli tankować taniej jeszcze w tym miesiącu. Miejska stacja paliw jest już gotowa, jej zbiorniki czekają na zalanie paliwem. Jak mówi prezes MPK Tarnów Robert Pacana, stacja M-Petrol powinna ruszyć przed końcem lipca.
11: W tym momencie całą infrastrukturę potrzebną do tego, aby uruchomić stację,

0: Mamy już zainstalowaną. Mamy dwa nowe dystrybutory, zarówno na benzynę bezołowiową, jak i na olej napędowy. Mamy zainstalowany również terminal płatniczy wraz z oprogramowaniem. No, czekamy w tym momencie na koncesję, tak aby móc zalać zbiorniki i uruchomić stację na nowo.
1: W czasie wcześniejszej działalności stacji oferowane paliwo było od kilku do kilkunastu groszy tańsze niż u konkurencji. Aktualnie na cenę ma wpłynąć również dodatkowe ograniczenie kosztów własnych.
0: No, oczywiście każda stacja ponosi też określone koszty. My staramy się te koszty minimalizować tak bardzo, jak tylko możemy. Dlatego też postanowiliśmy, że ta stacja będzie w pełni autonomiczna, czyli będzie można płacić tutaj bez konieczności uiszczania tej opłaty w okienku czy też w sklepiku. Taka możliwość też będzie. Oczywiście na pewno na początku, ale będzie to w określonych godzinach, od godziny 7 do 15. To powoduje, że te koszty, które będziemy generować, no będą niższe niż to było do tej pory, a dzięki temu też będziemy chcieli, aby na swojej marży tutaj maksymalnie zejść tyle, ile możemy, żeby faktycznie to paliwo było tańsze niż u konkurencji.
1: Z tankowania przy wykorzystaniu płatności samoobsługowej będzie można korzystać całodobowo. Płacić będzie można w ten sposób zarówno kartą, jak i gotówką.
2: To były wiadomości ekonomiczne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Częściowe zachmurzenie w ciągu dnia, no i niestety znów się wdzierają do nas tutaj chmury, do naszego kraju, tym razem od północnego wschodu. No i wygląda na to, że ta pogoda będzie nam się zmieniać. Dziś bez opadów, ale już jutro synoptycy nam zapowiadają przelotne opady deszczu. Maksymalnie w ciągu dnia to 20 stopni, mamy teraz 17. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Reklama.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 20 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Czas przeniesiemy teraz o poranku do Czchowa. Przed nami wyjątkowe muzyczne wydarzenie. 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie. Festiwal, który od lat przyciąga miłośników jazzu i niepowtarzalnej atmosfery koncertowych spotkań. Doskonała okazja, by porozmawiać nie tylko o samym programie tegorocznej edycji, ale też o idei tego wydarzenia, jego historii i o tym, jak wygląda organizacja festiwalu. Festiwalu od kulis, a porozmawiamy m.in. z burmistrzem Czchowa Krzysztofem Szotem, Elżbietą Ogiela, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Romanem Bartnickim, dyrektorem festiwalu. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
2: Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Porozmawiamy o tym, co czeka publiczność w tym roku, jakie emocje towarzyszą przygotowaniom i co sprawia, że Baszta Jazz Festival od tylu lat zajmuje ważne miejsce na muzycznej mapie regionu, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to tutaj mamy pytanie do dyrektora festiwalu, do pana Romana Bartnickiego. Panie Romanie, no przypomnijmy, dlaczego Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura?
3: Baszta Jazz Festival to dziecko Jacka Mazura, który pochodził z Czchowa, swoje długie lata, swoje dzieciństwo spędził w Czchowie i zawsze powracał myślami nie tylko do Czchowa, ale do tego, żeby w Czchowie zorganizować festiwal jazzowy, który ma charakter jazzu tradycyjnego. A że w Czchowie i Czchów jest kojarzony z tą piękną basztą, którą przejeżdżając przez Czchów każdy zauważy, więc nadano nazwę temu festiwalowi Baszta Jazz Festival. Jacek oczywiście był świetnym muzykiem, grającym w jednym z lepszych zespołów jazzowych w Polsce, w orkiestrze Jazz Band Ball Orchestra, i z jego pomysłu i z jego idei powstał w Czchowie festiwal, którego w tym roku mamy 27. edycję.
1: No właśnie, i tutaj muszę zapytać pana Romana, bo pan mówił o tym jazzie tradycyjnym. Czy przez te wszystkie lata zmieniała się jakość tutaj, jakość ten festiwal? Bardziej on szedł w stronę tego jazzu tradycyjnego, czy jazzu nowoczesnego? Jak to wyglądało przez te lata?
3: Tradycją tego festiwalu jest jazz tradycyjny, jazz dixielandowy, jazz Nowego Orleanu. Chociaż wprowadzamy trochę nowsze elementy tego jazzu, ale nie jazzu nowoczesnego. Mhm. Wypracowaliśmy też sobie swoją publikę, która przyjeżdżając do Czchowa oczekuje, że ten festiwal zachowa charakter muzyki, którą wprowadził Jacek Mazur, bo oni też jako Jazz Band Ball grali tą muzykę i sprowadzał też przy organizacji tego festiwalu zespoły, które miały charakter właśnie dixielandowy, pasujący do festiwalu. Ludzie się przyzwyczajają też do muzyki.
1: Czy ten charakter, o którym pan mówi, to jest taki znak rozpoznawczy na tle innych festiwali jazzowych?
3: Znaczy, festiwali dixielandowych w Polsce jest kilka, ale przez lata, które już tyle trwa ten festiwal, Baszta Jazz Festival w Czchowie zapisał się dużymi literami w historii tej muzyki w Polsce i festiwali, i myślę, że pozostaniemy przy tym charakterze i przy tym stylu dixielandowo-swingowym, no bo już troszeczkę się zmienia też, są zapotrzebowania inne, przy tym charakterze tego festiwalu.
1: Muzyka się nie zmienia, ale my się zmieniamy troszeczkę. 27. festiwal. Co według was, państwa organizatorów, jest dziś najważniejszą misją Baszta Jazz Festival?
4: Misją, drodzy Państwo, jak można nazwać misją? Należy zwrócić uwagę, że Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura przez wiele portali internetowych jest uważany za jeden z najważniejszych bastionów muzyki dixielandowej i tradycyjnej w Polsce. Nie zapominajmy też o przepięknym klimacie, jaki mamy w Czchowie, i misją nawet, można powiedzieć, jest to, żeby te osoby, które kochają tą muzykę, żeby zakochały się w Czchowie. Żeby pokazać Dolinę Dunajca, pokazać piękne wzgórze zamkowe z naszą basztą, pokazać nasz piękny rynek otoczony zielenią i ten klimat tych mieszkańców. Można się w nas zakochać. I właśnie taką misją jest to, co kiedyś powiedział jeden mieszkaniec, który tak niedawno się do nas sprowadził, że przyjeżdżając na Baszta Jazz Festival, uczestnicząc w tym wydarzeniu, tak w Czchowie się zakochał, że kupił tu działkę, wybudował dom. To jest nasza misja, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, jak mamy pięknie w naszej gminie, przez takie wydarzenia, żeby się zakochali w Czchowie.
1: Czyli możemy powiedzieć, że Baszta Jazz Festival przyciąga nie tylko tą publiczność lokalną, ale też i tą publiczność przyjezdną, która jak raz przyjedzie, to już po prostu pozostanie.
5: Zgadza się. Mamy coś w sobie takiego, że chce się tutaj wracać. Poza tym tutaj mogą wypoczywać odpoczywać od tego całego zgiełku. Człów jest idealnym miejscem, a jeszcze ta muzyka jest po prostu tak cudowna, że chce się tutaj wracać. I dlatego też my dla samej publiczności się zmieniamy i nasz merytoryczny program też się zmienia.
1: Czyli da się zaskoczyć jeszcze po 27 edycjach, zaskoczyć publiczność?
5: Myślę, że zawsze da się zaskoczyć i mamy w tej edycji też niespodzianki, ale ich nie zdradzimy teraz.
1: No to dobrze, to taki rąbek tajemnicy musimy zdradzić, bo to trzy dni wyjątkowego spotkania z muzyką jazzową. Wszystko zaczyna się 10 lipca, to już jest piątek, dosłownie za parę dni, później 11, 12 lipca. Jak to wszystko będzie wyglądało? Jak będzie wyglądała 27 edycja Baszta Jazz Festival?
3: Zaproszonych jest 7 zespołów, 2 zespoły w piątek, 4 zespoły w sobotę i na zakończenie zespół, który tą muzyką właśnie dixielandową, nowolańską pożegna się z publicznością, a publiczność pożegna się z Czchowem i z nadzieją, że pokochali znowu Czchów i znowu przyjadą do Czchowa. Więc w piątek zaczyna gospodarz, czyli zespół RB Dixie 5 i taką niespodzianką, powiedziałbym, piątkowego wieczoru, a może nawet i festiwalu, będzie koncert wnuczki Jana Kiepury. Jan Kiepura oczywiście wszyscy znamy, świetny polski wokalista, aktor, który zrobił światową sławę i jego wnuczka poszła w jego ślady, robi też karierę, ale śpiewa muzykę jazzową, muzykę bardzo przyjemną, oprócz tego jest ładną kobietą. Mam nadzieję, że ten wieczór w Oranżerii w Czchowie będzie pięknym rozpoczęciem tego festiwalu.
1: To piątek, godzina 20. Kolejne dni to sobota i niedziela. Jak one będą wyglądały dla wszystkich fanów?
3: Na sobotę zaprosiliśmy. W sobotę chcemy otworzyć takim mocnym uderzeniem, czyli Big Bandem. To jest Big Band warszawski pod tytułem Big Band Jazz Combo Volta. Około 20 osób na scenie. Wokalista, wokalistka, standardy big bandowe, mieszczące się jak gdyby w konwencji tego festiwalu. Następnie wystąpi zespół dixielandowy, którego szefem jest kobieta. Kobieta, która gra na puzonie, jest wokalistką.
1: Tutaj tak pan zaznacza, że szefem jest kobieta, rzadko się to zdarza?
3: Bardzo rzadko się zdarza w zespołach dixielandowych, żeby właśnie szefem była kobieta, grająca zresztą na puzonie, takim trochę nietypowym instrumencie dla kobiety, no bo kobieta to fortepian, skrzypeczki, jakiś wokal, ale na puzonie, śpiewająca bardzo fajny repertuar dixielandowy. No i gwiazdą drugiego dnia będzie Krzysztof Kiliański, znana osobowość w muzyce polskiej, ale będzie w programie Swing Time, będzie śpiewał przeboje swingowe takich wielkich artystów jak Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bing Crosby, cała plejada utworów tych i wielu innych jeszcze ludzi, którzy w swoim muzycznym życiu zaistnieli na świecie.
1: Tutaj dobra okazja, żeby się wsłuchać szczególnie w twórczość Louisa Armstronga, bo dosłownie parę dni temu obchodziliśmy okrągłą rocznicę śmierci tego wyjątkowego artysty, amerykańskiego trębacza i wokalistę jazzowego, Louisa Armstronga.
3: Louis Armstrong to jest w ogóle nasz guru, który urodził się w Nowym Orleanie, czyli w mieście, gdzie swoją wielką historię dixielandową i jazzową rozpoczęli muzycy i ta muzyka z biegiem lat, z czasem opanowała cały świat. To jest muzyka, którą się gra na całym świecie. Ta muzyka i te standardy Louisa, między innymi Louisa Armstronga, to są właśnie standardy, które opanowały i dzisiaj na tych festiwalach dixielandowych i nie tylko. Bardzo często słychać właśnie kompozycje, wykonania, nawet są ludzie, którzy starają się naśladować wokalnie Louisa Armstronga, chociaż uważam, jest to nie do podrobienia, ale wiele utworów Louisa Armstronga nadal jest jak gdyby wiodącą melodią tych festiwali.
1: Panie Rowanie, udało się przenieść klimat nowoorleański do Czchowa?
3: Nowoorleański klimat będzie w Czchowie również, ponieważ będziemy organizować paradę nowoorleańską wokół rynku w Czchowie. Jest to zawsze taka atrakcja, ponieważ jest to taki bezpośredni kontakt z publicznością. Przypomina mi tak trochę to takie parady pierwszomajowe, te powody pierwszomajowe.
1: No bo tutaj muzycy wychodzą do słuchacza, tak, a nie słuchacz przychodzi.
3: Dokładnie tak, nigdy nie wiemy, ilu nas będzie muzyków. Oczywiście ja zapraszam tych, którzy mają jeszcze trochę siły i chcą wziąć udział, bo to jest taka atrakcja, żeby wziąć udział w tej paradzie.
1: Dużo osób w takiej paradzie uczestniczy?
3: Ludzie maszerują z nami, jest to taki trochę kontakt z ludźmi, ale nie tylko, którzy stoją na ulicy, podziwiają, ale ci, którzy są na nim, oni są poprzebierani, oni są weseli, oni są zadowoleni z tego, że mogą brać osobiście udział w tym festiwalu, bo to jest właśnie udział w tym festiwalu.
1: Jak duża grupa liczymy podczas tej parady? To z roku na rok jest coraz więcej tych osób na tej paradzie?
3: Ja uważam, że to trudno policzyć, my tego nie liczymy, ale jest spora spora grupa ludzi, którzy przyjeżdżają do Tchowa właśnie dlatego, żeby wziąć udział właśnie w tej paradzie. Jest należy to taka też, dodatkowa atrakcja.
4: Należy też zwrócić uwagę, że oczywiście pogoda jest zamówiona na ten dzień, więc parada będzie pod słoneczkiem. Oczywiście tutaj było wspomniane o różnego rodzaju strojach, kapeluszach. Jest możliwość nabyć takie rzeczy. Ta parada jest bardzo rozchwytywana i ludzie chcą w niej uczestniczyć, także zapraszamy serdecznie.
1: Panie dyrektor, panie burmistrzu, łatwo da się połączyć ten lokalny charakter z taką imprezą o tym charakterze ponadlokalnym?
5: Jak najbardziej, bo trzeba zauważyć, że województwo małopolskie wspiera naszą inicjatywę, otrzymując oczywiście od województwa małopolskiego dofinansowanie w ramach mecenatu Małopolski, doceniają właśnie tą perełkę na południu województwa małopolskiego i my też bardzo się cieszymy, że mamy takich fantastycznych osób, ale jeszcze wracając do parady, jak najbardziej ten charakter regionalny łączy się z tymi wszystkimi osobami, bo parada to przede wszystkim muzycy, ale ta publiczność, która cała, czyli wszystkie osoby będące na festiwalu włączają się w korowód i idą. A co do kapeluszy, to warto wspomnieć, że Teresa Chorzymek zapoczątkowała coś takiego, że sama wypożyczała swoje kapelusze wszystkim uczestnikom, a teraz już przychodzą ci uczestnicy na festiwal w kapeluszach i oczywiście ta parada jest piękna, kolorowa, a w tym roku mamy niespodziankę, ale o niej nie powiemy, bo trzeba przyjechać do Tchowa.
1: No trzeba po prostu być na paradzie i zobaczyć to wszystko na żywo, bo czym by była niespodzianka, gdybyśmy o niej powiedzieli wprost. Ale ten jazz, Baszta Jazz Festival, drugi dzień Baszta Jazz Festival nie kończy się przecież na paradzie orleańskiej, on trwa dalej. I kolejne punkty programu to kolejne spotkanie, to godzina 19.45, tym razem z kim?
3: Anna Nowik, to jest zespół właśnie, który prowadzi kobieta, puzonistka. Następnie występuje Krzysztof Kiliański ze swoim programem Swing Time. I zakończymy ten festiwal zespołem Happy Jazz, który pochodzi ze Słowacji, z Bratysławy. Byli już wiele lat temu w Tchowie, podobają się i dlatego zostali zaproszeni w tym roku na festiwal. A niedziela jest zakończeniem, jest to ostatnim dniem na festiwalu i tam o godzinie 16 zakończenie z zespołem Dixlandowym, zaprzyjaźnionym też z niedalekiego Brzozowa, Ziggy Jazz Band.
5: I spotykamy się na rynku właśnie przed 16 po to, żeby tam trochę pomuzykować, ale też przejść w takie kultowe miejsce w naszym Tchowie, do kina Baszta w Tchowie. Dlaczego? Dlaczego nie na zamku? A dlatego nie na zamku, bo czeka nas już tuż za kilka dni remont wieży i myślę, że w 2028 roku będzie tam fantastyczny koncert naszego festiwalu, a Kino Baszta też czeka przemiana, bo będziemy rozpoczynać remont, dlatego tak ważne jest to, aby być w Tchowie, zobaczyć nasze przepiękne miejsca, a przede wszystkim uczestniczyć w tych fantastycznych koncertach.
1: Bardzo Państwa, 27. edycja festiwalu i tak się zastanawiam, czy są jeszcze jacyś artyści, których od lat chcielibyście zaprosić, ale jeszcze się nie udało, może już zaprosiliście wszystkich artystów, którzy powinni się znaleźć na festiwalu i być na tym festiwalu.
5: Ja powiem przed dyrektorem artystycznym, że tak, są, mamy marzenia, nie zdradzamy ich, bo chcemy się ciągle rozwijać, ale to wszystko będzie też uzależnione od środków finansowych, dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają.
1: To dobrze, pozostańmy przy tych marzeniach. To wiemy, że te marzenia kolejni artyści, wyjątkowi artyści. A są jeszcze jakieś inne marzenia a propos festiwalu?
3: Marzenie jest, aby festiwal trwał jak najdłużej, bo Tchów jest kojarzony z festiwalem jazzowym, a jazz dixlandowy, tradycyjny jest kojarzony z Tchowem. I myślę, że połączenie Tchowa z jazzem zapisało się tak mocno w Polsce, że jak mówi się Tchów, gdzieś w Polsce, to mówią, a macie czas festiwal jazzowy. A jak mówimy o jazzie tradycyjnym, o festiwalu, to mówią, a bo jeszcze jest festiwal człowiek. Także ja myślę, że jest to piękne połączenie. Oprócz tego 27. edycja zobowiązuje, jednak 27 festiwali, które odbyły się pod dyrekcją Jacka Mazura, którego niestety no, już nie ma wśród nas. Będziemy kontynuować w miarę możliwości i jeżeli pan burmistrz i pani dyrektor będą przyjaźni i chętni do organizacji, to mam nadzieję, że będziemy organizować, będziemy sprowadzać różne gwiazdy w miarę możliwości. Nie wszystkie gwiazdy też mają czas i ochotę na czchów, także to jest zawsze taki problem.
1: No dobrze, ale jak tak w jednym zdaniu zachęcić te osoby, które jeszcze nigdy nie były na Baszta Jazz Festival, to co by pan powiedział? Tak w jednym zdaniu, panie burmistrzu.
4: Baszta Jazz Festival to nie tylko i wyłącznie muzyka jazzowa, ponieważ muzyki jazzowej słuchają określona liczba ludzi. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że na przykład nie lubią tej muzyki, ale to nie chodzi o samą muzykę, to chodzi o sam klimat, o to, że mamy atrakcje dla dzieciaków, można przyjść całymi rodzinami, można spotkać się w przepięknej scenerii, można odpocząć, można naładować baterie, można zobaczyć, poczuć, zakochać się w Czchowie, i można zobaczyć, jaką marką staje się nasza gmina, jaką marką staje się ten festiwal. Nie tylko mówimy o jazzie, mówimy o tym klimacie, dlatego warto.
1: Panie burmistrzu, wrócę do tego, co pan mówił, że nie lubić. No, wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, że czegoś nie lubimy, jeżeli czegoś nie spróbowaliśmy. To przynajmniej raz przyjedźmy na Baszta Jazz Festival, posłuchajmy, bądźmy na tym festiwalu, wczujmy się w ten klimat i wtedy możemy powiedzieć, czy ta muzyka do nas dotarła, czy po prostu nie, czy my ją czujemy.
3: Mamy wielu słuchaczy, którzy przyjeżdżają do nas z Warszawy, ze Śląska, z Częstochowy, z Krakowa, są co roku i przyjeżdżają i wyjeżdżają z Czchowa, rezerwują już swoje miejsca hotelowe, żeby w następnym roku znowu być w Czchowie. Także no, mam nadzieję, że będziemy organizować, będziemy
1: goście z zagranicy
3: zapraszać.
1: Też przyjeżdżają? Goście z zagranicy?
3: Zagraniczni ludzie też przyjeżdżają, są bardzo często mieszkający w Niemczech na przykład, zaprzyjaźnieni. To są Polacy, którzy mieszkają za granicą, ale co roku przy okazji odwiedzin rodziny, a może z okazji festiwalu przyjeżdżają do Polski, spotykają się z nami. Jest to piękna impreza, jest to piękne spotkanie z tą przyrodą, z jazzem, z ludźmi. Posiedzenie przy kawie, zjedzenie obiadu w dobrej restauracji i tak dalej, i tak dalej. To jest uczta po prostu. To jest uczta, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.
5: Ale przede wszystkim to jest uczta dla publiczności, bo to, że jest festiwal, to jest wasza, szanowni państwo, zasługa. I trzeba być w Czchowie, bo wy jesteście fantastyczni, życzliwi i dla nas bardzo przyjaźni, a to, co się tutaj wydarza, jest bardzo piękne. Serdecznie zapraszamy.
1: Panie burmistrzu, wiem, że pan burmistrz chciał zaprosić na dodatkowo jeszcze na Dni Czchowa, to dosłownie w kilku sekundach my Dni Czchowa, zaraz po Baszta Jazz Festival.
4: Drodzy państwo, lipiec jest u nas z miesiącem, którym można rzeczywiście się rozerwać, można się pobawić, można zapomnieć o codziennych troskach, dlatego Baszta Jazz Festival ten weekend, kolejny weekend, czyli 24, 25, 26, za dwa tygodnie po jazzie mamy Dni Czchowa, zapraszamy wszystkich serdecznie, nie może państwa zabraknąć.
1: A na te wyjątkowe dni, czyli 10, 11, 12 lipca, przypominamy, od piątku do niedzieli, 27 Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura, zapraszał burmistrz Czchowa Krzysztof Szodel, Elżbieta Ogiela, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Roman Bartnicki, dyrektor festiwalu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
5: Do zobaczenia.
0: To była audycja sponsorowana.

0: Region jest nasz.
1: Konsolidacji nie będzie. Pracownicy Mieleckiego Szpitala odetchnęli z ulgą.
2: Bardzo się cieszymy, że nie będziemy przechodzić pod Rzeszów.
1: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Za chwilę sprawdzimy nastroje tarnowskich absolwentów.
3: Dobrze poszło, dobrze zdane, wyniki dobre, więc będzie okej.
1: Tachografy będą mierzyć czas lekarzom. Za chwilę o pomysłach na uzdrowienie służby zdrowia. A na koniec odwiedzimy zimny Bałtyk.
4: Co ty masz na sobie?
5: Płaszcz.
4: Tutaj kupiłeś czy przywiozłeś ze sobą?
5: Tutaj kupiłem.
4: Czego się spodziewałeś?
5: Słoneczka.
6: Będzie we środę.
1: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Nie dojdzie do konsolidacji Mieleckiego Szpitala Specjalistycznego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Powiat mielecki jako jednostka prowadząca miejscowy szpital odrzucił propozycję uczelni. Powodem miały być oczekiwania ze strony Rzeszowa, że cały majątek Mieleckiego Szpitala miałby zostać przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Te decyzje z ulgą przyjęli związkowcy i personel, który od początku sprzeciwiał się konsolidacji.
2: Bardzo się cieszymy, że nie będziemy przechodzić pod Rzeszów, że nie nastąpi ta konsolidacja. Jeszcze to jest taka sprawa świeża, więc jeszcze nikt z nikim nie rozmawiał na ten temat, czy się cieszymy, czy się nie cieszymy, bo tak jak powiedział starosta, dług nadal zostaje. Tutaj problem jest nie po stronie szpitala, tylko po stronie NZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Bardzo się cieszymy, że głos społeczeństwa został wysłuchany. Nam zależało tak naprawdę na pracy, zależało nam na tym, żeby nasze rodziny miały szpital, miały możliwość leczenia się, nie jeżdżenia po różnych miejscowościach, więc to jest nasz wspólny sukces.
1: Mielecki Szpital zdecydował się na konsolidację wewnętrzną, czyli zmiany w organizacji placówki, które mają wygenerować oszczędności. Jak wyliczał na początku lipca dyrektor szpitala Paweł Pazdan, restrukturyzacja ma przynieść około 16 milionów złotych oszczędności rocznie. Dyrektor zapewniał jednocześnie, że ten cel ma zostać osiągnięty przez zmiany organizacyjne, czyli łączenie oddziałów w centra medyczne, wydłużenie godzin pracy bloku operacyjnego, czy też zwiększenie liczby łóżek na oddziałach zachowawczych. Zwolnienia pracowników nie są przewidziane jako element restrukturyzacji, jednak pracownicy, którzy mają już możliwość przejścia na emeryturę, będą mogli odchodzić dobrowolnie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Na wyniki w napięciu czekało 320 tysięcy maturzystów. Absolwenci pierwszego i trzeciego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie już rano pojawili się w szkole, by sprawdzić, jak im poszło.
7: Bardzo dobrze, całe szczęście, wszystko zdane. Też myślałam, że będzie o wiele gorzej. Studia, no na pewno jakieś, ale jeszcze co i jak, to powiem szczerze, nie mam pojęcia.
8: Bardzo dobrze, spodziewałam się niższego wyniku, a okazało się, że poszło mi bardzo dobrze.
3: Dobrze poszło, dobrze zdane, wyniki dobre, więc będzie okej. Co będzie dalej, nie mam pojęcia.
9: Jestem zadowolony, cieszę się. Właściwie jestem absolwentem, więc to już było moje drugie podejście. Poprawiłem swój wynik, więc jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że wreszcie będę mógł dostać się na moje wymarzone studia. Kierunek lekarski.
1: Średni wynik w kraju z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 59%, tyle samo co w ubiegłym roku. Matematyka osiągnęła średnio 59%, rok wcześniej to było 61%. Natomiast język angielski, które zdawało aż 99% absolwentów, utrzymał wysoki poziom 78%. Tachografy są absolutnie konieczne, uważa prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Wprowadzenie tachografów to jeden z pomysłów na weryfikację czasu pracy lekarzy. To dobre i potrzebne rozwiązanie, mówi prezes Izby.
10: Pytanie, które zadajemy sobie, to jak takie tachografy wprowadzić, bo one powinny być i w prywatnym, i w publicznym systemie. Na razie myślimy, że mogłoby być to logowanie do systemu, no bo przecież lekarz, wchodząc do gabinetu, czy publicznie, czy prywatnie, loguje się, wystawia recepty, w systemie wpisuje dokumentację medyczną, być może trzeba zliczać czas logowania.
1: Ministerstwo Zdrowia ma dziś przedstawić propozycję reform o godzinie 13:00. Zbiorniki na deszczówkę, punkt czerpalny i ekopracownia dla najmłodszych. W czasach coraz większego deficytu wody gmina Łużna inwestuje w jej oszczędzanie, stawia też na edukację najmłodszych. Samorząd posiada już w niektórych swoich budynkach zbiorniki na deszczówkę, teraz gmina wystąpi wystąpiła do marszałka województwa o dotację na kilkadziesiąt zbiorników dla potrzebujących mieszkańców. Można powiedzieć, że łapiemy każdą kroplę wody, mówi wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa.
11: Też budując wodociąg w tej chwili, staraliśmy się w każdym możliwym miejscu stworzyć taki punkt czerpalny. Już w zasadzie one działają, w tej chwili czekamy jeszcze na Łużną, po to, aby można było tam, gdzie jest problem z wodą, można było podjechać poprzez porozumienie, kontakt z zakładem komunalnym, nalać sobie tej wody tyle, ile rzeczywiście komuś potrzeba i zawieźć do domu, do celów bytowych, czy tak jak mówię, prowadzenia gospodarstw.
1: W szkole podstawowej w Łużnej będzie też sala zaadaptowana pod ekopracownię poświęconą tematowi oszczędzania wody i jej funkcjonowania z zamkniętym obiegu w przyrodzie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Kto liczył na słońce i gorąco, ten się rozczarował. Ostatnie dni nad Bałtykiem nie rozpieszczają. Kilka dni mocno padało. Dziś dodatkowo pojawił się silny wiatr. Na wieżach ratowniczych czerwone flagi, a turyści, którzy przyjechali na wakacje nad polskim morzem, muszą szukać alternatywy dla leżenia na plaży.
12: Jedziemy tutaj właśnie pozwiedzać.
4: Człowiek się trochę porusza zamiast leżeć na plaży.
12: Nawet tam chyba wiatr nie pozwala na to, nie? Bo jak się zbliżamy do klifu, no...
4: Zdmuchuje.
12: Zdmuchuje.
4: Co ty masz na sobie?
5: Płaszcz.
4: Tutaj kupiłeś czy przywiozłeś ze sobą?
5: Tutaj kupiłem.
4: Czego się spodziewałeś?
5: Słoneczka.
6: Będzie we środę. Tak mamy nadzieję.
4: Deszcz państwu bardzo przeszkadza?
13: No troszeczkę przeszkadza, no ale sobie radzimy. No.
14: Wie pani co, jak będziemy narzekać, o matko, jak źle. No jest fatalnie, po prostu trzeba się dostosować do pogody i czekać, że będzie lepiej.
1: Nad morzem lepiej ma być od jutra. Prognozy mówią, że wyjrzy słońce i ma być z dnia na dzień coraz cieplej. A jaka prognoza dla południa Polski, o tym już za chwilę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No to sprawdźmy tą prognozę pogody. Nad polskim morzem, jak teraz spoglądam, no to chmury i mocno wieje. W Zakopanem przejaśnienia, w słoneczko teraz świeci, ci, którzy spacerują po Krupówkach, zadowoleni. W Krynicy więcej chmur, no i słońce na razie nam się nie przebija. Podobnie jest tutaj w regionie tarnowskim. Troszeczkę słońca, troszeczkę chmur. Przypominam, dziś maksymalnie to 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale oprócz tych chmur jeszcze dokucza nam dziś silny wiatr, w porywach nawet będzie dochodził do 30 km na godzinę. 7,5 minuty po godzinie 10 wracamy do naszej muzyki biesiadnej, przypominam, ona do godziny 12. No i teraz czas na zespół Roja.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
6: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: To była autopromocja.

Zespół Kruca Banda śpiewał o dziewczynie, nieznajomej dziewczynie, chociaż tak do końca to no nie do końca nieznajoma, bo wiemy jak ma na imię. Ma na imię Zosia. Dlaczego ma na imię Zosia? Przenieśmy się na chwilę na Wyspy Brytyjskie i już to wyjaśniam. Otóż brytyjscy naukowcy, a dokładnie badacze z Uniwersytetu w Birmingham przeanalizowali ponad 100 imion pod kątem brzmienia i wywoływania emocji. Za najpiękniejsze na świecie uznali imię Sofia. Czyli po polsku Zofia, Zosia, najpiękniejsze imię na świecie. Specjaliści badali strukturę poszczególnych głosek, płynności ich wypowiadania oraz to, jakie emocje i podświadome skojarzenia wywołuje konkretne brzmienie u ludzi z różnych zakątków globu, a celem było znalezienie imienia o najbardziej harmonijnej budowie, które podświadomie kojarzy się z bezpieczeństwem i spokojem. No i wypadło, że to właśnie Zosia. Tak brzmi to imię. No i zobaczmy sobie do rejestru PESEL, polskiego rejestru. Na początku tego roku 2026 imię to nosiło 360 466 Polek. Tak więc pozdrawiamy wszystkie Zosie, ale nie tylko Zosie pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny. No i dedykujemy im właśnie tą piosenkę. 21 minut po 10. Zespół Teraz My, takiego Janicka.

0: i kulturalne.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. Tuchowski Skarb zagra dziś na Lipowym Wzgórzu. Wystąpi sanktuaryjna orkiestra Dęta.

0: Koncert odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Duchowskiej, początek o 20. Warsztaty topograficzne, zajęcia inspirowane czterema żywiołami, sadzenie roślinek, malowanie na tkaninach, czy wiele innych kreatywnych prac plastycznych. Z takich zajęć i aktywności mogą skorzystać dzieci w mieście i gminie Krynica-Zdrój. Tutejsza biblioteka publiczna zaprasza na zajęcia do siedziby głównej i filii, gdzie przez cały lipiec na najmłodszych czekają różnorodne wakacyjne wyzwania.
1: Nie zabraknie również wydarzeń dla uczestników środowiskowego domu samopomocy. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty Sherlocka Holmesa, podczas których wcielą się oni w rolę detektywów i będą rozwiązywać liczne zagadki literackie.
0: Zapowiada Barbara Konieczna, pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju. Szczegółowych informacji odnośnie wszystkich zajęć w programie Wakacji z Biblioteką udzielają pracownicy poszczególnych filii. Aktualności można szukać też na naszej stronie internetowej oraz Facebooku Biblioteki. To Jan Kiepura wyprowadził operę na zewnątrz, zauważa dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, który jest partnerem Krynickiego Festiwalu. Łukasz Gaj wciela się także w postać słynnego tenora podczas ceremonii otwarcia 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Uzdrowisko przez 8 dni stanie się muzycznym sercem lata. Festiwal, który tradycyjnie odbywa się w sierpniu, przyciąga melomanów nie tylko z regionu, ale też z kraju i z zagranicy. Łukasz Gaj mówił na antenie radia RDN, że Jan Kiepura jest ogromną inspiracją dla każdego tenora.
2: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
3: Jan Kiepura jest wpisany w życie każdego polskiego tenora od samego początku jego istnienia. Nie znam tenora, który by zaczynał swoją drogę artystyczną polskiego tenora i nie inspirował się Janem Kiepurą. Jan Kiepura, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w latach 20., w latach 30. to był król tenorów. Mówi się o tym, że trzej tenorzy, Pavarotti, Domingo i Carreras, wyprowadzili operę na stadiony. To nieprawda. Tą operę na stadiony wyprowadził już Jan Kiepura, śpiewał na dachach samochodów, na balkonach, na deptakach, dla szerokiej publiczności. I to on pierwszy wyprowadził tą operę na zewnątrz.
0: 59. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Spotkania autorskie, wystawy i spektakle połączą ze sobą różne dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki oraz osobowości. Jest już program 6. Festiwalu Tarnowianie, który promowany jest hasłem Festiwalu Ludzi Stąd. To trwające tydzień wydarzenie, którego trzon stanowią lokalni twórcy i artyści. W programie tegorocznej edycji festiwalu znalazł się m.in. spektakl tango wystawiany przez aktorów Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, projekcje filmów z udziałem aktorów pochodzących z Tarnowa, czy też gala festiwalowa połączona z premierą nowego musicalu. Wylicza zastępca dyrektora Centrum Sztuki Mościce Maciej Aleksander.
4: Trzecie Biennale Sztuki jest to wystawa skierowana do twórców z całej Polski, z całego świata, ale twórców profesjonalnych, ale też seria spektaklów. Spektakl tango naszego tarnowskiego teatru, Co po Grace, z takimi aktorami jak Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i nasz tarnowski Andrzej Zieliński, ale też będzie seria koncertów. Kazimierz Ożga, artysta totalny, będzie koncert, wystawa, film, ale zwieńczeniem festiwalu będzie gala festiwalowa i premiera musicalu Famous, Droga do Sławy. Jest to od początku do końca nasza produkcja.
0: Festiwal Tarnowianie odbędzie się od 13 do 20 września. Wydarzenia są biletowane. W Galerii Sztuki Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się jutro wernisaż wystawy słowackiej artystki Jany Frajkorowej, która nadaje koronce klockowej zupełnie nowy wymiar. Artystka tworzy unikatowe formy z drutu, w których logiczna konstrukcja spotyka się z kruchym pięknem. Według niej koronka klockowa to niesamowita technika dająca niemal nieograniczone możliwości. Jej prace są odporne na naturę, może na nie padać deszcz, śnieg, a nawet osadzać się lód. Wernisaż odbędzie się jutro od 12 do 15. Wstęp jest wolny. Integracja mieszkańców i dobra zabawa na początek lata. Gmina Bochnia będzie świętować już w ten weekend w Słomce Gawłowie. Samorząd zaplanował atrakcję na 2 dni, całość w sobotę, 11 lipca, rozpocznie turniej Sołectw, a od 17.30 zaczną

się już koncerty. Podczas 10. Święta Gminy Bochnia wystąpił zespół pieśni i tańca Siedlecanie, zespół Roxa Ok i zespół Spontan. Gwiazdą tego dnia będzie Sławomir, który wraz z Kajrą zaśpiewa o 21.00. Dzień zakończy zabawa taneczna z DJ Andrzejem Famielcem. W niedzielę 12 lipca koncerty rozpoczną się od 16.00. O 19.00 zaśpiewa Michał Szczygieł. O 20.30 na scenie wystąpi legenda polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Nie!

0: Po koncercie Maryli Rodowicz będzie można jeszcze zostać na zabawie z DJ-em. Wśród dodatkowych atrakcji będą także Dmuchane Miasteczko, Luna Park, animacje, gry i zabawy dla dzieci, strefa gastronomiczna i pokaz sztucznych ogni.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Wreszcie nam się wyklarowała pogoda. Tutaj w regionie tarnowskim, w Tarnowie słonecznie i tych chmur nie ma zbyt dużo. Słoneczko nam towarzyszy i również słoneczko towarzyszy wszystkim tym teraz, którzy są w Krynicy, tam wypoczywają, czy w Zakopanem. Idealna pogoda. No, ale proszę pamiętać, jeżeli jesteście w górach, sprawdzajcie prognozę pogody, monitorujcie, bo no, ta pogoda zmienia się bardzo szybko, szczególnie w górach.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Oby to słoneczko jak najdłużej z nami pozostało, ale przypominam, mocno wieje wiatr. Ten wiatr to nawet w porywach do 30 km na godzinę, 18 stopni, tyle wskazuje nasz radiowy termometr. Maksymalnie w ciągu dnia to 20 stopni.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.

muzyka wieczorna na antenie Radia Ardent Małopolska do samego południa w kalendarzu lato. Jak połączyć lato i muzykę biesiadną? No w bardzo prosty sposób to możemy zrobić, a zrobimy to za sprawą zespołu z Kowyrni. Gorące lato. 9 minut przed 11.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Trzy wypadki na hulajnogach i 3 osoby w szpitalu. Już za chwilę niebezpieczne zdarzenia na Sądecczyźnie. Koniec blaszanych bunkrów w gminie Tarnów. Będą nowe przystanki.
4: Pancerne przystanki były odpowiedzią na wandalizm i na dewastację.
3: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 3 wypadki na hulajnogach i 3 osoby w szpitalu. Niebezpieczne przejazdy jednośladami na Sądecczyźnie odnotowała policja. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
5: W Świniarsku 18-latek stracił panowanie nad hulajnogą i wywrócił się na ścieżce rowerowej. W Nowym Sączu 44-latek podczas zjazdu z chodnika wywrócił się i uderzył w ogrodzenie. Z kolei 16-latka ze Starego Sącza została poszkodowana podczas wyprzedzania innej hulajnogi. Każda z tych osób trafiła z urazami do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tych wypadków, a jednocześnie apelują o ostrożność i rozwagę w czasie korzystania z hulajnóg. Zawsze na głowie trzeba mieć kask, jeździć z prędkością zbliżoną do pieszych, jednocześnie zawsze ustępując im pierwszeństwa. Na jednośladzie nie można też przewozić pasażerów, towarów lub zwierząt, a po ulicy jechać można tylko wtedy, gdy mamy na niej ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Podczas jazdy obowiązują nas takie same zasady jak innych uczestników ruchu, a więc na przykład informowanie o zamiarze skrętu. Dzieci do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą jedynie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3: Zamiast topornych, ale trwałych i odpornych na zniszczenia blaszanych przystanków, w gminie Tarnów będą montowane nowoczesne wiaty przystankowe. Samorząd pozyskał dofinansowanie na wymianę wszystkich przystanków w gminie, a prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Jak wyjaśnia wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, dotychczasowe konstrukcje miały swoje uzasadnienie. Aby uniknąć zniszczeń i potłuczonych szyb, zdecydowano się na stalowe przystanki.
4: Pancerne przystanki były odpowiedzią na wandalizm i na dewastację. To było inne społeczeństwo. Teraz mam nadzieję, że młodzież są dobrze wychowane w domu przez rodziców, również pedagodzy spełniają tą funkcję, że kształcimy nowe pokolenie. Pokolenie, które no, chyba powinno rozumieć, że dewastacja jest złem, jest naganna i karalna. Więc tu nie możemy tylko patrzeć na to, że robimy bunkier, ale to już ma być również estetyka.
3: Wójt Grzegorz Kozioł dodaje, że większość przystanków zostanie wykonana według ujednoliconego projektu, natomiast kilka będzie miało lokalne akcenty nawiązujące do sąsiadującej architektury. Część wiat będzie miała też zainstalowane panele fotowoltaiczne i nocne oświetlenie. Inwestycja będzie kosztować prawie 4 miliony złotych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu.
6: W napięciu czekało 320 tysięcy maturzystów. Uzyskane średnie wyniki na poziomie podstawowym to 59% z języka polskiego, 59% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego, które zdawało aż 99% absolwentów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zachrzewski mówi, że wyniki te nie odbiegają od uzyskanych w ubiegłym roku.
7: Nasi maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami i zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z poprzednich lat.
6: Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych, pisemnych i ustnych na poziomie podstawowym co najmniej 30%. Jednak wyniki te liczą się do rekrutacji na studia.
3: Relacjonowała Joanna Stankiewicz. Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, pieśni neopolitańskie, utwory musicalowe i melodie, które od pokoleń budzą wzruszenie, zachwyt i radość. Tak zapowiada się 23. Letni Festiwal Muzyczny w Krynicy. Już jutro startują koncerty. Na scenie w sali balowej Starego Domu Zdrojowego występować będą laureaci konkursów organizowanych przez Krynickie Towarzystwo Kulturalne imienia Jana Kiepury.
8: Pierwszym naszym laureatem, który wystąpi, to jest Sławomir Naborczyk, który jest laureatem z 2018 roku. Tenor, fantastyczny i ma bardzo piękny repertuar na swój koncert. Będzie akompaniował Michał Goławski, który jest notabene też wokalistą, piękny baryton. Szykują się tam niespodzianki. No i cudowny głos konferansjera, a będzie to pani Regina Gowarzewska.
3: Zapowiadała Małgorzata Miecznikowska-Gurgul z Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Jana Kiepury. Jutro Sławomir Naborczyk zaprezentuje program łączący repertuar operetkowy, utwory rozrywkowe, ale też melodie, szczególnie kojarzone z wielkimi tenorami. W programie znajdą się m.in. Wielka Sława to żart, Brunetki Blondynki czy O Sole Mio. Koncert rozpocznie się o 19 w sali balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy, a Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym festiwalu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Środa nam upływa pod znakiem słońca i chmur. I tak na przemian. No, słońcem, chmury. I tak ten dzisiejszy dzień będziemy wyglądał. 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Mamy 18 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Przypominamy, mocno wieje i będzie wiało. I prędkość wiatru będzie dochodziła nawet do 30 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl. Radiowe kino plenerowe.
0: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
3: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięć obozów harcerskich ewakuowanych z powodu wichur w województwie pomorskim.
2: Obozy harcerskie wczoraj przeniosły się i do szkoły podstawowej, i do biblioteki.
1: Roboty na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej wchodzą w nowy etap.
3: Uważam, że idzie to dobrze. Idzie to sprawnie.
1: Będą też nowe żłobki w gminie Bochnia.
4: Jesteśmy na etapie już odbiorów. Do końca lipca powinny one być wykonane.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak tragiczne zdarzenie w Mordarce. Na terenie budowy linii kolejowej zmarł pracownik wykonawcy robót. Służby zostały tutaj wezwane dzisiaj o poranku. 64-letni Ukrainiec, który był mieszkańcem powiatu limanowskiego, nagle źle się poczuł. Pozostał na miejscu, żeby odpocząć, ale gdy po pewnym czasie wrócili do niego inni pracownicy budowy, mężczyzna znajdował się już w stanie krytycznym. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Dokładne przyczyny śmierci zostaną ustalone. Najprawdopodobniej jednak była to śmierć z przyczyn naturalnych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pięć obozów harcerskich ewakuowano z powodu wichur w województwie pomorskim. W Krynicy Morskiej uczestnicy obozów harcerskich spędzili noc w bezpiecznych schronieniach, powiedziała burmistrz miasta Sylwia Szczurek. Dodała, że nocne porywy wiatru nie przyniosły poważnych szkód.
2: Nie mam informacji, żeby jakiekolwiek zniszczenia odnośnie uszkodzenia mienia powstały. To były tylko drzewa na drogach, więc strażacy reagują natychmiast. Obozy harcerskie wczoraj przeniosły się i do szkoły podstawowej, i do biblioteki.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem obejmujące północno-wschodnią część kraju i północ Pomorza. O tych ostrzeżeniach i o pogodzie nad Bałtykiem jeszcze powiemy w tych wiadomościach.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Roboty na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej wchodzą w nowy etap. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, RDN Nowy Sącz, trasa łącząca Krościenko nad Dunajcem z Łąckiem, jest w tym miejscu przebudowywana. W ramach inwestycji powstaje nowy most na potoku Ochotnica. W programie Słowo za słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk powiedział, że
3: jak na inwestycje tej skali i w tym miejscu, bo to jest bardzo problematyczne miejsce komunikacyjne, to uważam, że idzie to dobrze. Idzie to sprawnie i nie ma póki co też powodu do niepokoju, żeby były jakieś bardzo duże opóźnienia w realizacji tej inwestycji. Szczęśliwie jest tak, że nie ma aż takich utrudnień w ruchu, jak myśmy się spodziewali, bo to jest newralgiczny punkt komunikacyjny całego obszaru, to nie tylko mojej gminy.
1: A od jutra, od godziny 10:00 zmieni się tutaj organizacja ruchu. Rozpocznie się przebudowa wlotu drogi gminnej na drogę wojewódzką. Dodatkowo zamknięty zostanie most na drodze gminnej, co spowoduje brak możliwości przejazdu w tym miejscu. A wszystkie roboty w Tylmanowej powinny zakończyć się do 12 września.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To wsparcie dla młodych matek, które chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. W gminie Bochnia powstały dwa nowe żłobki. Placówka w Pruszówkach ma 50 miejsc, a w Nieszkowicach małych 30. Wójt gminy Bochnia Marek Bzdek mówił w Słowo za słowo, że była potrzeba tych inwestycji.
4: Do tej pory nie mieliśmy infrastruktury związanej ze żłobkami. Budowane były sale gimnastyczne, termomodernizowane były szkoły, różnego rodzaju inwestycje były drogowe, natomiast brakowało nam żłobków. Takie też były potrzeby. Jesteśmy na etapie już odbiorów. Do końca lipca powinny one być wykonane i od września powinniśmy ruszyć ze żłobkami.
1: Odbyła się już rekrutacja wstępna do gminnych żłobków, wciąż są jeszcze wolne miejsca, a koszt budowy obiektów to ponad 9 milionów złotych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Silny wiatr, burze i sztorm na Bałtyku. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek wskazuje, że w najbliższym czasie pogoda pozostanie niespokojna. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju. Agnieszka Prasek dodaje, że temperatura we większości kraju nie przekroczy 20 stopni.
5: Do tego burze z opadami deszczu, gradem, ze sporą intensywnością tego opadu. Właściwie ta sytuacja nadal z nami pozostanie tutaj jeszcze w godzinach nocnych i w dniu jutrzejszym.
1: W weekend i na początku przyszłego tygodnia temperatura wzrośnie, miejscami na zachodzie nawet do niemal 30 stopni. Utrzyma się jednak silny wiatr i przelotne opady.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tak jak słyszeliśmy w wiadomościach, pogoda nadal taka niespokojna. Wiatr teraz w Tarnowie wieje północno-zachodni z prędkością około 30 km na godzinę, w porywach do 50. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Dzisiaj mniej na termometrach, bo do 20 stopni zapowiadają meteorolodzy, ale za to więcej pogodnego nieba, więcej chwil ze słońcem. Jednak także i dzisiaj meteorolodzy zapowiadają w Polsce południowo-wschodniej opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To już 8 minut po godzinie 12, środek tygodnia. Jeszcze możemy mówić, że to cały czas początek lipca, 8 dzień tego miesiąca. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam w popołudniowym programie Radia RDL Małopolska.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Na dobry początek, Ania Karwan. Wiem, co było warto.

0: Cześć. Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20:40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19:30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

4.36 wstało słońce, zajdzie kwadrans przed godziną 21, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam dokładnie 8 godzin 29 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin 8 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 4 minuty 5 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 13 minut. Astronomiczna jesień zacznie się za 77 dni 23 września o godzinie 2.05. Zakręcimy się teraz z Sylwią Grzeszczak na karuzeli. Tu Radio RDN Małopolska w środę 8 lipca 2026 roku, 17,5 minuty.

Duet Kaja i Maria Sadowska, 24 minuty po południu, Radio RDN Małopolska. I wciąż wieje wiatr, nie odpuszcza, i to dość mocny wiatr wieje, a wiadomo, cytując klasyka, najgorszy jest wiatr, bo kiedy jest ciepło i wieje wiatr, no to jest zimno, a kiedy jest zimno, a nie ma wiatru, no to jest ciepło. No a nad morzem to tak dmucha, że można byłoby latawce betonowe puszczać z taką siłą. No, ale nie ma to żartów. Mamy nadzieję, że już jutro będzie troszeczkę spokojniej. Tak obiecują meteorolodzy. Więcej o pogodzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: wiatr i on wieje rzeczywiście wszędzie w porywach nawet do 50-60 km na godzinę i tak jest niemal w całym regionie. Pogodnie, w miarę słonecznie, tak w Zakliczynie, w Ciężkowicach, dużo słońca w Jodłowej, w Ryglicach, no i oczywiście w Tarnowie. Na termometrach 20 stopni.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na Konarskiego utrzymuje się duży ruch i to nie tylko teraz, ale pół godziny temu i chyba później też będzie raczej spory ruch w tym miejscu. Dlaczego? A tego to nie wie nikt. Zawsze tu jest ciaśniej, chociaż bywają takie wyjątki, że płynnie przejedziemy ulicą Konarskiego, ale w tej chwili stoi Konarskiego między Gumniską a ulicą Tuchowską. Mijamy ulicą Tuchowską i już jest troszeczkę lepiej, ale dopiero gdzieś na wysokości Łaziennej i Manowskiego, to tu płynnie już dojeżdżamy do ulicy Krakowskiej. Przy Krakowskiej też na rondzie. Tutaj jest bardzo dużo samochodów. Krakowska, rondo Narutowicza i Sikorskiego mocno obciążone ze wszystkich stron, absolutnie tak. I Krakowską też bardzo wolno poruszamy się w kierunku ulicy Targowej, na Targowej i Bernardyńskiej oraz Szerokiej też jest teraz ciasno. I na ulicy Lwowskiej na tym początkowym odcinku do Dąbrowskiego ruch jest też wzmożony. Potem jest troszeczkę lepsza sytuacja i dojeżdżamy do ulicy Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej ruch umiarkowany, bez większych kłopotów. Do Słonecznej jedziemy Sitki Słowackiego, jedziemy bardzo płynnie, bez kłopotów. Na Klikowskiej ruch wzmożony w kierunku centrum i w drugą stronę też wyjeżdżając z Tarnowa ruch jest wzmożony. Na Klikowskiej właśnie. Szkotnik Krzyjskiego też więcej samochodów jest w tej chwili. Wracamy na Krakowską przy Warsztatowej. Kolejka, ale niezbyt długa. Powinniśmy płynnie przejechać do ulicy Koszyckiej i Czerwonej. W Mościcach Kwiatkowskiego, Mościckiego płynnie. Szujskiego ruch niewielki, płynnie. Na Elektrycznej także spokojnie, bez kłopotów. Na ulicy Krzyskiej, Błonie, aleja Jana Pawła II wolna jest od korków. W jedną i w drugą stronę przemieszczamy się bez zatrzymywania niemalże. Na ulicy Orkana niestety tutaj jest więcej samochodów. Lwowska, Orkana i od ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana jest ciaśniej. Później Lwowską wyjeżdżamy w miarę płynnie w kierunku Rzeszowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na zegarach 12:42. Blue Cafe.

tego błękitnego nieba nam dzisiaj chyba brakuje. Mówię o błękicie dlatego, że Błękit to tytuł płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska. Autorką tej płyty jest Roxy. Jest to trzeci album, zdecydowanie najbardziej dojrzały i osobisty tej wokalistki. Projekt w jej dotychczasowej karierze. Wydawnictwo promowane singlami Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej ukazuje artystkę w nowym, najbardziej autentycznym jak do tej pory wydaniu. Roxy stawia na szczerość emocji i teksty opowiadające o relacjach, nie tylko miłosnych, ale również międzyludzkich i duchowych. Z płyty Błękit przy tobie, Roxy.

0: Wakacyjne granie w Radiu RDMO Polska. Za 4,5 minuty wiadomości, a po godzinie 13 o wakacyjnych podróżach, podróże z kulturą. Powiemy w dzisiejszej audycji m.in. o tym, w jaki sposób zachować się podczas burz w górach. Zostańcie z nami.
1: Pamiętam.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
4: Niewykluczone, że program CPN będzie przywrócony. Autobus, który miał jeździć Wałową w Tarnowie, wylądował w warsztacie naprawczym.
5: Ten autobus uległ awarii ogniw po testach w Bielsku-Białej i w Żywcu.
4: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Niewykluczone, że program osłonowy ceny paliwa niżej będzie przywrócony. Wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski mówi, że resort przygląda się sytuacji.
6: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak to miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji. Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą, z podmiotami energetycznymi sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
4: Program osłonowy CPN został ostatecznie wygaszony pod koniec czerwca. Zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Oddala się termin rozpoczęcia testów nowej linii autobusowej przebiegającej przez Tarnowską Starówkę. Wypożyczony do tego celu autobus uległ awarii jeszcze zanim dotarł do Tarnowa. Jak poinformował wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, pojazd, który od 1 lipca miał rozpocząć kursowanie po ulicy Wałowej, aktualnie znajduje się w warsztacie i czeka na naprawę.
5: Ten autobus uległ awarii ogniw po testach w Bielsku-Białej i w Żywcu. Musiał trafić do warsztatu naprawczego. Z naszych informacji wynika, że ta część jest ściągana z terenów poza Unii Europejskiej. W najbliższym czasie, w 2 tygodniach liczymy, że ta usterka zostanie usunięta i ten autobus trafi do nas i tutaj wychodząc trochę naprzeciwko temu, że ten okres testowy miał trwać 2 miesiące, lipiec, sierpień, tutaj będzie taka propozycja przedstawiona na najbliższą sesję, aby wydłużyć ten okres testowy jeszcze o miesiąc, wrzesień.
4: Autobus ma być wypożyczony na 2 miesiące, w tym czasie będzie kursował w obrębie Starówki jako linia numer 55. Przystanki mają być zlokalizowane w pobliżu Bramy Seklerskiej, pomnika Łokietka, pomnika generała Bema, czy też przy ławeczce poetów. Przejazdy będą darmowe.
1: Z życia Kościoła.
4: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Duchowny diecezji tarnowskiej zmarł 8 lipca ubiegłego roku w wieku 93 lat. W tym samym roku wiosną przeżywał 50. rocznicę sakry biskupiej. O swoim rodaku pamięta jego rodzinna miejscowość Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem. Właśnie tam odbyły się uroczystości pogrzebowe, a ciało duchownego spoczęło w grobie na tutejszym cmentarzu parafialnym. Mieszkańcy wspominali wtedy kapłana jako wielkiego człowieka. Podkreślali, że są dumni z takiego rodaka.
7: Był dobrym biskupem, bardzo dobrym. Przyjeżdżał zawsze. Ja bym nawet bierzmowany przez niego. Jego brata znam dobrze.
8: Wszystkie moje dzieci bierzmował.
9: Super człowiek, otwartym sercem. Kochany, naprawdę kochany. Chodziłem na mszę, tutaj odprawiam mszę u swojego brata.
10: Wspomnień jest bardzo dużo, oczywiście. No był szczególny, był, bo to jest nasza rodzina.
11: Jaka to była osoba?
10: Cudowna, bardzo wspaniała, niepowtarzalna.
11: Jaki to był człowiek?
12: Bardzo dobry, bardzo uśmiechnięty, taki ludzki człowiek to był.
13: Już będzie brak takiego człowieka.
12: No,
4: Dzisiaj w Tropiu o 18 odbędzie się msza święta w intencji świętej pamięci księdza biskupa Władysława Bobowskiego. Eucharystii z okazji pierwszej rocznicy śmierci kapłana przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz.
1: RDN kulturalnie.
4: Maryla Rodowicz, Sławomir i Michał Szczygieł na święcie gminy Bochnia. Świętowanie już w ten weekend w Słomce Gawłowie. Samorząd zaplanował atrakcję na 2 dni. Całość w sobotę 11 lipca rozpocznie turniej sołectw.
0: Turniej sołectw, gdzie na 37 miejscowości na dzień dzisiejszy zgłosiło się 24, więc tak naprawdę jest to duża frekwencja. Konkurencji między sołectwami, no to zawsze wzbudza emocje i na pewno będzie zacięta rywalizacja między zawodnikami.
4: Mówił wójt gminy Bochnia Marek Bzdek. O 17.30 zaczną się koncerty. Gwiazdą tego dnia będzie Sławomir, który wraz z Kajrą zaśpiewa o 21.00. A w niedzielę 12 lipca koncerty rozpoczną się o 16.00. O 19.00 zaśpiewa Michał Szczygieł, a o 20.30 na scenie wystąpi legenda polskiej muzyki Maryla Rodowicz. A kolejne wiadomości punktualnie o 14.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na termometrach w Tarnowie 19 stopni powyżej zera, ale przeważnie pochmurno, jednak słońce przebija się przez chmury. Na razie nigdzie nie pada, jednak nie wykluczają meteorolodzy, że dzisiaj także może troszeczkę popadać. W nocy chłodno, także poranek i wieczór także będą chłodne. Częściowe zachmurzenie 12 stopni, tak, w nocy 12 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro przed południem może popadać deszcz, w ciągu dnia 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I tak jeszcze będzie w tym tygodniu. Trochę słońca, trochę deszczu. Ciśnienie nam spada, 987 hektopaskali na barometrach w Tarnowie. Na zegarach 6 minut po godzinie 13.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
4: To już środa, 8 dzień lipca 2026 roku. Na liście świętujących Adolf, Adolfa, Adrian, Adriana, Adrianna, Akwila, także Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Hadrian, Hadriana, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, Teobald i Teobalda. Najlepsze życzenia od całego zespołu radia RDM Małopolska. 12 minut po godzinie 13. Już za kilka chwil w popołudniowym środowym programie zachęcać będziemy do wycieczek w góry. Jak bezpiecznie poruszać się po szlakach? O tym w audycji Podróże z kulturą. Zostańcie z radiem RDN Małopolska. Teraz Patrycja Markowska, Kokaina.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam. Dzień dobry, witam Was serdecznie w naszej drugiej wakacyjnej audycji. I jak zapowiadałam tydzień temu, dziś raz jeszcze spotkanie z Łukaszem Raczkowskim, przewodnikiem beskidzkim, a na co dzień reporterem RDN Nowy Sącz. Myślę, że już nasi słuchacze wiedzą doskonale, co z sobą zabrać na górski szlak, że nie zapomną o dobrych butach, o płaszczu przeciwdeszczowym, o nawodnieniu odpowiednim, o przekąskach, latarkach, czołówkach, czy też o powerbankach. Bankach i przydatnych numerach telefonów. Ale to nie wszystko, o czym warto wiedzieć i pamiętać.
2: Co zrobić, kiedy w górach zastanie nas burza? Sprawdziliśmy prognozy pogody, nie było w prognozach, bo wiadomo, że jak są w prognozach burze, są ostrzeżenia, to unikamy górskich wędrówek, bo burza w górach jest czymś niebezpiecznym, ale dobra. Słyszymy pierwsze grzmoty.
3: Tu zaczynamy już jakby na początku, bo liczy się planowanie wycieczki. Wychodzimy wcześniej po to, żeby właśnie jeśli jakieś sygnały nadchodzą, zejść jak najszybciej w doliny, czy dojść do łącznikowego szlaku, który sprowadza nas w doliny. No przede wszystkim musimy schodzić w dół. No, takie proste znaki rozpoznawcze. Przecież widzimy zawsze chmury, czy jakieś chmurę kowadło oznaczającą burzę, czy gdzieś się ściemnia, czy wiatr nagle się gdzieś wzmaga troszeczkę bardziej, to wiadomo, że te prądy powietrza, gdzieś cyrkulacja jest taka, że ta burza nadchodzi, słyszymy grzmoty. Więc przede wszystkim tak ustalamy wycieczkę, żeby w miarę szybko dojść do jakiegoś szlaku łącznikowego, który sprowadzi nas w dolinę. Ale jeszcze to, co mówisz, bo sprawdzamy pogodę w lecie. To tak, ale w górach jest rzeczywiście tak, a w szczególności w wyższych partiach Beskidów czy w Tatrach, że to praktycznie nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo zawsze ta burza może wystąpić z jakichś różnych powodów, prawda? Więc liczyłbym się z tym, wychodząc na szlak w lecie, że i tak możemy mieć do czynienia z burzą.
2: Pod drzewami się nie chowamy.
3: Nie chowamy się pod drzewami, nie chowamy się pod masztami, konstrukcjami wysokimi. Ogólnie zasada jest taka, żeby jak najszybciej starać się schodzić w dół. Czy przez las możemy schodzić w dół? Oczywiście, bo to jest zwarty już kompleks, zwarte drzewa. Nie chowamy się pod pojedynczymi drzewami czy jakimiś zagajnikami. Jak już jesteśmy w lesie, to już jest spokojniej. I schodzimy po prostu jak najszybciej w dół. Jeśli już gdzieś jesteśmy wysoko nagrani albo przyjdzie szybko grad z burzą i rzeczywiście nie możemy się nawet ruszać szybko na dół, jest taka zasada już ostateczna, siadamy na plecaku, no po prostu z podłożem nie mamy styku i w skulonej takiej postawie w przykuckach na plecaku siedzimy, jakoś się tam jeszcze zakrywamy. Co z telefonami, pewnie zapytasz. Też są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że nie trzeba wyłączać telefonów, bo tam jakieś badania wskazują, że to nie jest jakieś zagrożenie. Ja wyłączam. Ja myślę, że warto na tą chwilę wyłączyć. Oczywiście, jeśli nie musimy mieć włączonego telefonu po to, żeby ktoś nas namierzył albo wezwać pomocy.
2: No, zawsze możemy włączyć.
3: Zawsze możemy włączyć. Może nie trzeba też wywoływać wilka z lasu. Ja staram się w takich sytuacjach kryzysowych, żeby ten telefon jednak był wyłączony.
2: Nomen omen. Spotykamy wilka w lesie. No dobrze, może nie wilka, ale na przykład niedźwiedzia. Tak, w kilku słowach. Co robimy? Bo już też wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, jak się zachować, kiedy dziki zwierz gdzieś tam się skrada.
3: Zasada jest też taka, chodząc w górach, a wiemy, bo teraz tej zwierzyny jest coraz więcej, żeby być głośnym. Bo to jest takie troszkę, jak ktoś powie, a no, ale co mamy, krzyczeć na szlakach? Przecież po to przyszliśmy, żeby usłyszeć ptaki. Po prostu, ja uważam, że trzeba się normalnie zachowywać. Wiadomo, że się nie wydzieramy, nie krzyczymy, ale jak idziemy w jakiejś grupce, to już sobie żartujemy, cicho rozmawiamy. Normalnie się zachować, żeby to zwierzę czuło nas z daleka, słyszało, że my wchodzimy, że nie warto gdzieś tam wchodzić nam w drogę. Zresztą te zwierzęta nie chcą nam wchodzić w drogę. Wilk raczej nie powinien stanowić zagrożenia. On wyczuwa człowieka, odchodzi, czy jakiś jeleń. No gorzej z niedźwiedziem rzeczywiście, jakbyśmy go gdzieś spotkali. Zasada jest taka, żeby trzymać się szlaków. Nie wchodzimy w jakieś zarośla, nie wchodzimy w jakieś gęste mateczniki. Najgorzej to spotkać rzeczywiście samice niedźwiedzia z młodymi.
2: Oby się nam takie sytuacje nie przydarzały, ale jak powiedziałeś, trzymać się szlaku, to możemy to potraktować dosłownie w przenośni, że zrobimy taką pozycję żółwika.
3: To też jest taka ostateczna pozycja, aczkolwiek ktoś mi kiedyś powiedział też, no ale jak w takiej sytuacji się znajdziesz, to adrenalina działa, no i pewnie i tak zerwiesz się i będziesz chciał uciekać. No nie wiem, nie znalazłem się w takiej takiej sytuacji. Na pewno trzeba, widząc z daleka niedźwiedzia gdzieś, żeby nas nie powstała inna myśl. Ojej, to zrobi zdjęcie i później się nim pochwalę. Nie, od razu odchodzimy spokojnie, wycofujemy się.
2: Możecie
3: ale
2: się nie zdążyć pochwalić.
3: Tak, tylko jednak trzeba widzieć, co się dzieje, więc my odwracamy się plecami, spokojnie sobie odchodzimy, rozmawiając, żeby to zwierzę nie wyczuło naszej paniki. Żadnych takich gwałtownych ruchów. To przede wszystkim spokojnie się cofamy. No w takich bardzo kryzysowych sytuacjach nie chciałbym ich sprawdzać. To jest właśnie to, żeby się skulić i leżeć. Powiedzmy, że już o takich sytuacjach.
2: Polecamy akty strzeliste wtedy.
3: Tak, tak. No na pewno. To zawsze,
2: no,
3: nie
2: zawsze.
3: Tylko wtedy.
2: Właśnie. Taka przykładowa trasa na pierwszy raz dla kogoś, kto chciałby poczuć smak gór.
3: Na przykład tak, jeśli mówimy o Beskidzie Sądeckim, tutaj najbliższym, w okresie letnim, w weekendy na przykład sobie idziemy, jest czynna taka kolejka linowa na Wierchomli. Bardzo ładna wycieczka, żeby sobie wyjechać kolejką na Wierchomle, na górę, na tak zwane Wyżnie Młaki i idziemy sobie taką widokową trasą około pół godzinki do 40 minut, w zależności jak powoli, do Bacówki nad Wierchomlą. Piękne widoki, piękna trasa taka niewymagająca, a już jesteśmy w sercu gór, z jednej, z drugiej strony widoczki są tym grzbietem. Tam przebywamy sobie w Bacówce na Wierchomli, można sobie odpoczywać, widok na Tatry i schodzimy czarnym szlakiem do Wierchomli Małej z powrotem. Troszeczkę tam później już taką gruntową drogą dochodzimy pod Dolną Stację i sobie na przykład wracamy do samochodu, który wcześniej tam zostawiliśmy. To taka pierwsza rzecz. Może nie od razu zdobywanie jakichś wysokich szczytów, ale pomyśleć sobie o czymś takim, o takiej pętli górskiej na przykład.
2: Ile normalnym, powiedzmy, tempem taka wyprawa mała by trwała?
3: Normalnym tempem to jest taka półdniowa wycieczka, aczkolwiek wszystko to zależy od nas, co chcemy robić, bo możemy sobie wyjechać kolejką i jeszcze wcześniej skręcić w prawo, w stronę Pustej Wielkiej. Po około 20 minutach dochodzimy do takiej pięknej kapliczki świętego Wendelina. To jest dawna z tradycji patron pasterzy. Piękny widok na Wierchomle, na góry. Warto się tam zatrzymać, bo to wszystko bardzo ładnie wygląda. Trzeba na jakąś herbatkę posiedzieć i dopiero wracamy i idziemy dalej w stronę Bacówki, więc to już się robi jakaś godzina. Możemy sobie w Bacówce dłużej posiedzieć. Możemy iść w stronę góry Runek i czasem wychodzi nam cały dzień. Ale tak to jest takie na pewno pół dnia takiej wycieczki. Jak wybieramy się na wycieczkę z kimś, idziemy z grupą i to takie doświadczenie przewodnickie, które się przyda każdemu z nas. Pamiętajmy o tej osobie, która jest potencjalnie może mieć mniejszą formę.
2: Najwolniejszą.
3: Ją bierzemy z sobą, dostosowujemy do niej tą wędrówkę. Jak idziemy w większej grupie, to ta grupa też dostosowuje do niej tą wędrówkę. I to jest taka zasada przewodnicka, ale ona obowiązuje tak naprawdę każdego z nas na tych górskich wycieczkach, żeby na tych potencjalnie, no fizycznie chwilowo gdzieś najsłabszych, czy z mniejszą formą, oczywiście to nie świadczy jakoś pejoratywnie o nikim w żaden sposób, bo każdy ma jakieś swoje predyspozycje i czynniki wpływają, chociażby nawet jakiś dzień wpływa różnie, czy ciśnienie na formę i czasem wycieczkę modyfikujemy pod te osoby. Jest taka konieczność, jak już wychodzimy na szlak, no to się stajemy takimi braćmi z sobą, więc trzeba o tym pamiętać, nie myśleć nigdy egoistycznie.
2: A jak to jest z tym cześć i dzień dobry w górach? Nadal jeszcze to obowiązuje?
3: Na szczęście tak. Zauważyłem, że ja dawniej z dzieciństwa pamiętam w Tatry wycieczki, to była taka norma, co chwilę, dzień dobry, dzień dobry. Jest to cały czas, widzę w Beskidach, mimo zmieniającego się świata. Oczywiście nie wszyscy też to wiedzą, bo już te nowe pokolenia są. To jest
2: A fajne. To jest ponoć bardzo praktyczne, dlatego że ponoć służyło to temu, że jak się do kogoś odezwie, popatrzy się temu człowiekowi w oczy, to w razie zaginięcia ktoś może skojarzyć jakąś twarz, bo spojrzał chociaż raz na tę twarz i odezwał się do tego człowieka.
3: Tak, tak. No i to na pewno kiedyś, kiedy tej elektroniki nie mieliśmy, tego namierzania i wszystkiego, to też spełniało taką rolę.
2: Jest to praktyczne i kulturalne.
3: Miłe, praktyczne, kulturalne. Może zawsze się ktoś poczęstować czymś, to też jest praktyczne, miłe.
2: No właśnie. Bardzo Was zachęcamy, jeśli Wy gospodarujecie jeden wolny dzień, nawet jeśli nie jesteście uczniami czy studentami i nie macie teraz wakacji, to myślę, że jakiś weekendowy albo jakiś jednodniowy urlop się uda zdobyć i zagospodarować właśnie w sposób taki, o jakim opowiadał nasz górski przewodnik i reporter Radia RDN Nowy Sącz Łukasz Raczkowski. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
3: Bardzo dziękuję.
4: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: nawet do 60 km na godzinę. Wieje i no skutecznie obniża nam temperaturę odczuwalną. Na termometrach teraz 19-20 stopni, a wiatr wieje z północnego zachodu. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, niestety nie poprawi się. Meteorolodzy zapowiadają, że dzisiaj może także popadać deszcz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Do końca tygodnia niestety tak będzie, trochę słońca, trochę deszczu, takich pochmurnych dni będzie trochę w niedzielę. Wcześniej mówili meteorolodzy, że w sobotę powinno być już dużo rozpogodzeń i bez opadów, tymczasem w niedzielę dopiero więcej pogodnego nieba, bez opadów i wyższa temperatura, bo 26 stopni.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
0: I upalne dni zapowiadają nam synoptycy. W przyszłym tygodniu 29-30 stopni, we wtorek 14 lipca, czyli połowa lipca jeszcze będzie upalna. Teraz Janusz Panasewicz, który jest dzieckiem szczęścia. Jak

0: ostatni. Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
3: Proszę bardzo, teraz już spokojnie na ulicach Tarnowa, przede wszystkim no spokojnie na Konarskiego. Tutaj jest płynnie, więc śmiało jedziemy ulicą Lwowską w kierunku Kołłątaja i dalej do Dąbrowskiego i Konarskiego. Płynnie przejedziemy na Rutowicza do ulicy Krakowskiej. Tutaj jest mniej samochodów, więcej aut na Bernardyńskiej, na pewno teraz na ulicy Targowej, nadal na ulicy Szerokiej i Lwowskiej do Dąbrowskiego jest ruch nieco większy. Na Lwowskiej przy Orkana utrzymuje się duży ruch ze wszystkich stron, można powiedzieć, no od Słonecznej nawet w miarę spokojnie, więc płynnie przejedziemy przez rondo do ulicy Orkana i dalej Lwowską w kierunku Nowego Szpitala. Na Alei Jana Pawła II nadal spokojnie, Słoneczna, Sitki, Słowackiego ruch niewielki, na Słowackiego przy Klikowskiej kolejka, ale niezbyt długa od ulicy Parkowej, tutaj przy rondzie trzeba poczekać na swoją kolej. Na ulicy Szkotnik jest ciasno w jedną i w drugą stronę w tej chwili, od Szujskiego do ronda. W drugą stronę w kierunku Sikorskiego ruch umiarkowany, rondo Krakowska na Rutowicza, no względny spokój, bez większych kłopotów przejeżdżamy. Na Krakowskiej też płynnie, jedynie przy Warsztatowej więcej pojazdów. Mijamy tę ulicę i już jesteśmy przy Koszyckiej Czerwonej, błyskawicznie niemalże. Czerwonych Klonów w Mościcach płynnie, na Kwiatkowskiego ruch także umiarkowany, Szujskiego, Mościckiego spokojnie i również tym ciągiem komunikacyjnym Wyszyńskiego elektryczna spokojna. W Błonie dojeżdżamy do Alei Pendereckiego i Aleją Jana Pawła II w kierunku centrum albo Pendereckiego w kierunku autostrady i tutaj także nic się nie dzieje. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
3: Podróżujemy teraz z bratankami i będziemy w Skarżysku, i będziemy w Sanoku, i w Lublinie, i w Grudku, w Kninie, w Kętrzynie, i w Krakowie. 19 minut do godziny 14.

0: Skarżysko, Sanok, Lublin, Grudek, Kętrzyn, Kraków, Ustka i Kłaj. Oczywiście, że warto odwiedzić podczas podróży wakacyjnych te miejscowości, a może też warto wybrać się na przykład do Getrzwałdu po drodze nad morze na Mazury do Lidzbarku czy do Elbląga. Z Tarnowa niemal w linii prostej przez Kielce, Radom, Mińsk, Mazowiecki i Płońsk. Getrzwałd to wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie olsztyńskim przy drodze krajowej nr 16 Olsztyn-Ostróda, 20 km na południowy zachód od Olsztyna. Po lewej stronie Ostróda, po prawej Olsztyn. No i do morza całkiem niedaleko. Na pewno bliżej niż Starnowa. Dlaczego o tym mówię? Dokładnie 149 lat temu, no w przyszłym roku będzie dokładnie 150 lat od objawień w Getrzwałdzie. A w moich rękach jest książka wydawnictwa Biblos, Odkryć Getrzwałd na nowo. Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. Wszystko zaczęło się w małej warmińskiej wsi, o której świat nigdy nie miał usłyszeć. Właśnie w niej dochodzi do wydarzeń, o których wieś elektryzuje tysiące ludzi. Dwie dziewczynki opowiadają o pięknej pani, która przez 82 dni aż 187 razy ukazuje im się w koronie przykościelnego klonu. Do Getrzwałdu ruszają pielgrzymi ze wszystkich zaborów. Pieszo, furmankami, koleją. Liberalna prasa szydzi z tego, co się dzieje. Mimo to ruch pielgrzymkowy narasta lawinowo. Pruscy urzędnicy obserwują sytuację z rosnącym niepokojem. A pani Ewa Czaczkowska rekonstruuje tamte wydarzenia niemal scena po scenie. Korzysta z archiwów, relacji świadków, rozmawia z historykami i teologami, prezentując religijny wymiar objawień na dramatycznym tle społeczno-politycznym epoki. Dzięki temu Getrzwałd przestaje być dla czytelnika jednym z wielu ośrodków pobożności ludowej, a staje się areną zmagań o duchową tożsamość narodu. 14 6 200 500. Chciałbym Państwu podarować tę niezwykłą książkę. Autorką zdjęć jest Aleksandra Małochleb. Także to jest dla osób, które może nie wybiorą się do Getrzwałdu, albo dla tych, którzy chcą wyjechać, pojechać, zobaczyć i zweryfikować to, co przeczytają z tym, co znajduje się tam na miejscu. A co tak naprawdę zdarzyło się w Getrzwałdzie, w tej małej miejscowości? Mówi Monika Łabędź-Łakoma, opiekunka redakcyjna z wydawnictwa Biblos.
1: Matka Boża, która ukazała się dwóm wiejskim dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, powiedziała im to, co w zasadzie też w innych sanktuariach mówiła. Po pierwsze to, że jest niepokalanym poczęciem, że jest Najświętszą Marią Panną niepokalanie poczętą, a po drugie wzywała do modlitwy, przede wszystkim modlitwy różańcowej. Dawała też otuchę ludziom, mówiąc, nie bójcie się, ja zawsze jestem z wami. To są te główne przesłania Maryi, które powiedziała.
0: 14 6 200 500, książka czeka. Halo, dzień dobry, tutaj nie ma nikogo, ale tutaj na pewno już ktoś będzie. Halo, witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
2: A, dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
2: Jadwiga z tej strony.
0: Pani Jadwiga, skąd do nas dzwoni?
2: Proszę?
0: Skąd pani do nas dzwoni? Gdzie nas pani słucha?
2: Starnowa.
0: Starnowa. Jest pani zainteresowana pozycją książkową Odkryć Getrzwałd na nowo, pani Ewy Czaczkowskiej? A była pani w Getrzwałdzie?
2: Nie byłam, ale tak jak już pan tutaj wspomniał, że być może wybiorę się, jak przeczytam tą książkę, bo z tego opowiadania, no to mnie coś tu ujęło, więc jeszcze przeczytam i chętnie pojadę.
0: Pani Jadwigo, więc niech ta książka, niezwykła książka, bogata w ilustracje, z pięknymi tekstami pani Ewy Czaczkowskiej, będzie inspiracją do tego, aby pani odwiedziła to niezwykłe miejsce, które, jak się okazuje, nie jest wcale tak bardzo znane. Proszę się nie rozłączać z nami, dobrze? Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać tę pozycję książkową. Tak, Getrzwałd stał się sławny dzięki objawieniom Matki Bożej Fatimskiej. No ale wcale nie było to takie oczywiste. Można zadać właśnie pytanie, dlaczego, jak to się stało, że jedyne uznane objawienia w Polsce były, no i są mimo wszystko tak mało znane w świecie.
1: No i to jest właśnie taki problem nasz historyczny. Myśmy też sobie zadawali to pytanie u początków pracy nad tą książką, ale no tu trzeba wziąć pod uwagę naszą trudną historię, ponieważ musimy pamiętać, że objawienia to jest rok 1877, czyli Polska jest wtedy pod zaborami. Matka Boża ukazuje się na Warmii, która była pod zaborem pruskim. Większość księży było pochodzenia niemieckiego wtedy. Dlatego bardzo trudno było się przebić tym objawieniom. No i ci księża też głównie byli dosyć niechętni tym, temu, żeby mówić o objawieniach, które ukazały się Polakom, polskim dzieciom, gdzie Maryja mówiła po polsku. I dlatego, no a później zmiany granic, komunizm, no nie było przestrzeni na to, żeby o tych objawieniach mówić. Dlatego dopiero 100 lat po objawieniach w Wietrzwałdzie Kościół uznał oficjalnie je za prawdziwe.
0: Przypomnę, 11 września w 1977 roku odbyły się poprzedzone 4. Ogólnopolskim Kongresem Mariologicznym uroczystości stulecia objawień Matki Bożej, którym przewodniczył ksiądz Karol kardynał Wojtyła, metropolita krakowski. W tym dniu ksiądz biskup Józef Drzazga, biskup warmiński, uroczyście zatwierdził kult objawień Matki Bożej w Wietrzwałdzie. W czerwcu 2002 roku papież Jan Paweł II przesłał list z okazji 125. rocznicy objawień Matki Bożej w duchu, pielgrzymując do sanktuarium wietrzwałskiego, by dziękować Maryi za jej obecność i matczyną opiekę. I do sanktuarium maryjnego w Wietrzwałdzie co roku przybywają liczne grupy pielgrzymów. W ostatnich latach łącznie około 1 000 000 rocznie. Także zachęcamy do wyjazdu i sięgnięcia po lekturę Odkryć Wietrzwałd na nowo. Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. Naprawdę warto. Na zegarach 9 minut do 14:00.

Dietrzfałd odkryć na nowo. Publikacja z wydawnictwa Biblios powędrowała do pani Jadwigi. Gratulujemy, miłej lektury życzymy. Na zegarach 5 minut do godziny 14. Punktualnie o 14 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie. Jest decyzja w sprawie Mieleckiego Szpitala. Konsolidacji ze Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie nie będzie.
4: Bardzo się cieszymy, że nie będziemy przechodzić pod Rzeszów, że nie nastąpi ta konsolidacja.
1: Będą za to zmiany w organizacji ruchu w Centrum Limanowej. Szczegóły za moment. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie dojdzie do konsolidacji Mieleckiego Szpitala Specjalistycznego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Powiat Mielecki jako jednostka prowadząca miejscowy szpital odrzucił propozycję uczelni. Powodem miały być oczekiwania ze strony Rzeszowa, że cały majątek Mieleckiego Szpitala miałby zostać przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Te decyzje z ulgą przyjęli związkowcy i personel, którzy od początku sprzeciwiali się konsolidacji.
4: Bardzo się cieszymy, że nie będziemy przechodzić pod Rzeszów, że nie nastąpi ta konsolidacja. Jeszcze to jest taka sprawa świeża, więc jeszcze nikt z nikim nie rozmawiał na ten temat, czy się cieszymy, czy się nie cieszymy, bo tak jak powiedział starosta, dług nadal zostaje. Tutaj problem jest nie po stronie szpitala, tylko po stronie NZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Bardzo się cieszymy, że głos społeczeństwa został wysłuchany. Nam zależało tak naprawdę na pracy, zależało nam na tym, żeby nasze rodziny miały szpital, miały możliwość leczenia się, nie jeżdżenia po różnych miejscowościach, więc to jest nasz wspólny sukces.
1: Mówiła Anna Kmiecik, pracownik Mieleckiego Szpitala. Oświadczenie w sprawie zakończenia rozmów z rzeszowskim szpitalem wystosował w mediach społecznościowych starosta mielecki Kazimierz Gacek. Samorządowiec stwierdza w nim, że oczekiwania Uniwersytetu Rzeszowskiego są nie do zaakceptowania. Jak podkreślił starosta, rozpatrywane są teraz dwie opcje. Jedna z nich to program naprawczy polegający na restrukturyzacji Mieleckiego Szpitala.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. W skali całego kraju najlepiej poszło maturzystom z województwa małopolskiego. Aż 85% egzaminów zakończyło się tu sukcesem. Absolwenci pierwszego i trzeciego LO w Tarnowie, którzy rano przyszli do szkół odebrać świadectwa dojrzałości, przyznawali w rozmowie z reporterką RDN Małopolska, że wyniki pozytywnie ich zaskoczyły.
5: Bardzo dobrze, całe szczęście, wszystko zdane. Też myślałam, że będzie o wiele gorzej. Studia no na pewno jakieś, ale jeszcze co i jak, to powiem szczerze, nie mam pojęcia.
6: Bardzo dobrze, spodziewałam się niższego wyniku, a okazało się, że poszło mi bardzo dobrze.
7: Dobrze poszło, dobrze zdane, wyniki dobre, więc będzie okej. Co będzie dalej, nie mam pojęcia.
8: Jestem zadowolony, cieszę się. Właściwie jestem absolwentem, więc to już było moje drugie podejście. Poprawiłem swój wynik, więc jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że wreszcie będę mógł dostać się na moje wymarzone studia. Kierunek lekarski.
1: A przed maturzystami wybór dalszej ścieżki. Na większości uczelni w kraju aktualnie trwa już rekrutacja.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: W Centrum Limanowej zmienia się organizacja ruchu. To tylko czasowe zmiany, a wszystko związane jest z organizacją i przebiegiem tegorocznych Dni Limanowej. Utrudnień kierowcy muszą spodziewać się na ulicy Bronisława Czecha. O szczegółach Maria Mułka.
9: Ulica Bronisława Czecha aż do wtorku do godziny 20 będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do skrzyżowania. Street Parku przy Limanowskim Domu Kultury. Dodatkowo od czwartku od godziny 6 do poniedziałku do godziny 20 nie będzie można korzystać z parkingu po obu stronach ulicy Bronisława Czecha. Dzień później, czyli w piątek o 20 nie będzie można wjeżdżać na tę ulicę na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skateparku. Te utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 20. Dodatkowo utrudnienia dla pieszych dotyczyć będą niedzieli i poniedziałku, gdy w godzinach od 1 w nocy do 6 nad ranem nie będzie można też tędy przechodzić.
1: Łączą naukę z zabawą. Taki plan na zajęcia dla dzieci w trakcie wakacji ma placówka wsparcia dziennego w Krynicy. Co tydzień organizowane są tu różne warsztaty, m.in. kulinarne czy z zakresu robotyki. Nie brakuje także aktywności sportowych z różnego rodzaju rozgrywek oraz spacerów po lokalnych miejscowościach.
10: Liczba miejsc w placówkach jest ograniczona. Z tego względu udział w zajęciach wakacyjnych i wyjazdach przysługuje przede wszystkim dzieciom, które są stałymi uczestnikami placówki w ramach działalności całorocznej. Oprócz tych warsztatów, o których wcześniej wspomniałam, taką największą atrakcją organizowaną przez placówki wsparcia dziennego są cotygodniowe wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne, na przykład do Krakowa, do Rabki, do Krosna czy do Jasła.
1: Mówiła Justyna Baran z placówek wsparcia dziennego w Krynicy Zdroju. Dodajmy, że każda z placówek wsparcia dziennego ma swój własny plan działania, dostosowany do lokalnych potrzeb. Wszystkie więc najważniejsze informacje można uzyskać w swojej miejscowości.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jedne przychodzą, drugie odchodzą. Wiatr wieje i przynosi, i przewiewa je tam i z powrotem, właściwie w jedną stronę, północno-zachodni wiatr. I te chmury są nad naszymi głowami, nie są to jeszcze deszczowe, ale niewykluczone, że dzisiaj delikatnie może popadać. Także czasem mamy chwilę ze słońcem, czasem to są to chwile z zachmurzeniem większym. Na termometrach w Tarnowie teraz 20 stopni, więc komfortowo.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ciśnienie nam spada, 986 hektopaskali teraz na barometrach, a w nocy temperatura spadnie do 13-14 stopni. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, 20 stopni i właściwie podobny typ pogody, tylko mniejsza siła wiatru do 40 km na godzinę. 6,5 minuty po 14.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Informuję wszem wobec, że niestety nie mam już egzemplarzy książki Odkryć Gierszfaut na nowo. Bardzo mi przykro z tego powodu. Jedne uznane objawienia maryjne w Polsce, wydane przez wydawnictwo Biblos. Publikacja porządkuje źródła historyczne, przybliża nieznane fakty o wizjonerkach oraz aktualizuje przesłanie Matki Bożej z 1877 roku na współczesne czasy. Książka stanowi kompendium wiedzy o objawieniach, których autentyczność Kościół zatwierdził oficjalnie do nabycia w wydawnictwie diecezji tarnowskiej Biblos. A skoro jesteśmy, wywołaliście Państwo temat sanktuariów. Do sanktuarium w Gierszfałdzie mamy od Tarnowa 600 km, około 7 godzin jazdy, ale możemy podążać, skoro nie mamy tyle czasu, takich możliwości, tropem sanktuariów maryjnych w regionie. Dlaczego nie? Mam przecież tutaj Porąbkę Uszewską, Jamną, Limanową, Lipnicę Murowaną, od Poryszów, Stary Sącz, Sanktuarium Świętej Kingi, Szczepanów, Sanktuarium Świętego Stanisława. Mamy tropie Sanktuarium Świętych Pustelników Świerada i Benedykta. Właśnie, o tropie dzisiaj mowa była w wiadomościach. Nie bez powodu. W tropie urodził się Władysław Bobowski, biskup tarnowski, i właśnie dziś przypada pierwsza rocznica śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Duchowny diecezji tarnowskiej zmarł w 2025 roku w wieku 93 lat. W tym samym roku wiosną przeżywał 50. rocznicę sakry biskupiej. Wiernie wspominali dzisiaj biskupa Bobowskiego w wiadomościach, jak go wspominali podczas uroczystości pogrzebowych, także możecie odsłuchać na stronie internetowej rdn.pl. A także w tropiu dziś o godzinie 18 odbędzie się msza w intencji świętej pamięci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, a Eucharystii z okazji pierwszej rocznicy śmierci kapłana przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Więc dzisiaj na szlaku naszych pielgrzymek powinno się znaleźć sanktuarium w tropiu. Wieś położona w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem. Chyba mamy już

0: RDN Małopolska.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
2: Nadbush City Limits to na pewno piosenka, którą możemy zaliczyć do odjechanych przebojów. Nadbush to małe miasteczko w Stanach Zjednoczonych przy autostradzie numer 19 w hrabstwie Highwood. W 2000 roku populacja wyniosła 259 osób. W tym mieście 26 listopada w 1939 roku urodziła się Tina Turner, która Nadbush poświęciła piosenkę Nadbush City Limits. Jak jest to miasto? Dowiadujemy się z piosenki. Ludzie utrzymują miasteczko w czystości. Tu obowiązuje prędkość do 25 mil na godzinę. A propos prędkości, przekroczenie dopuszczalnej także w Stanach Zjednoczonych grozi mandatem, na przykład w wysokości $150. Na takich drogach przy wjeździe do małych miasteczek można spotkać coś, co się nazywa Rider Speed Sign, coś w rodzaju radaru, ale są one tylko po to, aby ostrzegać przed nadmierną prędkością. W Polsce też coraz częściej spotykamy takie urządzenia. Na wyświetlaczach pokazują się napisy przekroczonej prędkości. Na szczęście nie ma to wpływu na naszą kieszeń, ale ma wpływ na bezpieczeństwo. Skoro jest taki znak, takie ostrzeżenie, to po coś on jest. Może to być miejsce szczególnie niebezpieczne albo wzmożonego ruchu pieszych i tym podobne. Więc jak jest napisane zwolnij, bo za szybko jedziesz, to dostosuj się. Poza tym niewykluczone, że za chwilę nie pojawi się ukryty patrol i ucierpi także kieszeń i zapunktujesz, ale w negatywnym słowa znaczeniu, czyli szczupleje twoje konto punktowe. Wracamy do miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Tu nie wpuszczano motocyklów. Chodziło się do sklepu w piątki, a do kościoła w niedzielę. Tina Turner o swojej rodzinnej miejscowości Nadbush City Limits.

0: Lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: To już 25 minut po godzinie 14, teraz Leski, lepiej wcale, a punktualnie o godzinie 14.30 połączymy się ze studiem wiadomości. Z kolei a propos jazdy, drogi, to będziemy sprawdzać, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa, jak upływa środa 8 lipca i jak jeździ się po ulicach Tarnowa, to przed godziną 15. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie. Wypadek rowerowy z udziałem dziewczynki w Lubomierzu w gminie Mszana Dolna. Mechanizm roweru elektrycznego odciął 12-latce palec. Do zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 13 przy jednym ze środków wypoczynkowych. Jak informują limanowscy strażacy, dziewczynka upadła podczas jazdy, a jej dłoń utkwiła w ramie roweru. Do jej oswobodzenia trzeba było użyć sprzętu hydraulicznego. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, a także załoga lotniczego pogotowia ratunkowego, która ewakuowała dziewczynkę do szpitala.

0: danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń.
1: Limity wynagrodzeń mają dotyczyć zarówno wynagrodzeń konkretnych medyków, jak i udziału kosztów wynagrodzeń lekarzy w funduszach przekazywanych szpitalowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rekomendacje dotyczące wynagrodzeń mają być gotowe do końca sierpnia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 3 wypadki na hulajnogach i 3 osoby w szpitalu. Teraz niebezpieczne przejazdy jednośladami na Sądecczyźnie, które odnotowała policja. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: W Świniarsku 18-latek stracił panowanie nad hulajnogą i wywrócił się na ścieżce rowerowej. W Nowym Sączu 44-latek podczas zjazdu z chodnika wywrócił się i uderzył w ogrodzenie. Z kolei 16-latka ze Starego Sącza została poszkodowana podczas wyprzedzania innej hulajnogi. Każda z tych osób trafiła z urazami do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tych wypadków, a jednocześnie apelują o ostrożność i rozwagę w czasie korzystania z hulajnóg. Zawsze na głowie trzeba mieć kask, jeździć z prędkością zbliżoną do pieszych, jednocześnie zawsze ustępując im pierwszeństwa. Na jednośladzie nie można też przewozić pasażerów, towarów lub zwierząt, a po ulicy jechać można tylko wtedy, gdy mamy na niej ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Podczas jazdy obowiązują nas takie same zasady jak innych uczestników ruchu, a więc na przykład informowanie o zamiarze skrętu. Dzieci do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą jedynie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
1: Warsztaty, konkursy, degustacje potraw i występy zespołów regionalnych. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 20. jubileuszowy przegląd dorobku kulturalnego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich gminy Chełmiec. Przegląd rozpocznie się o 16 na placu Rynek 1. Oprócz prezentacji koła gospodyń wiejskich wezmą też udział w rywalizacji.
4: Koła zaprezentują nam scenki rodzajowe, rękodzieło artystyczne. To rękodzieło w tym roku, które mają przygotować, to girlanda z bibuły. Jest to kompozycja, która w kulturze ludowej odgrywała bardzo ważną rolę. W dawnych izbach na święta dekorowano ołtarzyki, obrazy święte i właśnie taką girlandę koła gospodyń będą musiały przygotować podczas przeglądu, także tym bardziej warto być z nami, zobaczyć, pokazać dzieciom, wnukom, jak to drzewiej wyglądało.
1: Zachęcała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu Małgorzata Pękala-Piekarska. Przegląd zakończy zabawa taneczna z zespołem Cajmery, która rozpocznie się o 19.30. Mile widziane akcenty ludowe w ubiorze uczestników.
2: RDN kulturalnie.
1: Animacje dla dzieci, quiz z nagrodami, disco pod gwiazdami i muzyczne gwiazdy. Tak z kolei zapowiada się Święto Radomyśla Wielkiego w powiecie mieleckim, które odbędzie się także w najbliższą niedzielę. Wydarzenie o 16.30 rozpoczną animacje dla dzieci. O 19.00 koncert da Wiktor Dyduła, a gwiazdą wieczoru o 21.00 będzie zespół Drzem.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sporo promieni słonecznych do nas dociera o tej porze, ale pogoda niestety trochę mało plażowa, to pewnie przez ten wiatr, który w porywach nawet do 50-60 km na godzinę nadal wieje i wiać będzie. Jutro będzie troszeczkę mniejsza siła wiatru do 40 km na godzinę. Niewykluczone, że może jeszcze delikatnie dzisiaj popadać. Częściowe zachmurzenie w nocy. W nocy chłodno, 12 do 14 stopni, jutro w ciągu dnia 20.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda. Woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poprawa pogody znaczna. Zapowiadane jest przez synoptyków w niedzielę i w poniedziałek i we wtorek będą już termometry pokazywać w okolicach 30 stopni, czyli wrócą do nas upalne dni.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
6: Elżbieta, Adrian, Prokop dzisiaj przyjmą życzenia. Najlepsze od RDN Małopolska. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnie jedna kopa, mówi jedno z przysłów na dziś. 8 dzień lipca 2026 roku. Mój przyjacielu, Pektus.

0: 12 do 15. Czas na informacje dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Na początek statystyki policyjne. Boheńscy policjanci odnotowali 3 kolizje drogowe. Jak informuje oficer dyżurny, nic poważnego. To bardzo dobrze, cieszy nas to niezmiernie. Brzescy policjanci odnotowali 2 stłuczki, także nic poważnego. Dębiccy funkcjonariusze dzisiaj mają bardzo spokojny dzień, tak mówi oficer dyżurny. Wyjątkowo spokojnie i bezpiecznie na drogach w regionie. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych. Tarnów, poranek i wczesne popołudnie i popołudnie bardzo spokojne, ale teraz, jak informuje oficer dyżurny, posypały się kolizje. 3 kolizje na biegu. Funkcjonariusze są w drodze do tych miejsc. 2 kolizje w mieście, 1 w Pogórskiej Woli. Na szczęście też nic groźnego. Ucierpiały jedynie pojazdy. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Przybyło samochodów na Narutowicza, ale jeszcze bez tragedii. Jeszcze w miarę płynnie możemy jechać, więc kierujcie się, jak jedziecie ulicą Lwowską na drugą stronę miasta w kierunku krakowskiej. To całkiem dobry wybór jechać teraz Dąbrowskiego, Konarskiego i Narutowicza, bo jeszcze jest w miarę spokojnie. Na krakowskiej przy Warsztatowej utworzyła się kolejka i jest już kolejka przy ulicy Koszyckiej i Czerwonej na skrzyżowaniu. Mickiewicza Aleja Solidarności też jeszcze spokojnie. Przy ulicy Szkotnik jest teraz więcej pojazdów. Szujskiego, Mościckiego jeszcze płynnie, na Alei Kwiatkowskiego też ruch umiarkowany. Wracamy teraz do Wyszyńskiego, elektryczną, spokojną i tutaj nadal płynnie, bezpiecznie. Na Alei Jana Pawła II ruch niewielki. Do Alei Pendereckiego dojeżdżamy bez większych kłopotów i dalej w kierunku Brzozówki. Warszawska, Tarnowska, tutaj płynnie wyjeżdżamy z miasta, nie ma kolejki. Na ulicy Lwowskiej, no tradycyjnie przy Orkana jest więcej pojazdów i tych więcej pojazdów możemy powiedzieć, że już samochody zwalniają od ulicy Jasnej. Tutaj bardzo wolno poruszamy się w kierunku Nowego Szpitala i między jednym a drugim rondem też jest ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: A teraz rozkręca się już Bryan Adams, She Knows Me, na zegarach 10 minut do 15.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Wszystko dla niczego. Mój przyjaciel przepracował wiele lat w usługach informatycznych. Pomagał klientom użytkować sieci komputerowe. Na przestrzeni tych lat w jego branży zaszły niewiarygodne zmiany. Kiedy podjął pracę po studiach, używano jeszcze taśmy perforowanej w komputerze, który wymagał olbrzymiego pomieszczenia. Dzisiaj zwykły pendrive ma pamięć 16 tysięcy razy większą od tamtego komputera wielkości mamuta. Mój kolega rozmawiał ze znajomym ze Stanów, który powiedział: niedługo będziemy mogli zapisać wszystko na niczym. I to chyba prawda. Ale czy ten postęp i coraz wymyślniejsze gadżety przyniosły nam szczęście? Czy rzeczywiście wzbogaciły nasze życie? Czy są dla nas źródłem radości? Czasem myślę, że jeśli spędzamy życie na pościgu za tym wszystkim, to jest tak, jakbyśmy poświęcali wszystko dla niczego. W głębi serca, w tych chwilach, gdy jesteśmy sam na sam ze sobą, wiemy, że pragniemy prawdziwego życia, przyszłości, nadziei, wieczności i Boga.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: jestem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: why.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecam. Kobietom.
4: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
5: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
4: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
1: Po reklamie.
6: 2026 roku. Do końca roku pozostało nam 176 dni, a jest to 189 dzień roku 2026. A do zachodu słońca pozostało nam ile godzin? 5:31 minut. 15,5 minuty po godzinie 15:00. Noc za ścianą. Mafia i kasa.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na Lwowskiej w Tarnowie ustawiła się kolejka w kierunku Orkana. Ruch jest wzmożony w tym miejscu na rondzie i sporo samochodów od ronda ze Stłonia Sybirów do ronda z ulicą Orkana. Ruch bardzo duży. Na Alei Jana Pawła II spokojnie, Słoneczną, Ślidki Słowackiego dojeżdżamy spokojnie do ulicy Klikowskiej. Na tym rondzie jest więcej samochodów. Sporo aut także na Mickiewicza, teraz przy Alei Matki Bożej Fatymskiej i na Alei Solidarności w kierunku ulicy Mickiewicza. Lwowska przy Starodąbrowskiej tutaj spokojnie, na Starodąbrowskiej też jeszcze płynnie bez większych problemów. Dużo aut na Dąbrowskiego, Gumnickiej, Konarskiego i na Narutowicza, teraz w jedną i w drugą stronę. Ruch bardzo duży, wzmożony. Na Krakowskiej przy Warsztatowej tylko kolejka w stronę Krakowa. Dużo aut też na Czerwonej w kierunku ulicy Koszyckiej, także wolno poruszamy się w tej części miasta: Krakowska, Koszycka, Czerwona i później wyjeżdżamy w kierunku Krakowa, mijamy Brzesko, dojeżdżamy do Bochni. W Bochni ruch większy na ulicy Trudnej w tej chwili. Proszowska jest troszeczkę, tu mamy zagęszczenie pojazdów na Kraszewskiego i na ulicy Kościuszki. Jednocześnie przypominamy, że Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni w związku z trwającym remontem drogi powiatowej w miejscowości Kobylec donosi, że od dziś do 10 lipca nastąpiło całkowite zamknięcie drogi dla ruchu. Zakres zamknięcia obowiązuje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zawężenia jezdni. Jest prowadzony objazd, trzeba nadrobić drogi i te utrudnienia będą trwać do piątku. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Dzień w miarę spokojnie upływa na drogach pod względem bezpieczeństwa. Kilka kolizji w Bochni, Brzesku i w Tarnowie, ale nic groźnego. Wszystkiego bezpiecznego raz jeszcze.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 20,5 minuty po godzinie 15:00. Sanach. No, sorry.

0: zobaczyć.
1: 8 dzień lipca, rok 1957. Wtedy to urodziła się Wanda Małgorzata Kwietniewska, piosenkarka, wokalistka popularnego w latach 80. XX wieku rockowego zespołu Wanda i Banda. Debiutancki album zatytułowany po prostu Banda i Wanda został wydany w 1984 roku i zawierał takie przeboje jak Hi-Fi czy Nie będę Julią. Rok później ukazała się płyta Mamy czas, a zespół nagrał 9 piosenek do serialu 7 życzeń. W 1986 roku rozwiązała zespół i pod koniec lat 80. rozpoczęła solową karierę. Wyleciała na półroczny kontrakt do Japonii, jednocześnie tworzyła solowy materiał we współpracy z Markiem Radulim. W 1989 roku za utwór Własna Kalifornia otrzymała nagrodę za najlepszy aranż festiwalu na 26. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Rok później wydała debiutancki solowy album o tym samym tytule, a za wykonanie pochodzącego z płyty utworu Zwykłe Życie zdobyła trzecią nagrodę jury na 27. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzięła też udział w nagraniu składanki z coverami piosenek Anny Jantar. Wanda Kwietniewska.

0: Wanda i Banda i oczywiście Wanda Kwietniewska, która dziś przyjmuje życzenia urodzinowe. W ubiegłym roku została odznaczona medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Zbliża się godzina 15.30, już za chwil kilka wiadomości pogodowe, a tuż po nich utwór, na który czekacie. Ja jestem o tym przekonany. Zabierz mnie stąd na bezludną wyspę, nieodkryty ląd. Wypełnić czas. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Słońce dzisiaj bawi się z nami w kotka i

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: W Tarnowie nadal utrzymuje się większy ruch na Narutowicza, na Konarskiego, od Tuchowskiej do Gumiski nawet spokojnie. Przy Gumiskiej samochody stoją, no zrozumiałe, czerwone światło nas tutaj zatrzymuje. Przy Mostowej też jest kolejka. Okrężna tutaj spokojnie, Lwowska, Orkana, Lwowska, Okrężna, ruch umiarkowany, no troszeczkę się uspokoił, chociaż na Lwowskiej w kierunku Orkana nadal jest kolejka. Na Krakowskiej spokojnie, bez większych problemów, teraz na ulicy Czerwonej większy ruch w kierunku ulicy Koszyckiej, Krakowskiej. Szkotnik Mościckiego płynnie na Alei Kwiatkowskiego, pusto w tej chwili. W Brzesku na Konopnickiej teraz jest więcej samochodów, tutaj jest dość dużo, a na Kościuszki, w Bochni z kolei trudno, na Trudnej, na ulicy Floris i na ulicy Kościuszki. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Dokładnie 15 minut do godziny 16.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Tchów zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tchów 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat. Temat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festiwal imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie. Roboty na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej wchodzą w nowy etap.
4: Uważam, że idzie to dobrze, idzie to sprawnie.
1: Będzie też gmina Łużna, która inwestuje w oszczędzanie wody. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na terenie budowy linii kolejowej w Mordarce zmarł pracownik wykonawcy robót. Służby zostały tutaj wezwane dzisiaj rano. 64-letni Ukrainiec, który był mieszkańcem powiatu limanowskiego, nagle źle się poczuł. Pozostał na miejscu, żeby odpocząć, ale gdy po pewnym czasie wrócili do niego inni pracownicy budowy, mężczyzna znajdował się już w stanie krytycznym. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Dokładne przyczyny śmierci zostaną ustalone. Najprawdopodobniej była to jednak śmierć z przyczyn naturalnych.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Roboty na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej wchodzą w nowy etap. Jak już wielokrotnie informowaliśmy na antenie RDN, trasa łącząca Krościenką nad Dunajcem z Łąckiem jest w tym miejscu przebudowywana. W ramach inwestycji powstaje nowy most na potoku Ochotnica. W programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk powiedział, że
4: jak na inwestycje tej skali i w tym miejscu, bo to jest bardzo problematyczne miejsce komunikacyjne, to uważam, że idzie to dobrze, idzie to sprawnie i nie ma póki co też powodu do niepokoju, żeby były jakieś bardzo duże opóźnienia w realizacji tej inwestycji. Szczęśliwie jest tak, że nie ma aż takich utrudnień w ruchu, jak myśmy się spodziewali, bo to jest newralgiczny punkt komunikacyjny całego obszaru, to nie tylko mojej gminy.
1: Od jutra, od godziny 10:00 zmieni się tu jednak organizacja ruchu. Rozpocznie się przebudowa wlotu drogi gminnej na drogę wojewódzką. Dodatkowo zamknięty zostanie most na drodze gminnej, co spowoduje brak możliwości przejazdu w tym miejscu. A wszystkie roboty w Tylmanowej powinny zakończyć się do 12 września.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zamiast topornych, ale trwałych i odpornych na zniszczenia blaszanych przystanków, w gminie Tarnów będą montowane nowoczesne wiaty przystankowe. Samorząd pozyskał dofinansowanie na wymianę wszystkich przystanków w gminie, a prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Jak wyjaśnia wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, dotychczasowe konstrukcje miały swoje uzasadnienie. Aby uniknąć zniszczeń i potłuczonych szyb, zdecydowano się na stalowe przystanki.
5: Pancerne przystanki były odpowiedzią na wandalizm i na dewastację. To było inne społeczeństwo. Teraz mam nadzieję, że młodzież są dobrze wychowane w domu przez rodziców, również pedagodzy spełniają tą funkcję. Że kształcimy nowe pokolenie. Pokolenie, które chyba powinno rozumieć, że dewastacja jest złem, jest naganna i karalna. Więc tu nie możemy tylko patrzeć na to, że robimy bunkier, ale to już ma być również estetyka.
1: Część wiat będzie miała zainstalowane panele fotowoltaiczne i nocne oświetlenie. Inwestycja będzie kosztować prawie 4 miliony złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zbiorniki na deszczówkę, punkt czerpalny i ekopracownia dla dzieci. W czasach coraz większego deficytu wody gmina Łużna inwestuje inwestuje w jej oszczędzanie. Stawia też na edukację najmłodszych. Samorząd posiada już w niektórych swoich budynkach zbiorniki na deszczówkę. Teraz gmina wystąpiła do marszałka województwa o dotację na kilkadziesiąt zbiorników dla potrzebujących mieszkańców. Można powiedzieć, że łapiemy każdą kroplę wody, mówi wójt gminy Łużna Mariusz Tarca. Wskazuje też na inne działania podjęte podczas zakończonej już budowy wodociągów.
6: Też budując wodociąg w tej chwili, staraliśmy się w każdym możliwym miejscu stworzyć taki punkt czerpalny. Już w zasadzie one działają, w tej chwili czekamy jeszcze na Łużną, po to, aby można było tam, gdzie jest problem z wodą, można było podjechać poprzez porozumienie, kontakt z zakładem komunalnym, nalać sobie tej wody tyle, ile rzeczywiście komuś potrzeba i zawieźć do domu, do celów bytowych, czy tak jak mówię, prowadzenia gospodarstw.
1: W szkole podstawowej w Łużnej będzie też sala zaadaptowana pod ekopracownię poświęconą tematowi oszczędzania wody, ale też jej funkcjonowania w zamkniętym obiegu w przyrodzie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Choć ceny owoców w tym roku nie zachęcają, klientów nie brakuje. Na tarnowskim Burku mieszkańcy szukają czereśni, truskawek, ale także ogórków gruntowych czy fasolki. Tarnowianie, z którymi rozmawiała reporterka Radia RDN, przyznają, że wolą kupować owoce i warzywa od lokalnych rolników niż w supermarketach.
7: Ja tylko na targu kupuję.
8: No i różnica w jakości. Mam panią zaufaną, od której wiem, co kupuję, bo od lokalnych tutaj dostawców, więc polskie, z lokalnych upraw. Wolę trochę więcej zapłacić niż w marketach kupować.
9: Teraz kupiłem, to wydaje mi się, że świeższe są. Urywane z drzewa i lepsze, takie soczyste są bardziej. No wolę takie na targu kupić.
10: No wolę na targu. Każdy rolnik, który sobie tam coś uciła w ogródku, no to ma to zdrowe, a nie jak ktoś przywiezie już do sklepu, no to wiadomo, że to jest podciągnięte już nawozami i tak dalej.
1: Na ceny owoców duży wpływ miała w tym roku pogoda, która zniszczyła dużą część upraw. Za czereśnie zapłacimy na tarnowskim targu w zależności od gatunku od 13 do 25 zł, za borówkę amerykańską od 15 do 30, a za leśną około 70 zł za kilogram.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Mamy progres w pogodzie. Wczoraj pamiętamy o tej porze duże zachmurzenie i intensywne opady deszczu. W regionie dzisiaj zdecydowanie więcej pogodnego nieba, ale niestety nie mam dobrych wiadomości. Jutro przed południem i w godzinach popołudniowych znowu nastąpi wzrost zachmurzenia i znowu popada deszcz. No też dobrze, bo deszcz jest potrzebny. Na termometrach też 20 stopni. Noc chłodniejsza, bo jedynie od 12 do 14 stopni pokażą termometry. Biometr niestety niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Autobus, który miał jeździć Wałową w Tarnowie, wylądował w warsztacie naprawczym.
3: Ten autobus uległ awarii ogniw po testach w Bielsku-Białej i w Żywcu.
0: Będą też nowe żłobki w gminie Bochnia.
4: Jesteśmy na etapie już odbiorów. Do końca lipca powinny one być wykonane.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Oddala się termin rozpoczęcia testów nowej linii autobusowej przebiegającej przez Tarnowską Starówkę. Wypożyczony do tego celu autobus uległ awarii jeszcze zanim dotarł do Tarnowa. Jak poinformował wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, pojazd, który od 1 lipca miał rozpocząć kursowanie po ulicy Wałowej, aktualnie znajduje się w warsztacie i czeka na naprawę.
3: Ten autobus uległ awarii ogniw po testach w Bielsku-Białej i w Żywcu. Musiał trafić do warsztatu naprawczego. Z naszych informacji wynika, że ta część jest ściągana z terenów poza Unii Europejskiej. W najbliższym czasie, w 2 tygodniach, liczymy, że ta usterka zostanie usunięta i ten autobus trafi do nas. I tutaj, wychodząc trochę naprzeciwko temu, że ten okres testowy miał trwać 2 miesiące, lipiec, sierpień, tutaj będzie taka propozycja przedstawiona na najbliższą sesję, aby wydłużyć ten okres testowy jeszcze o miesiąc. Wrzesień.
0: A w tym czasie będzie autobus kursował w obrębie Starówki jako linia numer 55. Przystanki mają być zlokalizowane w pobliżu Bramy Seklerskiej, pomnika Łokietka, pomnika generała Bema, czy też przy ławeczce poetów. Przejazdy będą darmowe.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To wsparcie dla młodych matek, które chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. W gminie Bochnia powstały 2 nowe żłobki. Placówka w Proszówkach ma 50 miejsc, a w Nieszkowicach Małych 30. Wójt gminy Bochnia Marek Bzdek mówił słowo za słowo, że była potrzeba tych inwestycji.
4: Do tej pory nie mieliśmy infrastruktury związanej ze żłobkami. Budowane były sale gimnastyczne, termomodernizowane były szkoły, różnego rodzaju inwestycje były drogowe, natomiast brakowało nam żłobków. Takie też były potrzeby. Jesteśmy na etapie już odbiorów. Do końca lipca powinny one być wykonane i od września powinniśmy ruszyć ze żłobkami.
0: Odbyła się już rekrutacja wstępna do gminnych żłobków, wciąż są jeszcze wolne miejsca, a koszt budowy żłobków został oszacowany na ponad 9 milionów złotych.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Cudzoziemiec wielokrotnie naruszał porządek publiczny i zakłócał spokój mieszkańców Nowego Sącza. Sądecka policja i strażnicy graniczni doprowadzili do jego deportacji. 44-letni Ukrainiec ma też zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen przez najbliższych 7 lat. Co jeszcze znalazło się na długiej liście wykroczeń cudzoziemca, sprawdzała Maria Mułka.
6: Mężczyzna był skazany przez sąd rejonowy w Żywcu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Gdy doprowadził do kolizji drogowej, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej, bo w grudniu 2021 roku, został uznany przez sąd rejonowy dla Krakowa Nowej Huty za winnego po tym, jak spowodował inne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, bo nie zachował ostrożności. Ponadto mężczyzna był karany za wykroczenia drogowe, a policja z Nowego Sącza wielokrotnie interweniowała, gdy ten zakłócał ład i porządek publiczny, a także pił alkohol w miejscach publicznych. Z ustaleń policji wynika również, że mężczyzna jest osobą uzależnioną od alkoholu, często zmieniał miejsce pobytu, nie posiadał żadnego źródła dochodu i utrzymywał się wyłącznie z prac dorywczych. Wielokrotnie organizował libacje alkoholowe, które negatywnie wpływały na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządek publiczny. Ostatecznie mężczyzna został deportowany w Medyce, gdzie został przekazany stronie ukraińskiej.
0: Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, pieśni neapolitańskie, utwory musicalowe, melodie, które od pokoleń budzą wzruszenie, zachwyt i radość słuchaczy. Tak zapowiada się 23. letni festiwal muzyczny w Krynicy. Koncerty startują już jutro. Na scenie w sali balowej Starego Domu Zdrojowego występować będą laureaci konkursów organizowanych przez Krynickie Towarzystwo Kulturalne imienia Jana Kiepury.
7: Pierwszym naszym laureatem, który wystąpi, to jest Sławomir Naborczyk, który jest laureatem z 2018 roku. Tenor, fantastyczny i ma bardzo piękny repertuar na swój koncert. Będzie akompaniował Michał Goławski, który jest notabene też wokalistą, piękny baryton. Szykują się tam niespodzianki. No i cudowny głos konferansjera, a będzie to pani Regina Gowarzewska.
0: Zapowiadała Małgorzata Miecznikowska-Gurgul z Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Jana Kiepury. Jutro Sławomir Naborczyk zaprezentuje program łączący repertuar operetkowy, pieśni neapolitańskie, utwory rozrywkowe, a także melodie szczególnie kojarzone z wielkimi tenorami. Początek koncertu o 19:00 w sali balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym festiwalu.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Pan Jezus nie wysyłał w świat niedyplomowanych znachorów ani czarowników. Wysyłał apostołów i wszystkich chrześcijan, którzy poprzez tajemnicę Chrztu Świętego są w świecie apostołami. Każdy z nas ma leczyć duchowe choroby, czyli przywracać sens Bożego życia. Mamy dawać ludziom Boga i w ten sposób przybliżać Królestwo Niebieskie. Nie czekajmy na innych, ale zacznijmy już teraz, bo tylko w ten sposób wieczność stanie się naszym udziałem.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 8 lipca we wspomnienie świętego Jana z Dukli, prezbitera. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. W dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Eugeniusz Walentowicz z parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Tarnowie, opiekun duchowy grupy Wojownicy Maryi.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiaj Kościół wspomina świętego Jana z Dukli, żyjącego w latach 1414-1484. Franciszkanina, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i bliźnim. Z oddaniem głosi Ewangelię, pełni misję pojednania oraz pracował na rzecz pokoju. Jego życie pełne modlitwy, pokory i ofiary jest przykładem wierności powołaniu Bożemu. Podczas tej Eucharystii prośmy, abyśmy na co dzień, tak jak święty Jan, żyli zgodnie z wolą Bożą, niosąc pokój i dobroć innym. Otwórzmy serca na spotkanie z Panem, by nasze życie było odpowiedzią na wezwanie Boże do świętości. W imieniu członków Męskiego Różańca w Tarnowie witam was bardzo serdecznie, zebranych na tej Eucharystii, także osoby gromadzące się przy radioodbiornikach na antenie RDN Małopolska. A obecna msza święta koncelebrowana jest sprawowana w następujących intencjach. Najpierw za księdza Tomasza Śpiewaka, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, o światło Ducha Świętego, o świętość kapłańskiego życia, kapłańskiej posługi. Jest to intencja z róż różańcowych. Następne intencje to za zmarłą Stanisławę Piekarską, za zmarłą Albinę Korus, jest to intencja od Zofii Kozioł z rodziną. Ja zaś tę mszę świętą sprawuję jako dziękczynno błagalną Danuty i Rafała Bednarz w 10. rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego dla jubilatów i ich rodziny. Uznajmy przed Bogiem swoje grzechy i niedoskonałości. Prośmy Go o przebaczenie, by nasze serca mogły się otworzyć na Jego miłosierdzie i łaskę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli prezbitera cnotami wielkiej pokory i cierpliwości. Spraw, abyś naśladując jego przykład, otrzymali podobną nagrodę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg

0: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. On ich ołtarze zburzy i stale powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana. Zresztą cóż nam król pomoże? Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzom: padnijcie na nas. Posiejecie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie.

Umiłowani wszyscy się panu bracia i siostry. Stara legenda opowiada o dwóch mnichach, którzy wyczytawszy w księgach, że na końcu świata jest takie miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem, postanowili pewnego dnia wyruszyć na poszukiwanie tego miejsca. Przysięgli sobie, że nie wrócą, dopóki nie znajdą tego niezwykłego zakątka. Przewędrowali szmat drogi. Przeżyli niezliczone niebezpieczeństwa. Nacierpieli się niedostatku. Niejednego musieli się wyrzekać, niejedną pokusę odeprzeć, ale wiedzieli tylko jedno, że nie mogą zawrócić, bo tam u celu czeka na nich Bóg. Wystarczy tylko zapukać i wejść. Tak napisano w starych foliałach. W końcu, po wielu latach o zmroku, odnaleźli to, czego szukali. Drzwi do nieba, furtka do Boga. Zapukali. Lęk pchał się do gardła. Nacisnęli delikatnie klamkę i z bijącym sercem weszli do środka i oniemieli, bo to był przecież ich własny klasztor, ich własna cela. Ponoć wówczas zrozumieli, że miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem, znajduje się tutaj na ziemi, na tej polaci, którą nam Bóg przydzielił. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza to moment tak zwanej misji mandatu. Jezus nie działa sam. Powołuje 12. Wyposaża ich we własną władzę. Daj moc uzdrawiania czy wypędzania złych duchów. I posyła ich. Posyła do ludzi. Jest to kluczowy moment, kluczowy tekst o Kościele, wspólnocie. Wspólnocie, która ma kontynuować dzieło swojego mistrza. Ale moi drodzy, najpierw popatrzmy na kluczowe przesłania tego fragmentu. Po pierwsze, powołanie poprzedza posłanie. Jezus najpierw przywołuje do siebie uczniów, aby z nim pobyli. A dopiero potem ich wysyła. To przypomnienie, że w życiu chrześcijanina najważniejsza jest osobista relacja z Bogiem. Nie możemy głosić czegoś, czego sami wcześniej nie doświadczyliśmy. Potem moc z góry. Uczniowie nie idą w świat o własnych siłach. Jezus daje im władzę. Daje im władzę nad złem i chorobami. To On jest źródłem skuteczności. Pokazuje to również, że Kościół ma przede wszystkim leczyć ludzkie zranienia i uwalniać od tego
co niszczy człowieka. I wreszcie konkretne cele misji. W tym fragmencie Jezus kieruje apostołów do owiec, które poginęły z domu Izraela i nakazuje im głosić: bliskie jest Królestwo Niebieskie. Zatem misja ma charakter konkretny i lokalny. Zanim dotrze na krańce świata, zaczyna się od tych, którzy są najbliżej. Odwołując się do aktualnej wtedy i bardzo namacalnej rzeczywistości. Moi drodzy, dziś widzimy, jak Jezus wybiera kilku swoich uczniów, obdarza ich szczególną mocą i przekazuje dokładne instrukcje, aby głosili nadejście Królestwa Niebieskiego. Jezus nie czeka na godzinę zmartwychwstania, nie czeka na zesłanie Ducha Świętego, aby już teraz móc polegać na aktywnej współpracy ze swoimi uczniami. Takimi, jacy są i w takim stanie, w jakim się znajdują, otrzymują wszelkiego rodzaju dary z niebios, które upodabniają ich do mistrza, aby mogli wypełnić misję poszerzania Królestwa Niebieskiego. Więc jeśli spojrzymy na historię, Pan zawsze chciał mieć przy sobie ludzi, by z nimi realizować plan zbawienia. Nie jest On Bogiem dominującym, przytłaczającym, przymuszającym do czegokolwiek, którego skuteczne działanie natychmiast wszystkich przemienia. Pamiętamy doskonale słowa Chrystusa: jeżeli chcesz, chodź, pójdź za mną, ale zawsze, jeżeli chcesz. Człowieka obdarzył wolną wolą i tą wolność szanuje. Jeżeli chcesz. Moi drodzy, Bóg tak mocny wierzy w zbudowanie Królestwa Niebieskiego i w odkupienie serc ludzkich, że niejako ośmiela się liczyć na ich pomoc w urzeczywistnianiu takiego planu i oczekuje naszej dobrowolnej odpowiedzi i współpracy, aby owo Królestwo stało się rzeczywistością. Bracie i siostro, Jezus liczy także na nas, na ciebie i na mnie, na każdego z nas. Dzisiaj, teraz, nie czekając na bardziej sprzyjający moment, kiedy poczujemy się lepiej przygotowani i usposobieni, co, powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie nastąpi, ponieważ nigdy nie będziemy godnymi ambasadorami Jego orędzia zbawienia. Musimy powiedzieć tak, teraz, kiedy On przechodzi obok nas i prosi nas o to, a Bóg wie, jak na naszej ofiarności uformować skutecznego i wiernego apostoła. I na koniec mała przestroga. Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść
wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej. Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej.

Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który powołał świętego Jana z Dukli do pełnienia służby w Kościele i stawia nam go za wzór do naśladowania. –

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Jana z Dukli był wiernym świadkiem Ewangelii, niosąc ludziom pokój, miłość i dobro w każdym zakątku świata. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za rządzących, aby zainspirowani przykładem świętego Jana z Dukli podejmowali decyzje służące dobru wspólnemu i budowaniu pokoju na świecie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby ten czas był dla nich okazją do odnowy ciała i ducha, a także do pogłębienia relacji z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby doświadczyli pociechy i uzdrowienia w wierze, a ich serca napełniły się łaską Bożą i pokojem. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłych, szczególnie w tej mszy świętej, za Stanisławę, Albinę, a szczególnie za tych, którzy oddali swoje życie w służbie Kościołowi, aby Pan przyjął ich do swojego Królestwa i obdarzył radością wieczną. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za księdza Tomasza z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, światło Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za Danutę i Rafała w 10. rocznicę ślubu, o błogosławieństwo, łaskę w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy na wzór świętego Jana z Dukli odważnie odpowiedzieli na powołanie Boże do służby i miłości w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę naśladowania świętego Jana w wiernym pełnieniu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij tę zbawienną ofiarę, którą świętemu Janowi z duchy dała pokarm, pokorę i cierpliwość w przeciwnościach i oddal od nas ducha wyniosłości, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli zostać wywyższeni

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy te składali dziękczynienie i Cię wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, wystawiamy Cię razem z nimi, śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby

0: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie i Albinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem z Dukli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, za wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swym miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Chrystus i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swym apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana z Dukli zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie zerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
2: Dziękując za wspólną modlitwę podczas tej Eucharystii w imieniu męskiego różańca pragnę zaprosić do wspólnego nabożeństwa różańcowego dzisiaj, 8 lipca, ale też 22 i 29 o godzinie 19 na antenie RDN Małopolska. Pierwszą sobotę sierpnia, 1 sierpnia o godzinie 8 msza święta i nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi, a potem procesja mężczyzn do Tarnowskiej Katedry. Już dzisiaj pragnę serdecznie zachęcić wszystkich mężczyzn do udziału w męskich rekolekcjach, które już po raz piąty organizujemy, tym razem w Krynicy, w domu rekolekcyjnym sióstr służebniczek w terminie od 20 do 22 listopada. Rekolekcje, tak jak w ubiegłym roku, poprowadzi ksiądz Franciszek Popowicz, a w tym roku też takim przewodnim hasłem jest męska tożsamość. Zapraszamy i zachęcamy.
0: Pan z wami
1: i z duchem Twoim,
0: niech was Bogu

święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zazdrosnego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W środę 8 lipca we wspomnienie świętego Jana z Dukli, prezbitera. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Eugeniusz Walentowicz z parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Tarnowie, opiekun duchowy grupy Męski Różaniec.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Jolanta Maciej, zapraszam. Czwartek, 9 lipca to ostatni dzień Wielkiego Odpustu Duchowskiego. Przed oblicze Matki Bożej Duchowskiej tego dnia będą pielgrzymować m.in. rolnicy, pszczelarze, koła gospodyń wiejskich, piekarze, cukiernicy, ministranci i lektorzy. O godzinie 18.30 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji darczyńców oraz ofiarodawców klasztoru i sanktuarium. Przybywający tu pielgrzymi zwracają dużą uwagę na cudowny obraz Maryi, który wrócił po renowacji do sanktuarium tuż przed rozpoczęciem odpustu. Proboszcz i kustosz ojciec Grzegorz Gut przyznaje, że szczególnie stęsknieni wizerunku Maryi byli jednak sami parafianie.
6: Wielokrotnie słyszałem, no jest sanktuarium, ale jednak tak bez niej, bez tego obrazu, to jednak czegoś brakuje. Jednak jakoś taka pustka pewna jest w tym sanktuarium. Więc tutaj na pewno radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Duchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Duchowskiej w sanktuarium. Ale no myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Duchowski, to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Duchowskiej.
5: Cudowny obraz Matki Bożej Duchowskiej z połowy XVI wieku został oddany do renowacji początkiem tego roku. Podczas prac konserwatorzy dokonali ciekawego odkrycia. Okazało się, że ozdoby sukni przy szyi Matki Bożej, a także przy szacie Jezusa zostały domalowane w XX wieku. Zmienił się także kolor sukni. Nie jest ona bordowa, ale koralowo-czerwona ze złotymi ornamentami. Ponadto dotychczas ciemny płaszcz Matki Bożej zyskał nową jakość, błękitno-zielony. Święty Jan Paweł II na oczach całego świata pokazał, jak chorować i odchodzić z godnością, mówi siostra Zofia Krasuska. Wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie przyznaje, że towarzyszenie ludziom w ostatnich chwilach ich życia jest sporym wyzwaniem. Pacjentom naznaczonym cierpieniem i ich rodzinom w chwilach bezradności z pomocą przychodzi właśnie domowe hospicjum. Siostra Zofia zwraca uwagę, że siłę może dawać przykład patrona województwa małopolskiego. Święty Jan Paweł II był żywą Ewangelią cierpienia, dodaje.
7: To dla naszych małopolskich rodzin potężna, żywa Ewangelia cierpienia. Papież nie schował się w watykańskich apartamentach, nie wstydził się swojej niepełnosprawności, śliny cieknącej z kącika ust czy cierpienia wymalowanego na twarzy. On pokazał światu, że człowiek ma taką samą godność, gdy biega po górach i wtedy, gdy leży bezwładnie na łóżku, całkowicie zależny od innych.
5: Wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie, siostra Zofia Krasuska, będzie w czwartek, 9 lipca, gościem audycji Rodzina w sercu Małopolski na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W każdy czwartek o 13.15 wyruszamy śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Pochylamy się nad tematami rodziny, przekazywania wiary, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wielodzietności i przeżywaniu cierpienia. W czwartek, 9 lipca, rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń uwielbieniowych w regionie, Strefa Chwały w Starym Sączu. W ramach tegorocznego wydarzenia do wtorku, 14 lipca, w diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka będą trwać szczególne rekolekcje. Czas uwielbienia połączony jest tu z wakacyjnym wypoczynkiem. Każdego dnia jest odprawiana msza święta, jest też przestrzeń dla dobrej chrześcijańskiej muzyki, modlitwy, konferencji, a nawet czas na gry, zabawy i zawody rodzinne. Spotykają się tu różne pokolenia, od najmłodszych do seniorów, a dla dla każdej grupy wiekowej przygotowana jest odpowiednia przestrzeń. W tym roku wśród gości i prowadzących modlitwę czy konferencje są m.in. ksiądz Robert Pisula, ojciec Michał Legan, biskup Artur Ważny czy Iza i Piotr Antosiewiczowie. Dodatkowo w niedzielę, 12 lipca, Eucharystii o 12.30 przy ołtarzu papieskim będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Trwa 16. piwniczańskie Lato dla Ducha. Zaplanowano m.in. msze święte w górskich kaplicach na okolicznych szczytach Beskidu Sądeckiego. W najbliższy piątek, 10 lipca, odbędzie się całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piwnicznej Zdroju zaprasza do kościoła parafialnego od 8.30 do 19.00. Z kolei w niedzielę, 12 lipca, w Dolinie Pamięci na Jackowej Pościeli pod Niemcową odbędzie się życiowo-górska zaduma z mszą świętą o godzinie 16.00. Wydarzenia w ramach 16. piwniczańskiego Lata dla Ducha będą trwały do połowy września. 8 lipca zmarł świętej pamięci ksiądz dr Julian Zbigniew Kapłon, kapłan diecezji Fulda w Niemczech, rezydent w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Wiodłowej. Wprowadzenie ciała świętej pamięci zmarłego do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława Wiodłowej odbędzie się w piątek, 10 lipca o 18.00. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława Wiodłowej w sobotę 11 lipca o 15.00, po czym ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa wraz z księdzem Eugeniuszem Walentowiczem.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O Maryjo, pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu niepokonanemu sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu niepokonanemu poczęciu, Twojemu dziewictwu i Twojemu Bożemu macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Cię za Matkę całej ludzkości, za tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy dopuszczają się bezczeszczenia Twoich świętych wizerunków. Chcąc pocieszyć Twoje niepokalane serce i osiągnąć spełnienie naszych próśb, pragniemy odmówić ten różaniec w duchu wynagrodzenia, a też pragniemy modlić się o cudowne uzdrowienie mamy Haliny. Pragniemy modlić się w intencji małżonków Danuty i Rafała Bednarz, którzy dziękują dziś Bogu za 10 lat swojego małżeństwa, prosząc dla nich i dla ich rodziny o potrzebne łaski. Prosimy również o jak najpiękniejsze przeżycie czasu narzeczeństwa dla Moniki i Dawida. Chcemy także w naszych intencjach, z którymi przyszliśmy na tą dzisiejszą modlitwę różańcową.
5: Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czy to możliwe, by było coś mocniejszego niż nicość i rozpacz śmierci? Czy krzyż jest ostatnim słowem Boga? Czy ktoś jeszcze wierzy w coś poza tą ciemnością? Nasze serca, serca uczniów Jezusa, nieraz uginają się pod wątpliwościami. Ciemność wydaje się nam zwyciężać w tak wielu sercach, w losach tych, którzy są zniewoleni, wykorzystani. Ale życie jest silniejsze niż śmierć. Chrystus zmartwychwstał. Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje się, że Bóg nie istnieje. Widzimy niesprawiedliwość, złość, obojętność i okrucieństwo, które nie ustępują. Jednak jest równie pewne, że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, co wcześniej czy później przynosi owoc. Oto siła zmartwychwstania. Wyznając pokornie wiarę w zmartwychwstałego Pana, modlimy się za tych, którzy padli ofiarą niesprawiedliwości, oszustwa i niewolnictwa we współczesnym świecie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica druga, niebowstąpienie Pana Jezusa. Zmartwychwstały Pan prowadzi nas, swoich uczniów, w dalszą drogę. Gromadzi nas i błogosławi, a odchodząc pozostawia nam swój pokój. Czy w tym podzielonym świecie, gdzie bracia i siostry zwracają się przeciw sobie, skazują się na wzajemne cierpienie, Jego pokój jest jeszcze realnym darem? Pokój jest możliwy, ponieważ Pan zwyciężył świat i jego nieustanną konfliktowość, prowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Odkrywamy, że pierwszym środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do osiągnięcia pokoju pośród różnic, jest nasze wnętrze, nasze własne życie. Trudno jednak będzie zbudować prawdziwy pokój społeczny ze złamanymi sercami, które rozpadły się na tysiąc kawałków. Prośmy o dar pokoju i pojednania w naszych rodzinach, aby przemoc i niesprawiedliwość nie popychały młodych ludzi na niebezpieczne, zniewalające ścieżki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Z Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo bez grzechu poczęta,
4: módl się za nami, którzy do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty działa we wszystkich. Stara się On przeniknąć każdą ludzką sytuację i wszystkie więzi społeczne. Duch Święty dysponuje nieskończoną inwencją i znajduje sposoby, by rozwiązać węzły ludzkich spraw, łącznie z tymi najbardziej złożonymi i nieprzeniknionymi. Czy moc tego Ducha może przeniknąć tak daleko, aż do tych, którzy sprzedają, wykorzystują, krzywdzą i zniewalają swoje siostry i braci? Czy moc Bożego Ducha może zatrzymać narastającą niesprawiedliwość? Do nas należy dać się poprowadzić Duchowi. Do nas należy świadoma odpowiedzialność, działanie i przede wszystkim ufna, pokorna moc modlitwy za tych, którzy organizują handel ludźmi, zniewalają, sprzedają, uzależniają, tworzą struktury tego zła.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Maryi. Kolejny raz ziarno obumiera, życie przechodzi przez śmierć do Królestwa Syna. Życie Maryi jest całe oddane, całe w rękach Boga. Czy mamy odwagę patrzeć na tę, która wybrała słabość, życie proste i ukryte? Czy wierzymy w sens takiej miłości? Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. Maryja umie rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także w tych, które wydają się niedostrzegalne. Módlmy się, abyśmy nie poddawali się obojętności.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, aby albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Ufamy, że Maryja, tak jak pielgrzymowała po drogach wiary tu na ziemi, także teraz pozostaje blisko nas na naszych drogach. Jest najwierniejszą uczennicą Jezusa, wsłuchaną w serce Mistrza, czyjej królowanie nie pozostaje nieustannym wychodzeniem ku tym, którzy wciąż pozostają daleko. Prośmy za tymi, którzy są słabi i pogubieni.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: Dziękując za szczęśliwe rozwiązanie Kingi, prośmy o szczęśliwe rozwiązanie dla Marysi. Pod Twoją bronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: W imieniu członków męskiego różańca w Tarnowie zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej na antenie RDN Małopolska w środę 22 i 29 lipca, a w pierwszą sobotę miesiąca, 1 sierpnia, rozpoczynamy mszą świętą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi o godzinie 8 w Kościele Księży Misjonarzy w Krakowie, potem nabożeństwo wynagradzającej procesja mężczyzn do Tarnowskiej Katedry. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mężczyzn do udziału w męskich rekolekcjach już piątej z kolei serii w Krynicy Zdroju, w domu rekolekcyjnym sióstr Służebniczek przy ulicy Dąbrowskiego, które poprowadzi ksiądz Franciszek Popowicz. Temat przewodni to męska tożsamość. Szczegółowy program i inne informacje niebawem ukaże się na komunikatorach męskiego różańca w Tarnowie. A teraz członkowie męskiego różańca w Tarnowie w składzie
2: Dawid,
5: Łukasz,
6: Paweł,
7: Wojtek
3: i ksiądz Eugeniusz, dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojcu,

która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
5: Blisko

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Kwestia ślubów jasnogórskich to jest wydarzenie, które w jakiś sposób scaliło naród katolicki w Polsce. I pojawiały się głosy, że śluby jasnogórskie nie zostały zrealizowane. Pojawiały się głosy, że to jest wydarzenie historyczne, więc po co kolejną historię przypominać. I tutaj na komisji stwierdzono, że te śluby, ich przypomnienie, mają nam uświadomić, żeby dostosować do dzisiejszych naszych realiów.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: poszukujące w naszych rozmowach refleksji nad aktualnością ślubów jasnogórskich w 70. rocznicę złożenia ich na Jasnej Górze, trudno w tej części historycznej przeoczyć genezę ich powstania. Stąd też z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą, historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, chcemy dziś omówić okoliczności, które wpłynęły na napisanie jasnogórskich ślubów narodu 16 maja 1956 roku przez uwięzionego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz na złożenie ich Matce Bożej w sanktuarium 26 sierpnia 1956 roku. I od razu trzeba nam zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania Paulinów z Jasnej Góry, Marii Okońskiej wraz z członkiniami ósemki, licznego duchowieństwa parafialnego, zakonników i sióstr zakonnych oraz niektórych biskupów. Dziś w rozmowie z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą chcielibyśmy skupić się nad przygotowaniami do uroczystości, które trwały od września 1955 roku, o których informowany był prymas Wyszyński m.in. przez Marię Okońską i Janinę Michalską, wysłanniczki do Komańczy, Episkopatu i Paulinów. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże.
0: Podczas ostatniej naszej audycji nakreśliliśmy słuchaczom kontekst religijno-społeczno-polityczny, w którym przychodzi pomysł na to, aby organizować obchody 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza. Dzisiaj chciałbym, abyśmy nieco bardziej szczegółowo dotknęli tego tematu, jak te przygotowania były organizowane, jak one wyglądały. Powiedzieliśmy, że Episkopat Polski był trochę, no ja użyję tego sformułowania, oporny na same przygotowania i celebracje tych obchodów, ale 15 września 1955 roku podejmuje uchwałę o obchodach Roku Królowej Polski i szybko zawiązuje się komisja do organizacji tych obchodów.
1: Tak, bo rzeczywiście wrzesień 1955 roku jest takim momentem, możemy powiedzieć, otwarcia się episkopatu, ale to pamiętam, jeszcze raz powtórzę, dzięki determinacji przeora jasnogórskiego Tomizińskiego, ale też i Paulinów, bo nie tylko on, ale cały konwent pauliński i biskupa miejscowego, biskupa Golińskiego. Oni w jakiś sposób wpływają na episkopat, który podejmuje te działania, żeby te dwie rocznice uczcić. Stąd powołują komisję do spraw obchodów, zwłaszcza Roku Królowej Polski. I ta komisja, do której episkopat powołał tylko dwóch. Biskupa Golińskiego, miejscowego, i biskupa pawłowskiego, biskupa wrocławskiego. Jako, można powiedzieć, wybitnych mariologów, którzy mieli w jakiś sposób podjąć przygotowania. Z kolei ci biskupi za zgodą episkopatu powołali Paulinów. Tutaj mamy dwóch takich znanych, czyli ojca Tomizińskiego, przeora jasnogórskiego, ale też ojca Krausa. Z kolei oni też w jakiś sposób w niektórych sytuacjach do pomocy na spotkania tej komisji zapraszają biskupa pomocniczego Czaplińskiego. Tych zebrań w 1955 roku jest kilka. I rzeczywiście ta komisja opracowuje program, ale też cel zadania i jak to wykonać. Warto też dodać, że dzięki Paulinom do tej komisji, ale w sposób nieformalny, zostały zaproszone panie z tak zwanych ósemek, z Marią Okońską na czele, które też włączają się dzięki Paulinom do tych prac w sposób czynny, gdzie opracowują różnego rodzaju materiały, teksty, czy też inspirują do pewnych działań. To też warto to podkreślić. I ta komisja przede wszystkim staje pod takim zasadniczym dylematem, przed pytaniem. Co zrobić? Czy tylko mamy to obchodzić w sposób historyczny, jako wydarzenie historyczne, nic więcej, ale też mają głosy, że ludzie nie chcą obchodzić, bo to już kolejna rocznica, to one nie będzie miała takiego dźwięku.
0: Czyli chodziło o to, żeby nie upamiętniać jedynie daty, tak, faktu, tak. Tylko żeby za tym coś poszło więcej.
1: Tak. I był dylemat, bo mamy dwie rocznice, 300-lecie obrony Jasnej Góry i 300-lecie ślubów Jana Kazimierza. I episkopat podejmuje taką decyzję, że 300-lecie obrony Jasnej Góry będzie obchodzony tylko lokalnie, na terenie Częstochowy przez Paulinów. Nie będzie obchodów ogólnopolskich, choć Paulini mogli wystosować list do wszystkich parafii, do proboszczów w tej kwestii. Ale kwestia ślubów jasnogórskich staje się ważnym elementem, bo to jest wydarzenie, które w jakiś sposób scaliło naród katolicki w Polsce. I była kwestia, jak rozwiązać dylemat, bo pojawiały się głosy, że śluby jasnogórskie nie zostały zrealizowane. Pojawiały się głosy, że to jest tylko wydarzenie, jeszcze raz powtórzę, wydarzenie historyczne, więc po co kolejną historię przypominać. I tutaj na komisji stwierdzono, że te śluby, ich przypomnienie, mają nam uświadomić, żeby dostosować do dzisiejszych naszych realiów. I na komisji, kiedy rozpatrywano kwestie ślubów jasnogórskich, w jaki sposób tutaj je przetransponować na współczesne czasy, stwierdzono, że mamy sytuację religijną, społeczną, bardzo trudną. Że II wojna światowa, okupacja zrobiła potężne braki w kwestiach moralnych, etycznych społeczeństwa polskiego, katolickiego. Później mamy, już możemy powiedzieć, ponad 10 lat rządów komunistycznych w Polsce i ateizacji społeczeństwa, walki z Kościołem, powiedzieć na wielu polach, ale też to nas zwrócono uwagę na ateizację młodego pokolenia Polaków. I że trzeba po prostu w ramach przygotowania do ślubów jasnogórskich podjąć akcję, podjąć działania duszpasterskie, aby odrodzić wiarę Polaków. I tutaj możemy powiedzieć, że tu jest zarysowanie takiego programu rekatolicyzacji narodu polskiego, na nowo.
0: Programu długofalowego.
1: Oni początkowo stawiali tylko po prostu, żeby było przygotowanie do obchodów tej 300-letniej rocznicy. Dopiero później w trakcie zaczęto zauważać, że to nie może być jednorazowy akt czy jeden rok, tylko że to muszą być działania duszpasterskie obliczone już na dłuższy okres czasu.
0: No i później, jak się dowiadujemy, to był program do milenium Chrztu Polski.
1: Tak. I oni też w jakiś sposób wyznaczyli pewne działania. Przede wszystkim ma być to odrodzenie religijne, czyli wiara Polaków, katechizacja, żeby Polacy też uświadomili sobie, że z wiarą idą postawy moralne i też w jakiś sposób uświadomienie polskim katolikom, kim są jako społeczeństwo katolickie. Kwestia dodania odwagi. Kwestia w jakiś sposób poruszenia...
0: Przypomnienia sobie tożsamości chrześcijańskiej.
1: Tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej. Podstawowych praw wiary. Bo pamiętajmy, że lata okupacji później, kwestia katechizacji społeczeństwa polskiego była bardzo utrudniona. W wielu wypadkach, można powiedzieć, były duże zaniedbania. Stąd postanowiono na nowo dokonać tej, możemy powiedzieć, rekatolicyzacji, czyli tej katechizacji narodu polskiego. Ale tutaj, żeby to wszystko zmierzało do odnowienia wiary w Boga, Trójjedynego. I bardzo zwracano uwagę na życie wierne w Kościele. Kościół, który był w tym czasie atakowany w taki czy inny sposób przez władze komunistyczne, komisja chciała, żeby na nowo przypomnieć Polakom, kim jest Kościół dla osoby wierzącej. Że to jest to, co uczyli papieże, to jest mistyczne ciało Chrystusa. Żeby przypomnieć stąd wierność Bogu, Kościołowi. To już oni zaczynają to nagłaśniać, żeby ukierunkować wiernych na te kwestie wiary w Boga, i wierność Kościołowi, jego pasterzom też.
0: Księże profesorze, to jeszcze powiedzmy słówko o tym, jak chciano osiągnąć te cele. W jaki sposób?
1: Te cele przede wszystkim chciano osiągnąć w różnych takich aspektach, bo zwrócono uwagę na katechizację, czyli katechezy. Tutaj zwrócono uwagę na katechezy maryjne. Zwrócono uwagę na kaznodziejstwo, czyli kazania. Zwrócono uwagę na kazania w czasie rekolekcji i misji świętych parafialnych. Zwrócono też uwagę z tego względu, że Kościół nie miał już dostępu, bo zostały dobrane wydawnictwa czy media Kościołowi, żeby podejmować na różny sposób z dotarciem do Ewangelii. Stąd różnego rodzaju opracowywano, możemy powiedzieć, takie gotowe konspekty kazań, które miały ludzi ukierunkować na te wydarzenia, ale też sposób wizualny, czyli kwestia różnego rodzaju wystaw. Mamy słynną wystawę z 1955 roku na temat obrony Jasnej Góry. I tutaj też zwrócono uwagę na taką wystawę, która upamiętnia 1656 rok śluby Jana Kazimierza, i różnego rodzaju afisze, różnego rodzaju gazety, takie gazetki przy kościołach, żeby cały czas nagłaśniać. I też zwracono uwagę na to, żeby rodzice przejęli odpowiedzialność za wychowanie religijne dzieci, czyli zwrócono uwagę, żeby rodzice katechizowali swoje dzieci. I też z tego względu, że katecheza w tym czasie była jakby poza już szkołą, bo tylko w nielicznych szkołach była katecheza, stąd zwracono uwagę, żeby rodzice włączali się w sposób czynny tworzenia różnych miejsc do prowadzenia katechezy, ale też, żeby podjęli katechezę domową.
0: A kapłani mieli zadbać o swoją świętość, o swoje uświęcenie.
1: I też zwrócono uwagę, że ważnym elementem w rekatolicyzacji, w odrodzeniu wiary, jest świętość pasterza. Mhm. Stąd zwrócono uwagę, zwrócono się do wszystkich księży, aby zadbali o swoją świętość. Tym bardziej, że to był trudny problem, kiedy część duchowieństwa, taki czy inny poprzez organizację księży patriotów, bardziej współpracowała z władzami, niż pracowała dla ewangelizacji, dla dobra kościoła.
0: Ale to, księże profesorze, temat na osobną rozmowę. Więcej, bo my zaledwie dotknęliśmy kwestii takich ogólnych przygotowań związanych z przeżywaniem 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza, obrony Jasnej Góry. Więcej na ten temat mogą Państwo poczytać w artykule księdza profesora w książce Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro. Księże profesorze, dziękuję za to drugie spotkanie. Liczę na kolejne, czyli trzecie.
1: Szczęść Boże.
0: W audycji gościliśmy księdza profesora Dominika Zamiatałę, historyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja. Jeśli...

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co pokój Twój na ziemi szerzą, którzy gmach życia wznoszą na miłości, którzy czyny swe miłością mierzą.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co sercem czystym wciąż kochają, którzy jak dzieci, jak ludzie prości, Twą prawdą żyją i w Twej prawdzie trwają. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co wrogów godzą i jednoczą, którzy skłóconych odwodzą od złości.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
2: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. Kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
3: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
4: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, nasza Matko, przychodzimy dziś do Ciebie, by oddać i powierzyć Ci to wszystko, co jest w naszych sercach. Każdy z nas przychodzi do Ciebie z czymś innym. Jedni pragną Ci, Maryjo, podziękować, że opiekujesz się nimi od wielu lat. Są tacy, którzy chcą zawierzyć Tobie swoich najbliższych. Są też osoby, które przyszły prosić Cię, Matko, o pomoc, o potrzebne łaski i siły, o nadzieję, bo sami już jej nie mają. Nie mają wiary, że mogą coś zmienić czy naprawić w swoim życiu. Ty, Maryjo, przygarniasz nas wszystkich w takim stanie, w jakim teraz jesteśmy, z naszymi radościami i strapieniami, uwielbieniem i strapieniem. Stając przed Twoim obliczem, przypominamy sobie i doświadczamy tego, że mamy Ciebie za Matkę, a Boga za Ojca. Doświadczamy, że jesteśmy chciani i kochani, że nie idziemy przez życie sami. Tu możemy dostrzec, że tak jak Bóg troszczył się o Izraela podczas ich wędrówki po pustyni, tak samo chce się troszczyć i opiekować każdym z nas. Kiedy przychodzimy do Ciebie, nasze serca mogą napełniać się pokojem, nadzieją i siłą potrzebną do pokonywania codziennych trudów i wyzwań. Jesteś dla nas zawsze pocieszycielką strapionych i wspomożycielką wiernych. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Jezus powołuje swoich apostołów po imieniu. To pokazuje nam, że Bóg zna każdego z nas osobiście, z całą historią naszego życia. Bóg zna nas lepiej niż my sami. Jezus, wybierając słabych i nieidealnych apostołów, uzdalnia ich swoją mocą do głoszenia dobrej nowiny. Pokazuje tym samym, że troszczy się o nich osobiście i nie zostawia ich samych. Bóg, zanim będzie czegoś od nich wymagał, to najpierw sam uzdolni ich do tego. Dzisiejsze rozesłanie apostołów nie jest jeszcze posłaniem na cały świat. To rozesłanie nastąpi dopiero po zmartwychwstaniu. Na razie Jezus posyła ich do tych, którzy poginęli z domu Izraela, a więc tylko do Izraelitów. Przez to słowo Jezus dziś posyła każdego z nas do ogłoszenia Ewangelii tym, którzy poginęli z domu, jakim jest Kościół. A więc do tych, którzy są może ochrzczeni, przyjęli sakrament bierzmowania, ale na co dzień nie ma ich w Kościele. Czasami są to nasi najbliżsi z rodziny, może koleżanki i koledzy z pracy, nasi znajomi, sąsiedzi czy przyjaciele. Jezus wzywa nas dziś, byśmy zanieśli Go do osób, z którymi na co dzień żyjemy, do tego, co jest nam bliskie. Nie trzeba do tego głosić płomiennych homilii, by dać świadectwo o Jezusie. Mogą to być drobne gesty, jak zrobienie znaku krzyża, przechodząc obok kościoła. Może zaplanowanie wakacji w taki sposób, by być w niedzielę na Eucharystii. Czy codzienna modlitwa przed snem, która pokazuje, że relacja z Bogiem jest dla mnie ważna. Musimy pokazać, że relacja z Bogiem prowadzi mnie przez życie i dodaje mi sił do pokonywania wszelkich trudności. Dlatego dziś w sposób szczególny chcemy Ci, Matko, zawierzyć tych, którzy poginęli z domu, jakim jest Kościół, którzy przestali korzystać z sakramentów, którzy sami nie mogą lub nie potrafią odnaleźć drogi do Twojego Syna. Prosimy Cię, byś im wyprosiła łaskę życia sakramentalnego i powrotu do Kościoła, który jest ich domem. Maryjo, uzdalnij nas samych, byśmy potrafili być świadkami Jezusa i swoją postawą głosili Ewangelię w naszej codzienności. Byśmy, spotykając na naszej drodze osoby pogubione, Nie mieli w sobie postawy starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym, który na widok nawróconego brata czuł gniew i złość. Ale byśmy potrafili na nich spojrzeć wzrokiem miłosierdzia i radowali się ich powrotu do kościoła. Rozważając tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego, polecajmy papieża Leona XIV, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, cały zakon Paulinów na czele z ojcem generałem Beniaminem, cały Kościół Święty. Prośmy o pokój na świecie, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o wytrwałość dla powołanych. Módlmy się za naszą ojczyznę, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. I zawierzajmy te wszystkie intencje, jakie mamy w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
1: Jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Maria, Matko Boża,
0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
9: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się nad nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty pomiędzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Teraz i zawsze.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzina.

0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Budzi się noc, zasnął dzień, nie chcę dłużej błądzić we mgle.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.